Kacza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapcha. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach.

0: zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Nie, wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: a message.
1: Słuchasz Czwórki.
2: All right.

Ancora esce tiju srutina, nie wiem. Czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. My tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stale. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć. I pory ci wejść w moje

gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossi fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: so shut up.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.

Hey, sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w...
4: Co mówiłeś?
2: Nie.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że po ślubie. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kurzę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwiki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spinać. Zamiast wodę lać, to ja wolę gadać konkret. Jak chcesz kwas, lepiej zjedz sobie limonkę. Co tak krzywisz twarz, jakby zaleciał bąkiem. Stank face, type beat, ale gadam

nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasł.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ja, mówią przybij, masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się walu.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w czwórce.
4: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście. A

Dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Lubię.

0: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Wiola Błazucka jest dzisiaj razem z nami, pierogi z kimchi i porozmawiamy sobie troszeczkę o Korei. Jak mogłabyś porównać to, jak wygląda codzienne życie w Polsce, a w Korei? Tak, sam poziom życia, jakość życia, jak byś to określiła?
4: No, myślę, że teraz już można powiedzieć, że są dość porównywalne, że mniej więcej podobny poziom jest życia w Korei i w Polsce, chociaż zwykle mówiąc o poziomie życia mamy na myśli ceny, prawda, i ceny w sklepach, czy tam produktów spożywczych. No to już wszystko jest dość podobne. W Korei bardzo drogie są owoce. To jest takie dość ciekawe. Wszyscy się zaskakują tym, jak drogie są, nie wiem, jabłka albo gruszki w Korei. Jeżeli chodzi o mieszkania, to ceny mieszkań są bardzo duże, ale już wynajmowanie mieszkań, na przykład takie miesięczne, jest mniej więcej w takich cenach jak w Polsce, a czasami nawet to są niższe kwoty. Więc dość porównywalnie jest. Jedzenie na mieście jest tańsze. I to z ręką na sercu mogę powiedzieć, że zdecydowanie tańsze. Kawa na mieście jest tańsza. To też jest ważne w życiu.
3: No dobrze, a zatrzymajmy się przy tych owocach. Jednak tak, zdrowo trzeba się odżywiać. Dobrze. Drogie jabłka, to co to znaczy w przeliczeniu na złotówki?
4: To wiesz, jak na przykład jest skrzynka jabłek i ona kosztuje... Taka skrzynka, że masz tam w środku 12 jabłek. Powiedzmy.
3: Czyli to będzie, nie wiem, z 3 kilogramy?
4: No, powiedzmy. No i to potrafi kosztować 100 zł na przykład. To są duże ceny, tylko że Koreańczycy na takie jabłka patrzą jako na prezent. Dla nich one są wyselekcjonowane, każde jest zapakowane w osobny papierek i to jest po prostu jakby w prezencie to się daje, jak się idzie do kogoś, do rodziny, na święta. Są oczywiście też tańsze, brzydkie jabłka gdzieś sprzedawane, ale ci Koreańczycy są trochę mniej zainteresowani. Oni wierzą w to, że im więcej dadzą pieniędzy za tą rzecz, tym bardziej ta osoba obdarowywana się ucieszy, tym lepszej to jest jakości, więc naprawdę płacą takie kwoty.
3: No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli owoce i warzywa są drogie, to Koreańczycy nie odżywiają się tak wcale zdrowo, bo jednak przez to kimchi i jak tam dużo jest witamin i tego wszystkiego, to mamy z tyłu głowy taką trochę świadomość, że ta kuchnia jest całkiem zdrowa.
4: Jest zdrowa. Jest oczywiście, pomijając te wszystkie fast foody, smażone kurczaki i zupki instant, to kuchnia koreańska jest bardzo zdrowa i tu owoce są drogie. Ale są też takie owoce typowo koreańskie, jak na przykład orientalny melon. Ja nie wiem, jak to ma nazwę po polsku, ale taki melon mały to już jest tanie, bo to są takie ichnie owoce, a warzywa też są raczej niedrogie. I kuchnia koreańska obfituje właśnie w kimchi, w kiszonki i to dzięki temu ona jest uznawana za zdrową, bo to są probiotyki, to jest zdrowe dla nas.
3: I w okresie letnim oni też tak dużo jedzą kimchi? Bo na przykład w Polsce już tak tej kapusty kiszonej nie jemy dużo, kiedy jest gorąco.
4: Dzień, śniadanie, obiad, kolacja zawsze jest, ale to nie jest tak, że je się tego dużo, to jest po prostu przystawka podawana do posiłku, do każdego posiłku praktycznie się je kimchi. Czasami nawet, mój mąż czasami jak je spaghetti, to też chce kimchi.
3: I rzeczywiście zauważasz, że to, że oni jedzą tak dużo kimchi, to są zdrowszym społeczeństwem, mniej chorują, bardziej są odporni na chłód?
4: Nie wiem, szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, musiałabym mieć jakieś statystyczne dane. Z tego, co słyszałam, to na przykład w Korei bardzo wysoki jest współczynnik zachorowań na raka żołądka, więc mówią ludzie, że to przez to, że przez dużo pikantnego, czy coś takiego. Nie wiem, czy to ma jakieś oparcie naukowe, ale wiem, że diagnostyka w Korei jest bardzo, bardzo rozwinięta, na tyle, że co 2 lata każda osoba przechodzi taki przegląd zdrowia obowiązkowy, taki, można tego nie zrobić, ale wszyscy to robią i tam na przykład od 40 roku życia w tym przeglądzie jest gastroskopia. Potem od 50 jest też, czy od 60 jest kolonoskopia, więc to są takie badania, które w Polsce jeszcze robi się tylko jak trzeba, a tam wszyscy to robią rutynowo i wtedy wykrywa się najwięcej tych chorób, które można potem szybko wyleczyć.
3: Wiolu, możesz nam powiedzieć, jak na co dzień jesteś traktowana przez Koreańczyków? No bo widać jednak na pierwszy rzut oka, że chyba nie jesteś stąd.
4: Tak, na pierwszy rzut oka widać, chociaż już mam koreański paszport i obywatelstwo, już mówię po koreańsku całkiem

0: Okej, no to zawsze jestem traktowana jako obcokrajowiec, no ale nie przeszkadza mi to bardzo, zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę Koreanką, ale nigdy nie jestem traktowana niemiło. Najbardziej niemiłe, co mnie spotykało kiedyś, to, że ktoś powiedział do mnie po rosyjsku coś, bo myślał, że jestem z Rosji. No to była najbardziej niemiła rzecz, a tak to wszyscy zawsze się tak pozytywnie odnoszą, zawsze się starają coś wytłumaczyć bardziej, coś pokazać. Najczęściej zagadują mnie starsze osoby, pytają skąd jestem, coś tam chcą porozmawiać i co ciekawe, bardzo często te starsze osoby mówią po angielsku do mnie lepiej niż na przykład młodzież w Korei, no i chcą tak sobie trochę porozmawiać po angielsku, więc ja na początku trochę się denerwowałam, ktoś do mnie gadał po angielsku, myślałam sobie, mówmy po koreańsku, ja się też chcę nauczyć, ale teraz już mi jest miło i sobie zawsze tam coś pogawędzę.
1: Nie wiem, czy się spotkałaś z czymś takim, bo ja czytając jakieś różne fora albo oglądając filmy na YouTubie, czasami spotykam się z taką teorią, że Azjaci są trochę rasistami. To się przejawia na wielu różnych płaszczyznach i na samym początku, jak przyjedzie się jako turysta, wszystko super, ale kiedy chce się wejść do tego społeczeństwa, to tam wtedy pojawiają się schody. Z drugiej strony, takie przejawy rasizmu są bardziej bezpośrednie, że są tak prosto w twarz powiedzieć, tak, że coś nie pasuje. Czy ty się z tym czymś takim spotkałaś?
0: Ja się z tym nie spotkałam, ale zgodzę się, że są trochę rasistami. Myślę, że w każdym kraju trochę rasistów jest w jakimś stopniu, ale oni nie są rasistami w stosunku do nas, białych ludzi z Europy. Oni są rasistami w stosunku do innych Azjatów i jeżeli ktoś jest z innego, biedniejszego azjatyckiego kraju, no to rzeczywiście to nie świadczy o nich dobrze, ale no może się spotkać z jakimś takim przejawem, szczególnie w pracy czy coś takiego. Ja się nigdy nie spotkałam z żadnym niemiłym komentarzem, ale też nigdy no jakoś nie próbowałam się tak bardzo wejść do społeczeństwa na tym levelu, żeby już wszyscy myśleli, że no ja jestem jedną z nich. Zawsze wiem, że no ja zawsze będę obcokrajowcem, nie przeszkadza mi to. Tak naprawdę mam dużo taryfy ulgowej przez to. Dużo mogę się wymigać od rzeczy. Jak ktoś mnie zaczepia na ulicy, to mogę udawać, że go nie rozumiem i wszyscy mi uwierzą, więc staram się to w ten sposób traktować.
1: A czy zauważyłaś, czy doświadczyłaś tego, jaki stosunek Koreańczycy mają do Japończyków? Czy to można trochę porównać do stosunku Polaków do Niemców? Czy to jest coś podobnego?
0: To samo tylko bardziej. No, Koreańczycy bardzo nie lubią Japończyków. Jak kiedyś jakaś Japonia nałożyła jakieś sankcje na Koreę, to był normalnie ruch. Nie jadę do Japonii, nie kupuję z japońskich produktów, nie jem japońskiego jedzenia. Były porozwieszane plakaty wszędzie. Bardzo nie lubią Japończyków, rzeczywiście. No mają ku temu powody. Myślę, że my z Niemcami już mamy lepsze stosunki, a oni jeszcze...
1: Ale to jest na ostro, czytamy to, że jest też troszeczkę tak podszyte żartem z dystansem.
0: To jest takie azjatyckie nielubienie. Oni sobie nie powiedzą wprost, ja cię nienawidzę, ale będzie to po nich widać trochę i będzie to czuć w tych relacjach.
2: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy najlepsze fragmenty z porannych rozmów w czwórce.

0: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to Poranek Czwórki jest idealnym wyborem.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: No, budzimy się w bardzo różny sposób, mamy różne dźwięki budzików. Podobno sporo to o nas mówi. Mój dzisiaj dzwonił o 4:30. Bang! U mnie to już jakby prawie połowa dnia, ja za chwilę idę na obiad.
4: Ale to chyba tak jest, że jak tak wcześnie zaczynasz, to później o godzinie 13 już wydaje ci się, że masz taki zjazd.
3: To już jest końcóweczka, to już po prostu tylko z górki. Weronika Puszkar pojawiła się w naszym studiu, to ona dzisiaj postanowiła zbadać temat budzików, dźwięków, które są wydawane przez te budziki i co to w ogóle o nas mówi, co tak naprawdę najlepiej nas budzi. A ty dzisiaj jak wstawałaś?
4: Ja dzisiaj nastawiłam budzik na 5:00, ale ja tak zawsze nastawiam, bo wolę wstać wcześniej i się, powiedzmy, już tak rozbudzać, żeby to wszystko trwało. No bo ja też dużo rzeczy mam do zrobienia rano, bo nawet umycie głowy, no to żeby zanim ci wyschnie, nawet jak weźmiesz suszarkę, no to jednak trwa. Zanim zrobisz kawę, no nie, no to jednak godzina to dla mnie trochę za mało. Nie, jajecznicy nie zrobiłam. No ale jednak jak mam 2 godziny, to jest tak na luzie. To jest tak na luzie. Nie pamiętam, jak brzmi mój budzik, szczerze mówiąc. No jest to jakiś nieprzyjemny dźwięk.
3: Kto by to pamiętał?
4: No właśnie.
3: Ale ja też mam nieprzyjemny dźwięk.
4: No tak, bo to chyba zawsze tak jest.
3: Nie, właśnie podobno trzeba mieć jakieś przyjemne, żeby się miło wstawało. No, ale mam okropny.
4: Bo niektórzy nastawiają sobie jakieś piosenki na budziki, ale to wyobrażam sobie.
3: Albo takie spokojne dźwięki, żeby tak ci, wiesz, to tak delikatnie rozbudził. U mnie jest taki łubudu.
4: No ale jakbyś miała właśnie jakąś fajną piosenkę swoją ulubioną, to później byś ją pewnie znienawidziła. No ja sprawdziłam, jakie mamy dźwięki, bardzo różne. No i od razu wstajesz.
3: Okropny.
4: Minę zrobiłaś, wiesz, od razu zrywasz się
3: paskudny
4: na 2 nogi.
3: Ale
4: i wstajesz do pracy. No pewnie, ja w ogóle widziałam też taki budzik, który jest takim mini dronem i nagle zaczyna latać nad tobą i dobudzać cię, no już
3: koszmar.
4: Wtedy nie masz wyjścia. No ale jest jeszcze jeden ciekawy dźwięk.
5: Słyszysz mnie? Ja cię budzim. Tak wstawaj, zaspisz. No, słyszysz mnie? Ja cię budzim. Halo, ja cię stale budzim. Ja cię budzim. Ja cię budzim.
3: To fajny, przyjacielski
4: taki. No to taki czeski budzik.
3: Ale przyjemne dla ucha.
4: Czeskie poczucie humoru podobno najlepsze na świecie. No to i w budzikach się specjalizują. Ale jeszcze jest jeden charakterystyczny, który może nam się kojarzyć z dzieciństwem.
3: Tak brzmiały nasze budziki.
4: Tak,
3: analogowe,
4: taki klasyczny,
3: nie
4: w ogóle zegarek, który stał na szafce nocnej, no ale przynajmniej jakoś trzeba było tą ręką dosięgnąć, wyłączyć, a teraz telefon właściwie mamy pod poduszką, jeszcze coś tam się, jakieś promieniowanie, niepromieniowanie i w ogóle, no a wtedy trzeba się podnieść było. No ale w ogóle mamy różne sposoby na to, jak się budzić, bo nie zawsze to jest budzik.
6: Kawa dobra.
7: I wtedy wstajemy szybciutko. Pracuję zdalnie, więc mam biuro za 5 minut.
8: Mnie klasycznie kawa.
9: Czarna.
8: I troszeczkę ruchu.
10: Alternatywa pięknie spędzonego dnia. Piękna pogoda.
11: No, ja staram się wstawać później. Cel jest ważny.
12: Potwierdzamy, mówi prawdę.
10: Naszym budzikiem są rodzice, prawda?
4: No podobno najlepiej w ogóle sobie nie zasłaniać zasłonek w tym pokoju, w którym śpimy, bo wtedy od razu rano, jak robi się jasno, to już nasz organizm się budzi, nasz umysł się budzi,
3: no ja wyczytałam
4: teraz
3: właśnie, że światło jest silniejszym sygnałem pobudki niż dźwięki, że naturalne światło hamuje wydzielanie melatoniny, no i to pomaga organizmowi przejść w tryb aktywności.
4: No to teraz, jak mamy lato, to akurat to światło się pojawia bardzo wcześnie, bo wydaje mi się, że jak będziesz wstawała, czego ci nie życzę, zimą też o tej 4:00, no to już tak fajnie nie będzie.
3: Poranek sam się nie zrobi.
4: No nie.
3: W 4:00.
4: A jeżeli chodzi o to, kto najwięcej śpi, no bo jeszcze

0: Są takie badania, to okazuje się, że najdłużej śpią mieszkańcy Finlandii. No i w sumie też Finlandia się często znajduje na liście tych państw najbardziej szczęśliwych i to by się zgadzało, że dbają też o ten sen. A najkrócej oczywiście mieszkańcy Azji, no bo tam się właściwie cały czas pracuje, więc nie ma czasu na sen. Natomiast w Japonii bardzo zwraca się uwagę na drzemki i to się u nich nazywa inemuri i to są drzemki takie bardzo akceptowalne i wręcz uznawane za to, że ty się bardziej angażujesz w pracę, no bo możesz sobie taką drzemkę zrobić w pracy, na 15 minut idziesz spać, budzisz się i jesteś bardziej produktywna.
1: To ja lubię takie, to się nazywa u mnie power nap.
0: No,
1: takie
0: no to
1: power
0: jak zwał,
1: napy
0: tak
1: są ok, 15 minut, jak ktoś potrafi szybko zasnąć na 15 minut i potem się obudzić, no to po prostu, no, budzi się jak młody Bóg, ale w ogóle drzemki po pierwszym alarmie budzika podobno mogą nasilać uczucie zmęczenia i że organizm rozpoczyna kolejny cykl snu, po którym po kilku minutach zostaje, który po kilku minutach zostaje przerwany. Więc drzemki nie są wskazane. Takie, wiesz, jak sobie możemy włączyć.
0: Wiem, zgadzam się z tym, bo ja zawsze się wstaję wtedy, jak sobie taką drzemkę zrobię, no czasami niechcący. I budzę się i po prostu nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, która jest godzina, jaki jest dzień, czy ja zaspałam do pracy, czy co się dzieje, nie, koszmar.
1: Ja mam zawsze budzik na dwa razy nastawiony, czyli na przykład na 4:30 i później na 4:45 na wszelki wypadek.

0: dziewczyna, klamba, dziarzu w mokasynach.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych.
4: Dzisiaj sprawdzamy, jakie sposoby na pobudkę naprawdę działają.
5: Wow. I ja taki czytałam artykuł o tym, że można sobie w ogóle robić taką listę rzeczy, która nas może czekać kolejne.

0: jednego dnia takich przyjemnych rzeczy i wtedy nam się będzie od razu wstawało lepiej. Ja jeszcze czytałam o takich budzikach, które działają w ten sposób, że żeby się budzik wyłączył, to musisz rozwiązać zadanie matematyczne. I wtedy wiesz, twój mózg już zaczyna działać.
1: Gdzieś
0: to nie
1: to
0: jest
1: wyczytała?
0: Takie najprostsze zadanie.
1: Zlituj się nad nami.
0: No i później po prostu trudniej jest zasnąć, bo czasami są takie budziki, że my wyłączymy i dalej idziemy spać. A tutaj, kiedy już rozwiążesz takie zadanie, no to już twój mózg jest tak pobudzony, że już nie ma opcji.
1: Zastanawiam, jakie mam dojść do łazienki, wiesz, a ty prosisz, żebym ja rozwiązała zadanie matematyczne?
0: To może sobie postaw ten budzik właśnie w łazience. No to jak już tam przejdziesz, no to jest szansa, że też nie wrócisz do łóżka. No bo już też się rozruszasz i tak dalej. No ja też pytałam naszych słuchaczy, jak się budzą.
2: Ja już się nie muszę budzić. Ale jak się budziłam, zawsze budził mnie. No, budzik w telefonie albo w zegarku.
0: Wystarczyło, czy gdzieś był oddalony
2: od
0: łóżka?
2: Nie, wystarczyło. Jestem człowiek zdyscyplinowany, 43 lata w lotnictwie. Nie jestem typ z kowroneczka.
3: Koty, które upominają się o jedzenie.
4: Ja sobie nie ustawiam żadnych piosenek, ale wiem, że są tacy ludzie. Normalny budzik, ustawienia w telefonie i się budzę.
0: Czyli twoi znajomi jakieś piosenki ustawiają?
4: Kiedyś to było bardziej modne, jakieś Shape of You, wiadomo.
0: Jakoś, żeby się lepiej wstawało?
4: Tak, bardzo pozytywnie. Już z takim uśmiechem na twarzy do ulubionej piosenki, ale wiem, że po czasie to irytowało na przykład ludzi i już się im nudziła ta piosenka, więc to przynosiło odwrotny efekt niestety.
0: A ty, Kaśka, mówisz zawsze, że muzyka cię niesie.
1: Bardzo.
0: No to
1: no,
0: słuchaj.
1: Shape of You, czemu nie o poranku?
0: No,
1: ekstra.
0: Możesz sobie coś takiego ustawić.
1: No to ja wierzę, że ta akurat piosenka niesie na maksa.
0: Albo koty, rzeczywiście. Znaczy ja kotów nie mam, ale no.
1: Ja nie mam i nie będę mieć.
0: Ty nie masz?
1: Psa mam.
0: A, no to jakoś tak kojarzą,
1: ale mój pies śpi dłużej niż ja. Mój pies nawet dzisiaj oka nie otworzył, jak
0: a,
1: ja wstawałam.
0: A, no to ciekawe.
1: No, nie.
5: Najlepsze z najlepszych.
6: Najlepsze z najlepszych.
7: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami. Słuchacie oczywiście Czwórki, a do naszego studia wpadli fantastyczni goście. Dagmara Łata, Daga Was Here oraz DJ Good Energy z kolektywu Under Bridge Rave. Cześć.
4: Cześć, Lulu.
3: Witamy.
4: Cześć.
3: Powiedzcie mi, co w ogóle Under Bridge Rave robi? Co to jest za kolektyw? Czym wy się zajmujecie?
4: No, zajmujemy się organizacją imprez tak naprawdę. Są to wszelkiego rodzaju spontaniczne przedsięwzięcia raczej. Często odbywały się pod Mostem Łazienkowskim. Jeżeli tam kiedyś przechodziliście o którąś niedzielę, mogliście nas widzieć. Już kilka lat się tym zajmujemy. Ja do tego kolektywu dołączyłem rok temu tak naprawdę. Rok temu i wtedy też pierwszy raz usłyszałem od znajomych, którzy to wrócili z Rave the Planet, że jak to było i co trzeba mieć, żeby wziąć udział w takiej paradzie.
3: A Dagmara, ty co robisz w tym kolektywie?
5: Jestem od początku, robię zdjęcia, ale też jestem oczywiście wielką fanką techno. Przyglądałam się, jak scena techno powstawała i w Warszawie, i w Szczecinie, bo akurat miałam taką okazję. Jeszcze chciałam tylko tutaj dodać, że Underbridge duży nacisk kładzie na sobre rave'y, czyli na rave'y, które są wolne od wszelkich używek. Tak jak to powiedziała nasza koleżanka ostatnio, my nie kładziemy nacisku w tym kierunku, ale zachęcamy do tego, żeby się właśnie bawić tylko przy muzyce, więc to jest naprawdę bardzo też fajna inicjatywa.
3: Bardzo, bardzo pięknie, to coraz częściej spotykana rzecz, coraz popularniejszy, bardziej popularny kierunek, ale powiedzcie mi, co będziecie robić na Rave the Planet i co to jest w ogóle za impreza?
5: Będziemy się bawić na platformie.
4: Tak.
5: Że Krystian opowie o naszej platformie polskiej.
4: Jedynej polskiej platformie. W tym roku na Rave the Planet będzie 34 platformy i my będziemy jedyną polską platformą, która się dostała.
3: Tak. Jak to się stało w ogóle, że wam się udało dostać na tak duże wydarzenie? To jest jednak, przypomnijmy słuchaczom, następca legendarnej parady Love Parade berlińskiej. Jak się w ogóle dostać do takiego wydarzenia? To musi być jednak trudne.
5: Napisaliśmy wniosek. Naprawdę.
4: Tak,
5: po prostu mieliśmy pomysł. To pomysł się urodził w głowie Envo, czyli Kuby Smarczewskiego. Napisaliśmy wniosek. Myślę, że zadziałała też magia tego, że to miała być naprawdę stricte polska platforma, z polskimi sponsorami, z polskimi DJ-ami, jednak z kolektywem, który jest młody, który ma dużo energii. Też o nas już trochę na pewno słyszeli w Rave the Planet. Znaliśmy, niektórzy z nas znali Tomka Guido, który będzie na platformie i który działa w strukturach Rave the Planet. No i się, no niech to będzie, że się udało. Po prostu byliśmy, napisaliśmy bardzo przekonujący wniosek i tak to jest.
3: Czyli po prostu te korzenie techno tutaj zadziałały, prawda? Bo to jest bardzo oryginalne wydarzenie, które wraca właśnie do korzeni, do tego rave'u, a wy jesteście kolektywem, który takie imprezy organizuje. Jak te imprezy w ogóle wychodzą?
4: Dobrze, bardzo dobrze. No. To jest generalnie tak, że to nas wszystkich, że tak powiem, charakteryzuje jedna cecha. No. Każdy kocha muzykę elektroniczną. Lubimy robić imprezy. Jedni z nas lubią występować, inni organizować. Jeszcze ktoś inny zajmuje się marketingiem, jeszcze ktoś inny zdjęciami. Ja akurat i światłem, i dźwiękiem, i gram tak naprawdę. No i to nas cechuje. No, te imprezy... Kurczę, no nikt się na pewno z nas nie spodziewał, że zaprowadzi nas to tak daleko.
5: Na pewno nie. Ale też właśnie Krystian słuszną rzecz zauważył, że każdy z nas jest za inną działkę odpowiedzialny. Chyba dlatego tak się dobrze uzupełniamy, że to nie są tylko DJ-e, ale to są ludzie, którzy właśnie zajmują się socjalami, czy robią zdjęcia, czy no nie wiem, mają jakieś wcześniejsze doświadczenia w organizacji różnego rodzaju imprez i to się tak po prostu pięknie złożyło właśnie i to uwieńczenie póki co,
4: tak.
5: To jest Rave the Planet.
4: No ja kiedyś organizowałem takie imprezy sam, no i nie spodziewałem się nigdy, że mogę mieć takie wsparcie. Ja jestem w kolektywie od ponad roku czasu i naprawdę mieliśmy ze sobą już wiele różnych fajnych imprez i naprawdę ogromne wsparcie dostaję, oni dostają ode mnie, ja od nich. I naprawdę wychodzi to coraz lepiej. No nie ukrywam, że sama platforma już do tej pory, sama organizacja tej platformy otwiera nam trochę nowych możliwości. Poznaliśmy ludzi, do których wcześniej naprawdę ciężko było się dobić. W tej chwili są naszymi znajomymi, przyjaciółmi.
3: Tak. Czyli spod mostu prosto na główną ulicę Berlina. Tak będzie na Rave the Planet 15

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

0: w czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: My mamy taką swoją jedną zasadę w po robocie, że po robocie nie gadamy o robocie, ale zawsze możemy pogadać o tym, gdzie jesteście. Dajcie znać. 226452100. Kto dzisiaj jest razem z nami?
4: Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Muszę Wam zdradzić, że w te wakacje się zakochałem. Zakochałem się na zabój w borówkach. Uważam, że to jest owoc potęga. Absolutnie do wszystkiego. Wszędzie znajdzie swoją rolę, wszędzie można go dodać, wszędzie ta buróweczka będzie znakomicie się komponować. Z innymi owocami, ale też z lodami, w napojach. No po prostu owoc marzenie. Zresztą na moim owocowym podium jest jeszcze truskawka i to nie będzie zaskoczenie i mango. Ale pojawia się też kolejny owoc, który dzisiaj ma swoje święto, jest to arbuz. Uważam, że jest wspaniały i teraz mógłbym opowiadać takie komunały, że on jest bogaty w witaminy, że bardzo dobrze robi nam na zdrowie, ale myślę, że ważne jest też to, że nie zawiera zbyt wielu kalorii, bo w większości składa się po prostu z wody. Więc dziś obchodzimy Światowy Dzień Arbuza. Na arbuza można popatrzeć też naukowym okiem. To zresztą kilka lat temu w Polskim Radiu zrobił dr Tomasz Rożek.
5: Ten arbuz, który my dzisiaj kupujemy w sklepie, on nie ma kompletnie nic wspólnego z arbuzem oryginalną, z oryginalną sztuką.
6: Praarbuzem.
5: Sprawdziłem, jak wyglądał arbuz, bo są takie badania genetyczne, ale nie tylko, jak arbuz wyglądał na przykład 3000 lat przed naszą erą.
6: Był włochaty.
5: Nie. Był bardzo mały, miał z grubą

0: Krótsza średnica około 5 cm, był naprawdę niewielki. Rósł tylko i wyłącznie na południu Afryki. Miał kilkanaście, najpewniej około 18 pestek i miał bardzo twardą skórę. Co więcej, nie był wcale słodki, tylko był gorzkawy. Dosyć sporo, w dosyć dużej części był zbudowany ze skrobi, jakichś tam tłuszczów roślinnych. Czytając ten opis i zadając pytanie, no dobra, przeczytałem właśnie, jaki to owoc? Myślę, że niewielu słuchaczy padłoby na to, że rzeczywiście mówimy o arbuzie. Dzisiejszy arbuz nie ma nic wspólnego z arbuzem tym oryginalnym.
1: Swoją drogą, arbuzy są super. Moim zdaniem mają tylko jedną wadę i są to pestki. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego arbuzy mają pestki? Jakie to by było piękne życie, gdyby tam zamiast tych wielu pestek pojawiła się jedna, jak chociażby w śliwce. Dlaczego, dlaczego, dlaczego?
0: To tak jak w życiu. Każdy ma jakąś swoją strategię. Czy lepiej jest wydatkować mnóstwo energii na to, żeby wytworzyć jedną dużą pestkę, zbudowaną tak, że ona ma jakąś grubą skorupkę, dzięki temu nie tak łatwo się do niej dobrać do środka, ale cena jest taka, no, że trzeba trochę materiału, trochę energii. Z punktu widzenia rośliny to jest dosyć spory wydatek energetyczny. Czy z drugiej strony lepiej jest wyprodukować mnóstwo pestek, które nie będą miały jakiejś specjalnej łupiny, jakiejś ochrony, więc ich produkcja jest stosunkowo łatwa. Jak ich będzie dużo, to owszem, są łatwym łupem na przykład dla ptaków, ale z drugiej strony, jak ich jest bardzo dużo, to w końcu której się uda.
1: Czyli rozumiem, jest to po prostu walka o zwycięstwo. Czwórka.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Na przykład taka sałatka. Arbuz, do tego pokruszony ser feta, posiekane chili, mięta i odrobina soku z cytryny. Taką sałatkę robiłem i naprawdę jest fantastyczna. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, po co arbuzowi pestki. Jak wyglądał arbuz setki lat.

0: lat temu, ale czy z arbuza można wyżyć? Ja poznałem kiedyś ludzi, którzy dzięki arbuzom utrzymują swoje rodziny i nie mówię tu wcale o plantatorach, tylko raczej o tych, którzy zajmują się carvingiem, czyli zawodowym rzeźbieniem w owocach.
1: Zaczynamy od wyrzeźbienia takiego sokoliku, czyli takim klinem dookoła, po prostu wbijamy się nożem, wyciągamy miąższ tak, żeby utworzył nam się właśnie taki okrąg, taki cokół. Delikatnie nacinamy płatki, które zawijają się do wewnątrz. Tutaj oczywiście w zależności od stopnia doświadczenia te płatki są grubsze bądź cieńsze. Paweł Szenderski, mistrz Polski w carvingu.
0: Leży przed nami arbuz. Możemy tutaj wygrawerować napis Czwórka Polskie Radio. Będzie to łatwe?
1: Może nie tyle co łatwe, ale na pewno nie będzie trudne. Drukujemy sobie logo Czwórki Polskiego Radia na kartce. Tą kartkę przykładamy oczywiście do arbuza, obklejamy taśmą, przypinamy szpilkami, no i wtedy dziurkujemy tą kartkę i skórkę. To, co ma nam zostać, oczywiście zostaje, natomiast całą jakby otoczkę tego podbieramy, tą skórkę usuwamy, logo jest piękne.
2: Teraz właśnie wycinam różę z arbuza czerwonego. To jest dla młodej pary prezent, który właśnie jest stworzony w postaci takiego pięknego kosza razem z sercem, gdzie na tym sercu są róże z buraka czerwonego.
1: W dosyć prosty i szybki sposób można uzyskać różne kolory, bo wiemy, że ta skórka jest zielona, czasem mniej, czasem bardziej. Pod spodem mamy taki kolor, powiedzmy, ekry, bo to nie jest biały. Później jest czerwony. Jeżeli te arbuzy, powiedzmy, w środku lata są super dojrzałe, to im głębiej rzeźbimy, tym ta czerwień jest bardziej intensywna. To jest coś pięknego, jeżeli właśnie chodzi o arbuzy.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tu czwórka Polskie Radio. Tu czwórka Polskie Radio.
4: Czwórka, to słychać.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Lato ani myśli zwalniać tempo. Przed nami kolejny gorący dzień, więc warto mieć butelkę wody, okulary przeciwsłoneczne, no i dużo dobrego humoru. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie, będzie słonecznie i bardzo ciepło, choć późnym popołudniem lub wieczorem mogą pojawić się burze. W Krakowie również około 32 stopni. Stolica Małopolski rozgrzeje się niemal do czerwoności. To będzie dzień dla miłośników lata, ale także dla tych, którzy wiedzą, że cień jest czasem najlepszym miejscem na świecie. W Gdańsku przyjemne 24, nad morzem zdecydowanie łagodniej. Morska bryza zadba o przyjemniejszą temperaturę, więc spacer po plaży czy kawa z widokiem na Bałtyk brzmią jak świetny plan. Krótko mówiąc, południe i centrum stawiają na upał, północ na wakacyjny komfort. Udanej pogody, no i jeszcze lepszego dnia Wam życzymy o poranku.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: 9 minut po godzinie 7 zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest poniedziałek, nowy dzień, przepraszam, wtorek. No jest 9 minut po godzinie 7, come on. Jest nowy dzień w każdym razie, nowa karta w kalendarzu i całe mnóstwo powodów, żeby zacząć ten dzień z uśmiechem. Jeżeli właśnie się przeciągacie, szukacie kapci, parzycie kawę albo zastanawiacie się, czy herbata jednak nie była lepszym pomysłem, no to znaczy, że trafiliście idealnie. Przez najbliższe godziny będziemy razem ogarniać rzeczywistość, tę poranną, jeszcze lekko zaspaną, tak jak ja. Ale za chwilę też mam nadzieję pełną energii. Będzie dobra muzyka, ciekawe rozmowy, trochę inspiracji, trochę śmiechu. No i wszystko to, co sprawia, że wtorek albo każdy inny dzień tygodnia staje się po prostu przyjemniejszy. Niezależnie od tego, czy jesteście już w drodze do pracy, dopiero otwieracie komputer, czy właśnie mieszacie pierwszą łyżeczkę cukru w kubku, rozgoście się razem z nami. Łyk kawy, łyk herbaty, głęboki oddech, no i ruszamy. Witaj, nowy dniu. Niech będzie dobry, lekki i pełen małych powodów do uśmiechu.

The Woman, Peggy Gou i Ayra Starr, nasza nowość w czwórce od jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej sceny elektronicznej, czyli właśnie Peggy Gou. Peggy Gou wróciła z nowym utworem, kawałkiem, w którym taki charakterystyczny klubowy groove spotyka się z pewnością siebie i energią, z której słynie właśnie ta artystka. Ja polecam śledzić jej Instagrama, bo prowadzi niesamowite życie codziennie w innym mieście, codziennie w innym klubie i za każdym razem dzikie tłumy przychodzą posłuchać jej setów DJ-skich. Peggy Gou, Woman, nasza nowość w czwórce to już za nami. 16 minut po godzinie 7. Zaczynamy nowy dzień.

0: 24 minuty po godzinie 7. Rozkręcamy się na dobry dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj obchodzimy, uwaga, Światowy Dzień Ostryk. Ha! I to jest ten moment, kiedy świat dzieli się na dwie grupy. Tych, którzy na samą myśl mówią, ekstra, cudownie, wspaniale. I tych, którzy zastanawiają się, czy ostrygi to na pewno jedzenie. Co ciekawe, ostrygi są bardzo pracowite. Jedna potrafi przefiltrować nawet kilkaset litrów wody dziennie, więc gdyby miały etat, pewnie pracowałyby w oczyszczalni i jeszcze dostały tytuł pracownika miesiąca na bank. Przez wieki były jedzeniem bardzo zwyczajnym. Dzisiaj uchodzą za luksus przysmak, no i to chyba jest najlepszy przykład kariery od codzienności do statusu VIP. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Jeśli liczycie, że w każdej ostrydze czeka perła, ja liczę na to za każdym razem, to muszę was niestety rozczarować. Szansa jest mniej więcej taka, jak znalezienie wolnego miejsca parkingowego dokładnie pod wejściem.

0: 29 minut, pozostało do godziny 8:00. To będzie bardzo dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: To będzie bardzo dobry dzień, jak uda nam się poskładać wszystko, co mamy, czyli rękę, nogę, no i mózg. Mózg. Nie zapomnijcie mózgu dzisiaj. Niech mózg dzisiaj nie zostanie w domu, tylko wam towarzyszy przez cały dzień. Ten mózg może się również przydać w naszej wakacyjnej zabawie.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Jesteśmy mistrzami pakowania walizek. No naprawdę, jeżeli można byłoby osiągnąć jakieś mistrzostwo w tym, to my jesteśmy w tym po prostu the best. Pakujemy codziennie walizki, które wy możecie zgarniać z czwórki. Ta zabawa polega na tym, że w poranku wkładamy tam pierwszy przedmiot, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem wielkie rozpakowywanie, otwieramy naszą walizkę. No i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Jeżeli wasza pamięć was nie zawiedzie, jeżeli będziecie nas słuchać przez cały dzień, a do tego jeszcze będziecie mieli super refleks i dodzwonicie się jako pierwsi, no to istnieje szansa, że walizka będzie wasza. Więc za moment zaczynamy naszą zabawę, za moment wyląduje tam pierwszy przedmiot, więc namawiam, żeby zostać razem z nami na fali, uważnie słuchać, no i mieć odrobinę szczęścia i po prostu zgarnąć tę walizkę z czwórki.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Poranek czwórki.
1: 21 minut pozostało do godziny 8. Zacznijmy ten dzień dobrze. Zacznijmy go od pakowania walizki.
2: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Jesteśmy mistrzami pakowania walizek. Przez cały dzień wspólnie ją pakujemy. W poranku czwórki wkładamy pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach. Waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość, jeżeli macie ochotę zgarnąć tę walizkę. A naprawdę się to opłaca, tym bardziej, że dzisiaj nasza walizka, bo zawsze są to tematyczne walizki, to walizka familijna. A wiadomo, że rodzinna walizka to nie jest bagaż, to jest kapsuła przetrwania. Znajdziecie w niej wszystko, od skarpetek i kremu z filmu.

0: filtrem, pokrętki, 5 ładowarek, 7 przekąsek i tajemniczy kabel, który nie pasuje do żadnego urządzenia, ale przecież może się przydać. Tymczasem my wkładamy do naszej walizki...
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Pierwszym przedmiotem, który ląduje dzisiaj w naszej walizce, to zestaw gier do auta na wypadek pytań daleko jeszcze. To jest pierwszy przedmiot, który tam wylądował. W kolejnych audycjach pojawią się następne, więc słuchajcie nas bardzo uważnie, jeżeli macie ochotę zgarnąć walizkę z czwórki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: 13 minut pozostało do godziny 8. Witaj, nowy dniu.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Mam nadzieję, że ten dzień zaczął się dla was bardzo dobrze od waszej ukochanej kawy. Wiadomo, że każdy pije inną kawę. Zresztą o kawie będziemy dzisiaj sporo mówić po godzinie 9, że można pić nie tylko tę tradycyjną, ale można też na przykład pić kawę z wiśniami albo z malinami, że w ogóle kawa kocha owoce i na przykład kawa z bananem to jest najlepsza kawa na świecie. Zresztą szybko mogę wam podać przepis. To jest kawa na zimno, ale czemu nie? Wlewacie espresso, do tego wrzucacie pół banana, do tego dodajecie kakao i ulubione mleko i to wszystko razem miksujecie i to jest naprawdę petarda. Ja to nazywam surf kawką, no tak jakoś mi się dobrze kojarzy z Bałtykiem, z morzem, więc i z latem, wobec tego bardzo gorąco polecam. No a skoro mowa o kawie, no to wiadomo, że do kawy nie ma nic lepszego niż sernik. Od lat pozostaje on jednym z ulubionych ciast Polaków, ma wiele twarzy, może być baskijski, nowojorski, wiedeński. O tym, czym tak naprawdę różnią się, niedawno w Popołudniówie opowiadała Ola Liś i Kasia Domańska.
2: Wszystko zależy od rodzaju sera, którego się używa właśnie do pieczenia serników. No wiadomo, w naszym polskim tradycyjnym mamy twaróg, najlepiej taki kilkukrotnie zmielony.
3: A taki prawdziwy twaróg, nie? A jeżeli mówimy o serniku nowojorskim czy baskijskim, to tu już nie bazujemy na twarogu, tylko na czymś, co się nazywa cream cheese w mediach społecznościowych, czyli takim bardziej twarożku, serku kanapkowym. Tak, to jest taki serek kanapkowy, którego...
2: Okay. Filadelfia, tak? Serek Filadelfia, który każdy zna. Tu on musi być bardzo tłusty, kremowy, więc tym się różnią te serniki. No i na przykład sernik wiedeński ma ulubione przez Polaków rodzynki, chociaż myślę, że dzieli tak samo jak ananas na pizzy.
0: Sernik na zimno czy pieczony, który tak naprawdę trudniej przygotować? Oto jest pytanie.
3: Wbrew pozorom myślę, że prościej zrobić ten pieczony i myślę, że ten król serników, który teraz absolutnie rządzi w mediach społecznościowych, czyli baskijski, jest najprostszym do zrobienia.
2: Jest, tak,
3: bo wbrew pozorom on się wydaje bardzo trudny, bo ta konsystencja wydaje się taka kremowa, czymś, co jest takim ciężkim do osiągnięcia, natomiast w zasadzie wystarczy wszystkie składniki
2: wymieszać
3: i im krócej, tym lepiej, tak. Do pieca, króciutko pół godziny i no
2: bardzo
3: jedyne
2: wysokiej
3: co,
2: temperaturze.
3: No to, tak, musimy poczekać na niego tą całą noc w lodówce rzeczywiście, żeby on sobie odpoczął, ale to jest proste. No, na zimno też w zasadzie jest proste, to musimy na kilka takich technicznych rzeczy zwrócić uwagę, tak, żeby ta żelatyna, powiedzmy, nam się dobrze połączyła i tak dalej, natomiast kwestia wprawy.
0: O obliczach sernika w Popołudniówie opowiadała Ola Klisi, Kasia Domańska. Zapraszamy was.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomaga.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 32 stopni to będzie taki dzień, kiedy klimatyzacja staje się najlepszym przyjacielem, a cień zyskuje status dobra luksusowego. W Krakowie 32 stopnie na plusie, słońce bierze nad miastem nadgodziny, więc jeśli planujecie spacer, najlepiej zabrać nakrycie głowy, no i oczywiście dobry humor. W Gdańsku 24 stopnie, tutaj Bałtyk przypomina, że potrafi być najlepszym naturalnym klimatyzatorem. Idealna pogoda na plażę, molo albo po prostu chwilę oddechu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.

0: Noga RS o poranku w czwórce 9 minut po godzinie 8. Lecimy z tym wtorkiem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witajcie o poranku. Mam nadzieję, że kawa już pachnie, herbata przyjemnie paruje, a jeśli jeszcze nie zdążyliście się obudzić, no to spokojnie, od tego jesteśmy my. Przed nami 2 godziny dobrego towarzystwa, będziemy wspólnie oswajać wtorek, rozplątywać poranne myśli, łapać dobre wiadomości, no i udowadniać, że świat naprawdę wygląda lepiej z kubkiem ulubionego napoju w dłoni, no i oczywiście z muzyką w tle. Nieważne, czy właśnie ruszacie do pracy, jedziecie na wakacje, odprowadzacie dzieci, czy po prostu dajecie sobie jeszcze 5 minut na zebranie sił, zabierzcie nas ze sobą. Będzie trochę śmiechu, trochę inspiracji, ciekawi goście, dobra muzyka i wszystko to, co pomaga dobrze zacząć dzień.

0: The Cypress Hill na Antenie Czwórki 18 minut po godzinie 8.
1: Poranek Czwórki.
0: Podobno każdy ma swoją ulubioną pościel, ale nauka mówi jasno, nasz organizm najbardziej lubi taką, która nie robi z łóżka sauny. Najlepiej śpimy w przewiewnej bawełnie albo lnie, bo pomaga nam to utrzymać odpowiednią temperaturę ciała, a to ma ogromne znaczenie. Kiedy jest nam gorąco, no to mózg zamiast spokojnie odpoczywać, zaczyna walczyć o przetrwanie. Efekt? No po prostu kręcimy się z boku na bok, odkrywamy kołdrę, a po chwili znowu się przykrywamy i przez północy toczymy z nią cichy pojedynek. Naukowcy twierdzą, że idealna temperatura do spania to 16-19 stopni, czyli wychodzi na to, że najlepszy partner do snu to ten, który właśnie, to nie ten, który zabiera kołdrę, tylko ten, który nie podkręca kaloryfera. No chyba, że ma go na brzuchu, no to wtedy wiadomo, że będzie gorąco. Dobra, grajmy, lecimy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 26 minut po godzinie 8, no to sobie teraz trochę poskrolujemy, trochę sobie posiedzimy w mediach społecznościowych. Ludzie dzielą się na tych, którzy to robią i na tych, którzy się po prostu do tego nie przyznają. Powiedzmy sobie to szczerze. Wszyscy siedzimy, grzebiemy, patrzymy, co tam słychać u innych. No jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, że jeżeli nie macie w necie, no to nie istniejesz. Tymczasem coraz więcej znanych osób dochodzi do zupełnie innego wniosku. Britney Spears ostatnio stwierdziła, że chce się pożegnać z mediami społecznościowymi i skupić się na nowej pasji, tworzeniu ręcznie robionych mydeł oraz świec. Ale podobno nie jest jedyna. Więcej znanych osób stwierdziło, że nie ma ochoty uczestniczyć w życiu mediów społecznościowych. Po prostu porzuciło to albo nigdy nie założyło swoich kont i temu dzisiaj postanowił się przyjrzeć Jędrzej Rosiewicz. Jak u ciebie z mediami społecznościowymi, ale szczerze, a nie tam
2: oczywiście,
1: jakieś, wiesz,
2: drdy tak.
1: małe i bajki
2: ale
1: o poranku.
2: Ale ja zawsze szczerze, ja wiesz co, ja bym dopisał jeszcze do tej grupy, bo wymieniłaś tutaj dwie, czyli te, które scrollują, te, które się do tego nie przyznają lub te, które po prostu ograniczają media społecznościowe. Ja się do tej grupy zaliczam, wiesz co, u mnie to tak falami trochę, że raz potem nagle wjeżdżam w Instagrama, w Facebooka, wrzucam i tak dalej, a potem nie, muszę się odciąć na chwilę i zrobić sobie taki detoks od tej całej społecznościówki. No ale to jest w ogóle bez mediów społecznościowych, no słuchaj, nie wiedzielibyśmy, kto co zjadł na obiad, kto poleciał do Dubaju, komu
1: ja
2: urodziło się dziecko.
1: Ostatnio żyję życiem Peggy Gou, tej najbardziej znanej DJ-ki tak. na świecie. Po prostu scrolluję. Ona bardzo dużo rzeczy wyrzuca z takiego prywatnego życia, właśnie co jadła, gdzie jest, a gdzie właśnie się przemieszcza, a co na siebie włożyła i tak dalej. Więc no ja lubię sobie tak, wiesz, pożyć innym życiem na chwilę.
2: A jakbyś miała wybrać medium społecznościowe, jakąś platformę, która zostaje, jedna tylko, a reszta znika. To co by to było?
1: No nie, no
2: Facebook,
1: dla mnie to,
2: Instagram?
1: No dla mnie Instagram. No. Instagram jest okay. jakby takim najważniejszym, ale no pewnie dla wielu osób TikTok, nie? To jest jakby taka najważniejsza.
2: A to dla mnie Facebook, który, podobno ta platforma już trochę podumiera nam, że nawet jest taka teoria...
1: ja nie wiem, po co jeszcze tam zaglądać.
2: Martwego internetu, że właściwie to
1: tam
2: już
1: się wszystko tak dzieje wolniej, nie? Tam po prostu nie ma takich aktualizacji cały
2: wiesz,
1: czas.
2: Wiesz co, to właśnie mi to pasuje, że to jest takie trochę bardziej powolne tempo jeszcze i grupki na Facebooku. No to jest taka dawka, źródło różnej wiedzy i
1: dla
2: ciekawostek.
1: Dla mnie Facebook to już jest tylko komunikator.
2: Czyli Messenger właściwie.
1: Tak.
2: Czyli właściwie Messenger, czy bez Facebooka dałabyś radę żyć.
1: Tak.
2: Okej, okay. No
1: tak, jakby mieli mi to zabrać, to niech biorą.
2: No to Britney Spears podobno chce teraz żyć bez Instagrama, tak jak powiedziałaś, te rzemieślnicze mydła, świece. Wiesz co, ona już tak planowała wcześniej też niby, bo chciała się zabrać, właściwie zabrała się za biżuterię B-Tiny, to się nazywało, taka autorska biżuteria, linia tej jej biżuterii. Zapowiadała na Instagramie, projekt utknął w martwym punkcie, także też trzeba trochę podejść z dystansem do tego, co mówi, jeśli chodzi o te całe świece, ale właśnie, bo niektórzy na przykład chcą odchodzić, uciec z tego Instagrama, tak jak Britney Spears, a niektórzy robią karierę na Instagramie. Nie wiem, czy słyszałaś, no bo mundial za nami, no ale cały czas, wiesz, echa tutaj powracają. Jest taki bramkarz Wozinia, 40-latek, już wydawało się, że emerytura, koniec kariery, człowiek, który właściwie, no outsider, nikt nie słyszał w ogóle o Wozini. Wyspy Zielonego Przylądka został absolutnym bohaterem tego turnieju. 30 milionów ciach, proszę bardzo, obserwujących. W ogóle tam chyba jacyś dziennikarze brazylijscy powiedzieli: ej, słuchajcie, weźmy tam zaobserwujmy tego Wozinię biednego. I nagle ciach, poleciało wszystko. No, nie dobił jeszcze do tych 30 milionów. No ale tak, no ale dzisiaj będziemy też sobie rozmawiać o tych właśnie gwiazdach, które zbudowały jednak swoją jakąś taką markę i tych mediów społecznościowych nie potrzebują, a wręcz od nich uciekają.
1: No tutaj jest kilka takich znanych osób, które postanowiło, że nie będzie miało mediów społecznościowych. Kto jest na tej liście, o tym opowiemy wam za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego jedni traktują media społecznościowe jak narzędzie pracy, a inni uciekają od nich jak najdalej.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: A dzisiaj razem z Jędrzejem Rosiewiczem zastanawiamy się nad tym, dlaczego są ludzie, którzy nie mają mediów społecznościowych. Czy brak Instagrama oznacza dzisiaj większy spokój, lepsze zdrowie psychiczne, no i też więcej prywatności, a może w świecie, w którym wszystko dzieje się online, to już jest tak naprawdę luksus. Mówi się o tym, że właśnie bycie offline to jest dzisiaj luksus i bardzo często jest tak, że ludzie wyłączają swoją aktywność, no na przykład na Instagramie, żeby inni widzieli, że są aktywni, no bo jak jesteś off, to znaczy, że robisz coś naprawdę bardzo fajnego w realnym życiu i to jest luksus. Bycie off jest dzisiaj luksusem, a my dzisiaj przyglądamy się tym gwiazdom, które nie mają Instagrama. No i na przykład na tej liście między innymi Emma Stone, która nie korzysta z mediów społecznościowych, wielokrotnie mówiła, że woli żyć poza internetem i nie uzależniać się od opinii innych. George Clooney z kolei uważa, że publikowanie spontanicznych myśli w sieci mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku. Przyznał, że nie widzi potrzeby prowadzenia własnych profili.
2: No tak, George Clooney to nawet mówił w jednym z wywiadów, że nie sądzi, że można być jednocześnie gwiazdą i aż tak dostępnym, że jak jesteś gwiazdą, to musisz trochę zachować jakąś taką barierę między tym światem, który jest gdzieś tam wokół ciebie. Natomiast to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, czyli że to jest trochę taki luksus, bycie offline, tak zwane RMO, Relief of Missing Out, czyli mamy taką ulgę, że coś tam do nas nie dociera. To Cillian Murphy, akurat ten aktor słynny, wszyscy znają go, z Peaky Blinders między innymi, czy gwiazda Oppenheimera, Christophera Nolana. No i on w ogóle nie korzysta. On nic, zero. Natomiast ten luksus, to jest ciekawa sprawa, bo rzeczywiście w świecie aktorstwa Instagram to jest bardzo ważna rzecz marketingowa do promocji wszystkich

0: filmów, to nawet Scarlett Johansson mówiła, która też nie ma Instagrama, która mówi, że ona jest bardzo delikatna i ona też dużo czasu by spędzała, nawet jak się dobrała kiedyś, to spędzała mnóstwo czasu na przeglądaniu profili swoich znajomych. Natomiast ona mówiła, że kiedyś ktoś się zwrócił do niej, Universal zresztą, że słuchaj, Scarlett, weź załóż tego Instagrama, bo potrzebujemy no promocji. Ona odmówiła. Potem na przykład Maya Hawke, która jest znana między innymi ze Stranger Things, też w jednym z podcastów stwierdziła, że producent wyjaśnił jej, który ona akurat ma Instagrama, że nie może skasować tego konta na Insta, bo produkcja musi mieć odpowiednie zasięgi w socjalach. No i wydawać by się mogło, że największe gwiazdy, no to tego Instagrama mają. Otóż nie. Nic bardziej mylnego. Emily Blunt mówiła o tym, że ten Instagram i media społecznościowe do niej nie pasują. Ona nawet ledwo pamięta, żeby komuś odpisać na SMS-a. Robert Pattinson ciekawie to argumentował. Powiedział, że jest stary, jest nudny, a wyrobione mięśnie brzucha ma tylko jakieś 2 razy w roku. Daniela Craiga także nie znajdziemy. On powiedział, że kategorycznie oświadcza, że nigdy w życiu nie będzie korzystał z mediów społecznościowych. Natomiast z polskiego podwórka, no stara szkoła aktorska, czyli Bogusław Linda, Agata Kulesza, Cezary Pazura poszedł w drugą stronę z kolei, no bo on Instagrama ma bardzo duże zasięgi, on ma tam 571 tysięcy obserwujących, na YouTubie sobie zresztą jeszcze lepiej radzi, bo prawie 900 tysięcy subskrypcji, ale wiesz, ale on poszedł z duchem czasu, nie? Bo on robi te wszystkie takie rzeczy charakterystyczne dla pokolenia Z, czyli jakiś tam challenge, takie chwytliwe miniaturki na tym YouTubie, no i to się po prostu klika, a taki Bogusław Linda, on mówi, nie, ja to tam leśniczówka, jadę na konie, jadę w góry, ja to muszę podotykać sobie. Życie bez smartfona, bez mediów społecznościowych. On zresztą też zrezygnował właśnie z nauczania, bo jemu nie pasowało to, że w tym współczesnym pokoleniu, określanym mianem Zetek, no nie ma tego bezpośredniego kontaktu, że po prostu to jest takie też, no zresztą możemy też po sobie powiedzieć, nie wiem jak to jest u ciebie, ale czasem, o, na co się zwraca uwagę, że współczesne pokolenie korzysta z czata GPT, żeby napisać choćby jakiegoś maila, prawda, pracowego, takiego gdzieś wysłać. Potem się okazuje, że tak naprawdę my szukamy tam też odpowiedzi na różnego rodzaju nasze problemy i to nie my piszemy te maile, tylko właściwie ze sobą rozmawiają czaty, bo nam też ktoś odpowie mailem wygenerowanym przez czata GPT, nie?
1: Więc no, ale to pytasz o to, ile prawdy jest na Instagramie, to ja ci od razu powiem, że niewiele.
0: No niewiele, no właśnie o to chodzi.
1: I najczęściej publikujemy rzeczy tylko, które chcemy publikować i nigdy nie jest to całość naszego życia. Ja wątpię, żeby to w ogóle, no prawda życia nie jest prawdą Instagrama.
0: To prawda. I to jeszcze to można nawet takiego przez dołka i przez popaść, nie? Wpaść.
1: 4. No, jeżeli ktoś nie ma dystansu do tego, jeżeli ktoś właśnie nie kuma, że tam są tylko rzeczy, które chcemy, żeby inni zobaczyli. Cała inna, że tak, cały inny wachlarz rzeczy, które składają się na nasze życie, po prostu tam nie ląduje. Więc dzielmy to przez 2 i przez 4. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że prawda życia nie jest prawdą Instagrama, że tam publikujemy tylko te rzeczy, które są najczęściej dobre, rzadko kiedy przyznajemy się do swoich porażek. To mnie trochę razi w Instagramie, że właśnie ludzie rzadko przyznają się do tego, że coś im nie
0: no
1: pykło.
0: No właśnie, jakby tak odwrócić, prawda, to wszystko i pokazywać na Instagramie nie te najwspanialsze okresy swojego życia, tylko właśnie tę normalność
1: życia. True story.
0: True story, true story, true crime story. Natomiast jeszcze na sam koniec można też właściwie pokazywać prawdę natury. I to robi Leonardo DiCaprio, prawie 60 milionów obserwujących i mnie zawsze irytowało, człowieku, no pokaż coś, co tam u ciebie słychać. Nikki Glaser zresztą, która prowadziła na początku tego roku Złote Globy, powiedziała, człowieku, my o tobie nic absolutnie nie wiemy, bo on na tego Instagrama cały czas wrzuca jakieś rybki, jakieś zwierzątka, jakieś lasy. No i w sumie to jest dobra robota, no bo ostatnio, 13 lipca wrzucał treści tutaj związane z planami powstania kopalni złota w brytyjskiej Kolumbii i protestach rdzennej ludności. Bardzo dobra aktywność, bo zwraca uwagę na te problemy tych najmniejszych, tych najsłabszych.
1: Teraz mówimy o ludziach, którzy jeśli by publikowali coś na Instagramie, no to my pewnie bylibyśmy tym zainteresowani, no bo po prostu są znani, ale wielokrotnie jest tak, że nasi znajomi publikują coś na Instagramie i im się wydaje, że to jest w ogóle nieistotne dla całej reszty, to ja od razu mówię, mnie to interesuje. Ja chcę wiedzieć, co u was słychać. Ja chcę wiedzieć, co jedliście dzisiaj na śniadanie i jaką piliście kawkę.
0: I kiedy lecicie do Dubaju.
1: No właśnie. Ja chcę to wiedzieć. Jędrzej Rusiewicz, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: MGRU. Droga. Aha.

0: nie do znudzenia.
1: Czwórka, to słychać.
2: To słychać.

0: Kasabian Superpowers, co już za nami. 14 minut pozostało do godziny 9.
1: Poranek czwórki.
0: A jaka jest wasza supermoc? Tak zapytam o poranku. Moja na przykład jest taka, że ja naprawdę robię dobrą kawę. No ja naprawdę jestem w tym dobra. Umiem machnąć pyszną kawkę. I to nie tylko taką, jaką sama lubię najbardziej, ale też mogę dla innych. Także jak ktoś by coś chciał, to ja chętnie zrobię, bo to jest moja super moc. A poza tym moje supermoce to są też, to jest good vibes. I w związku z tym, że mam taki good vibes, to mam dobrą propozycję dla was, bo jest walizka do wygrania w czwórce, więc może byście chcieli wziąć udział w konkursie.
2: Konkurs czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Przez cały dzień pakujemy wspólnie walizkę. W poranku czwórki włożyliśmy tam już pierwszy przedmiot. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem oczywiście na antenie czwórki wielkie rozpakowywanie. Otwieramy walizkę i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Trzeba jeszcze mieć refleks, szybko się do nas dodzwonić. No i w ten sposób walizka może być wasza. A dzisiaj przedmiotem, jaki wylądował w naszej walizce o poranku, jest zestaw gier do auta na wypadek pytań daleko jeszcze, a to dlatego, że my dzisiaj pakowaliśmy walizkę familijną, a wiadomo, że w tej walizce po prostu musi być wszystko i nie może tam zabraknąć zestawu gier do auta na wypadek pytań daleko jeszcze. Co jeszcze znajdzie się w naszej walizce? Przekonacie się niebawem. Słuchajcie uważnie. Czwórki od rana do wieczora.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizce.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: O nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Warszawa powita nas temperaturą około 32 stopni. Będzie gorąco i słonecznie, a dopiero pod koniec dnia lokalnie mogą pojawić się burze. To dobry moment, żeby poranną kawę wypić na świeżym powietrzu, zanim upał rozgości się na dobre. W Krakowie również bardzo ciepło, 32 stopnie. Zapowiada się prawdziwie letni dzień, dużo słońca i wysoka temperatura od rana do wieczora. Gdańsk pozostanie najchłodniejszym z całej trójki. Tam 24 stopnie na plusie. Morska bryza sprawi, że będzie przyjemnie i komfortowo.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.

0: serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
2: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To Państwo Ekstra na początek. Dobrego dnia. Jest 10 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Mam nadzieję, że noc oddała wam trochę energii. Budzik nie był zbyt uparty, a pierwsza kawa albo herbata już zrobiła swoje. Przed nami świeżutki poranek, jeszcze pachnący pieczywem z piekarni, poranną rosą i planami, które za chwilę zaczną się realizować. Jeżeli dzień dopiero się rozpędza, no to my dorzucamy do niego dobrą muzykę, ciekawe historie, garść uśmiechu i kilka powodów, żeby spojrzeć na świat z odrobiną większego optymizmu. Nowy dzień już czeka, my też jesteśmy gotowi. Zaczynamy z uśmiechem, dobrą energią i przekonaniem, że najlepsze momenty często zaczynają się od zwykłego. Dzień dobry!

0: she a dreamer. I like nice girls, she a keeper. 16 minut po godzinie 9, to co, poranna kawa?
1: Poranek czwórki.
0: Dla jednych kawa to szybki poranny rytuał, dla innych prawdziwa pasja. Coraz częściej eksperymentujemy z jej smakiem, dodając do niej nie tylko mleko czy syropy, ale także sok pomarańczowy, wiśnie, tonik, a nawet kole. Czy takie połączenia naprawdę mają sens, czy to tylko chwilowa moda? Będziemy o tym rozmawiać już.

za moment w czwórce, ale porozmawiamy także o zjawisku, które zdobywa coraz większą popularność na świecie, czyli uwaga, turystyce kawowej. Czym jest turystyka kawowa i gdzie można pojechać, żeby czegoś dowiedzieć się o kawie? O tym będziemy rozmawiać za moment w czwórce o poranku. 16 minut po godzinie 9. Zostańcie z nami na fali. No matter what, no matter what, you got.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Nie ma nic przyjemniejszego niż rozmowa o kawie, o poranku. Wiadomo, że to jest taki temat, który bardzo lubimy i dzisiaj będziemy mówić o różnych eksperymentach z jej smakiem, dodając do niej nie tylko mleko, syropy czy sok pomarańczowy, ale też różne inne rzeczy i też przy okazji porozmawiamy o czymś takim, co się nazywa turystyka kawowa. I dzisiaj razem z nami Anna Szataniak, czyli pani od kawy. Dzień dobry, witaj w Czwórce.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak tam twoja poranna kawa, jaka była, opowiedz, bo każdy pije inną.
2: Dokładnie. Ja już jestem dzisiaj po czwartym espresso, bo wstaję bardzo wcześnie, zaczynam dzień od treningu, więc tej kawy też sporo piję.
1: Czyli pijesz taką po prostu klasykę, tak?
2: Tak, dokładnie. Klasyczne espresso, które jest dość intensywne, szybko mnie pobudza i uzupełnia mój poziom kofeiny.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o eksperymentach związanych z kawą, bo tych się pojawia rzeczywiście coraz więcej. Skąd się w ogóle wzięła moda na eksperymentowanie z kawą? Dodawanie do niej nie tylko syropów czy mleka, ale różnych innych dodatków. Czy to jest wpływ mediów społecznościowych, czy rozwój kultury kawowej?
2: Myślę, że jedno i drugie. Wpływ mediów społecznościowych to jest bardzo duży element, który też pozwala i pokazuje, jak wiele w kawie jest jeszcze do zrobienia. Każdy z nas ma różne produkty w domu i zwyczajnie czasem przez przypadek coś wpadnie do kawy i nagle okazuje się, że to smakuje i staje się wiralem. Więc to jest ten element mediów społecznościowych, a rozwój kultury kawowej właśnie też pozwala na to, byśmy coś dodawali, smakowali i próbowali, no bo kawa ma być rytuałem, przyjemnym rytuałem i naszym obowiązkiem jako baristów jest zadowalanie klientów, tak? Dawanie im tych pysznych smaków, poczucia radości, które daje kawa, więc to jest

0: wszystko razem fajnie się nam komponuje.
1: Jakie nietypowe dodatki naprawdę pasują do kawy? Sok pomarańczowy, wiśnie, przyprawy. Co tak naprawdę może nas w tej chwili jeszcze w kawie zaskoczyć?
0: Co może nas zaskoczyć? No cóż, to, czego jeszcze nie znamy. Czy piłaś na przykład kawę z tabaską?
1: Nigdy. Ja mam problem z tym, żeby wypić kawę z tonikiem, a z tabaską nie miałabym odwagi.
0: Słuchaj, no ale to jest bardzo ciekawe połączenie. Możesz dodać białą czekoladę, espresso i kilka kropelek tabasco. Przebije nam się ten smak słodyczy i delikatnej pikanterii, więc to jest też bardzo ciekawe połączenie. Także tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia w tych dodatkach kawowych, takich nietypowych.
1: Daj mi więcej takich przepisów. Z czym jeszcze możemy połączyć kawę, co nie jest takie oczywiste?
0: Ube. Czy wiesz, czym jest ube? Pojawiło się teraz...
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Okej. Ube to jest fioletowy napój. Powstaje z bulwy, która pochodzi głównie z Filipin. Mniej więcej tak jak matcha. Jest to taki proszek, który rozrabiamy albo z wodą, albo z mlekiem. I uwaga, on ma fioletową konsystencję, fioletowy kolor. No i możemy do tego dodać na przykład wodę kokosową i espresso. I tutaj te smaki będą zadziwiająco intensywne. Woda kokosowa bardzo dobrze nas nawodni, a ube ma smak waniliowy, taki delikatny, lekko słodki, więc idealnie też podbija właśnie nam te walory słodyczy, które się przebijają z przyjemną goryczką w kawie.
1: Czy kawa dobrze smakuje z sokiem pomarańczowym?
0: Zdecydowanie. Musimy pamiętać o tym, że sok pomarańczowy jest też bogaty w witaminę C, która intensywnie też oddziałuje na naszą regenerację między innymi, tak, organizmu. Więc bardzo dobrym napojem jest, jeżeli go połączymy z kawą, po treningu, ze względu też na węglowodany, no bo jakby cukry proste, które są, też podbijają i pomaga nam to w szybszej regeneracji organizmu.
1: I to jest dobre na zimno.
0: Zdecydowanie dodajemy do tego kostki lodu, jak najwięcej, szklanka wypełniona po brzeg, około 200 ml świeżego soku pomarańczowego, bo tutaj to jest kluczowe, żeby ten sok był wyciskany z pomarańczy, jeszcze najlepiej z czerwonych, które są bardzo intensywne, słodkie, i dodajemy do tego podwójne espresso, no i mamy taki kop po treningu idealny, tudzież zwyczajnie po prostu na orzeźwienie.
1: A człowiek od 10 lat ciągle pije tę samą kawę, czyli u mnie to jest duża kawa 120, po prostu i nic więcej. A można wypić i kawę z sokiem pomarańczowym, i z tonikiem. Można też wypić kawę z ube, to jest jakieś totalne odkrycie, czy na przykład z tabasco. I dzisiaj takie przepisy podaje nam Joanna Szataniak, pani od kawy, która jeszcze z nami zostaje za moment do rozmowy o kawie. Powrócimy.

0: 28 minut po godzinie 9 eksperymentujemy z kawą o poranku w czwórce.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Mieszamy dzisiaj kawę ze wszystkim, co się da, czyli z sokiem pomarańczowym, z tonikiem. Podobno kawa też dobrze smakuje z Coca-Colą. Słyszałam też, bo się dowiedziałam od Joanny Szlania, która dzisiaj jest razem z nami, czyli to jest pani od kawy. Na temat kawy wie absolutnie wszystko, że dobrze smakuje kawa z Tabasco. Tak, dobrze słyszeliście. Kawa z Tabasco to podobno jest hit oraz kawa z Ube. To jest jakiś dziwny proszek, który ma smak waniliowy, więc brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Joanna, powiedz mi, jakie kawowe trendy twoim zdaniem będą dominować w najbliższych latach?
2: No te kawowe trendy są dość ciężkie do przewidzenia, bo myśleliśmy, że matcha zostanie z nami na dłużej, a matcha już się wycofuje na poczet Ube, więc tutaj intensywnie się zmienia. Na pewno musimy wiedzieć o tym, że kawa dalej jest czymś, co się rozwija. Polska jest też bardzo wysoko postawiona, jeśli chodzi o te trendy kawowe i wyznaczanie. Mogę wam też powiedzieć, że na pewno wrócimy do klasycznego cold brew letniego, czyli kawy zaparzanej na zimno, która ostatnio została troszkę zapomniana właśnie na poczet matchy, ube i tych wszystkich takich alternatyw kawowych z dodatkami. A klasyczny cold brew to jest nic innego jak kawa zaparzona na zimno, czyli zmielona, zalana zimną wodą i włożona do lodówki, na przykład jeżeli robimy ją sposobem domowym, na około 12-24 godziny, żeby właśnie ją zamacerować i wydobyć to, co z niej najlepsze, czyli taki ładny, delikatny, słodkawy profil smakowy i niską kwasowość, czyli powrót do klasyki. Myślę, no właśnie, że to będzie coś, co...
0: Bardzo przyjemne i ja też żałuję, że cold brew właśnie gdzieś tam odeszła w zapomnienie, bo jednak ona jest pozbawiona tej takiej goryczki kawowej i jest taka przyjemnie słodka i bardzo dobrze orzeźwia. No i ma oczywiście, jeżeli nic tam nie dodamy, no to wiadomo, no 0% cukru, 0% wszystkiego, 0 kalorii, czyli jest absolutnie wspaniała i przyjemnie się ją pije. Powiedz, czym różni się kawa z supermarketu od kawy speciality?
2: No tutaj przede wszystkim jakby, jeżeli mówimy o kawach speciality, to są kawy, które są zdecydowanie wyżej punktowane. Co to znaczy? Mamy specjalną punktację przydzielaną do kaw premium, do kaw speciality, która pozwala nam na weryfikowanie, czy kawa jest wysokiej jakości. Co to znaczy? Badamy ilość defektów w danej próbce kawowej. Na przykład, jeżeli przekracza ono 6 do 8 defektów na 15-20 gramów kawy, no to już wiemy, że kawa nie może być wyżej punktowana. Ta punktacja jest ściśle określana, zajmuje się tym SCA, czyli Speciality Coffee Association, między innymi, gdzie też możemy sobie przydzielić. W Polsce mamy bardzo dużą ilość palarni, która wypala kawy speciality. Warto testować, warto próbować, ale też nie zapominajmy o tych zwykłych kawach właśnie marketowych, które też niejednokrotnie są coraz częściej dobrej jakości. Musimy pamiętać o tym też, że kawy marketowe to nie tylko duże brandy, ale coraz częściej właśnie małe palarnie też trafiają.

0: trafiają do tych kaw marketowych. I tutaj warto się skupić na tym, żeby poszukać, zapoznać się z tym, jak wybierać kawę, czyli też patrzymy sobie na to, kiedy kawa była wypalona, w jaki sposób jest zapakowana, co jest na opakowaniu napisane, żeby wybrać to, co nam smakuje. Jakby znajomość kontynentów, którą mamy, czyli skąd pochodzą nasze ziarna, też pozwoli nam na wybranie takiego podstawowego profilu smakowego. Nie wiem, jakie ty kawy preferujesz, czy bardziej cytrusowe, owocowe, czy czekoladowe, orzechowe, to mogę ci tutaj podpowiedzieć, w którą stronę szukać.
1: To za chwilę będzie o turystyce kawowej, to wtedy mi sprzedasz te tipy i powiesz, jak smakują kawy z różnych regionów, na czym w ogóle polega turystyka kawowa, o tym będziemy rozmawiać za moment w czwórce. Joanna Szataniak, pani od kawy, jeszcze z nami zostaje.
2: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? The need of the one.

0: Poranek czwórki.
1: 25 minut pozostało do godziny 10. Dzisiaj z Joanną Szataniak o poranku parzymy kawę. Rozmawiamy o kawie i różnych smakach i o tym w ogóle, jak kawa może smakować. I że pijemy owszem tę klasyczną, ale też fajnie czasem wypić jakąś kawę, która będzie jakimś eksperymentem. Na przykład kawę z tonikiem, z sokiem pomarańczowym, z bananem na przykład też kawa bardzo dobrze smakuje, ale też z ube, które jest jakimś moim nowym dzisiejszym porannym odkryciem. To jest jakiś proszek, który smakuje waniliowo i który ma zastąpić matcha, a więc jest to hit i to podobno będzie nowy trend. Chciałabym także, myślę tak jak Joanna, żeby cold brew wróciła na

0: salony, bo jest niesamowicie orzeźwiająca i po prostu pyszna, zwłaszcza o tej porze roku. A my tymczasem jeszcze przez chwilę z Joanną będziemy rozmawiać o turystyce kawowej. Właściwie co to jest?
1: To jest bardzo szerokie pojęcie, bo turystyka kawowa może być taka lokalna, czyli zwiedzamy nasze kawiarnie, a może już wychodzić poza granicę, czyli jeździmy na plantacje, zwiedzamy plantacje, uczymy się tam wypalać kawę i to jest teraz taki trendujący element w biurach podróży.
0: Jak wygląda wizyta na plantacji kawy? Co można tam zobaczyć i czego może nauczyć się turysta?
1: Przede wszystkim wizyta na plantacji to jest, one są bardzo mocno ściśle jakby kontrolowane i planowane, gdzie turysta może wejść. Najczęściej w ogóle, jeżeli mówimy o takich wycieczkach na plantację, no to jest tutaj Kolumbia podbija nasze serca i to jest jeszcze też fajny rejon w tych plantacjach, bo jest to rejon UNESCO, czyli tak zwany trójkąt kawowy, Coffee Triangle, Caldos, Quindío i Risaralda. Gdzie jeździmy i osoby, które pracują na plantacji, pokazują nam, jak się zbiera kawę. Zbieramy ją ręcznie do specjalnych koszy. Potem możemy ją obrobić. No my już będąc na plantacji dostajemy obrobioną kawę, żeby móc szybciej ją wypalić. I próbujemy w tych prymitywnych narzędziach, w tych garach na ogniu wypalić kawę, zaparzyć i napić się tego, co przygotowaliśmy. Więc to są takie podstawowe elementy. Bardzo często możemy też spotkać się z cuppingiem kawowym, ale to tutaj już najczęściej w Panamie, bo to są już dość bardziej ekskluzywne degustacje na tych farmach kawowych i tam zdecydowanie częściej możemy spotkać się z cuppingiem, ale warto wspomnieć o tym, że u nas w Polsce ta turystyka kawowa też dość mocno kwitnie. Mamy festiwale kawowe, mamy kilka ciekawych lokali, do których jeździmy, zwiedzamy. Na przykład w Krakowie jest taki lokal, gdzie espresso normalnie parzymy, przygotowujemy i zajmuje nam średnio około 2 minut. A w Krakowie mamy taki lokal, gdzie te espresso jest parzone, mierzone, ważone, czyli jakby wszystkie takie procedury są zachowane z rytuałem dość mocnym, gdzie to trwa około 20 minut, ale jest to top of top, więc polecam Wam wygooglać kawiarnię w Krakowie. I pojechać również pozwiedzać tutaj nasze polskie kawiarnie.
0: A które kraje Twoim zdaniem są dzisiaj rajem dla miłośników kawy?
1: No przede wszystkim Etiopia, czyli kolebka kawy, Brazylia jako największy producent, Wietnam, Japonia. Japonia tutaj ze względu na kulturę kawową. Wrócę jeszcze do naszego cold brew. Japonia ma też swoją specjalną technikę parzenia cold brew między innymi.
0: Czyli?
1: Czyli tutaj możemy powiedzieć, że jak cold brew my zalewamy zmielone ziarna, pozwolę sobie powiedzieć, w słoiku klasycznym i to wkładamy do lodówki, no to w Japonii są takie specjalne wieże szklane, do których wlewa się wodę i one delikatnie kapią na zmielone ziarna. To jest zupełnie odrębny rytuał i też wizualnie bardzo ładnie to wygląda, stąd też ludzie zdecydowanie jadą na to po prostu popatrzeć.
0: Dzisiaj o kawie rozmawialiśmy bardzo egzotycznie, mówiliśmy o eksperymentach kawowych, o tym, z czym możemy kawę połączyć, żeby nie pić tylko tej klasycznej, chociaż wiemy, że tę lubicie bardzo, ale czasem warto też dać się ponieść fantazji i wypić coś absolutnie wspaniałego, czego jeszcze nigdy wcześniej nie piliście. Do czego Was gorąco zachęcam, razem z Joanną Szatanią, która dzisiaj była naszym gościem, to pani od kawy. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jej profil, tam się więcej dowiecie o kawie. A tymczasem bardzo dziękuję i życzę najlepszej kawy.

0: To Grupso i wakacje. Bujamy się razem z nim. 12 minut pozostało do godziny 10. To końcóweczka już naszego poranka, naszego rozkręcania. Dobrego dnia, ale za chwilę stary przejmuje Harper, więc będzie dużo dobrej muzyki i dobrego vibe'u.
1: To ja już nie muszę chyba nic dodawać.
0: Znaczy, bo tak nie, ale chcę wiedzieć, co tam dobrego będzie
1: tak
0: słuchać.
1: Tak właśnie będzie. Będzie tak dużo różnych rzeczy, że ja sam nie pamiętam, co będzie, ale będzie na pewno house, będzie boogie, będzie muzyka z Włoch, będzie gospel house radosny, będzie drum and bass, będą klasyki, no i dużo dobrej energii, dużo dobrego groove'u. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić ze mną od 10 do 13.
0: Zachęcam do tego, żeby zostać na falach czwórki. Po prostu bawcie się dobrze, zostańcie razem z nami. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.
1: Yeah.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Znowu miałam rację.

0: wakacje.
1: W czym?
0: We wszystkim.
1: Akurat.
0: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
1: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
0: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Je, właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn Marcin Hubert, czyli Harper. Upał napiera w całym kraju bardzo gorąco. 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 38 na południowym wschodzie. I taka tropikalna aura utrzyma się do piątku.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4.

0: 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.

0: Edmod, ta bratanek kultowego brazylijskiego soulmana Tima May w nowym singlu Eu Quero Ser Feliz. Chcę być szczęśliwy, no a przed chwilą azúcar, czyli cukier słoneczny, słodziutkie, takie italo-brazylijsko, boogie brzmienia z katalogu holenderskiej klubowej firmy Bordella Parigi. Owe słodkości zapewnili Włosi, Soulfingers i Funk Rimini. No i przed nami jeszcze jeden ich kawałek z tej samej nowiutkiej epki Anima Adriatica, utwór Alegria. Ale zanim ten kawałek do Was śmignie, to najpierw nasz wakacyjny super konkurs.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki marki Ochnik. Od rana do 18 ujawniamy 4 przedmioty z walizki. Wy je wyłapujecie, rejestrujecie, zapisujecie po 18.30. Do nas dzwonicie, mówicie co wiecie i o walizkę się bijecie. Uwaga, dziś mamy dla Was walizkę familijną, a ja ogłaszam teraz przedmiot numer 2.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Tym przedmiotem numer 2 są dziś, tak jest, mokre chusteczki. W podróżach na pewno się przydadzą. Jeśli podacie poprawnie 4 przedmioty z walizki, to być może będzie wówczas alegria, czyli po hiszpańsku radość.
1: Konkurs czwórka na walizkach.
3: Pode postar? Pode aí, ó, pronto, vai. Coloca na boca, tira um e bota a outra.
4: Ele comprou um aqui que ele comprou aqui, ó.
3: Olha lá, tô levando um, ó.

Portugalsku byliśmy na włoskiej Rivierze, no a przed chwilą akurat w Neapolu ze słynną groovy formacją New Genea, która w najbliższy weekend w niedzielę 9 sierpnia zagra w Katowicach na zakończenie tegorocznego OFF Festiwalu. Bynajmniej nie set DJ-ski, ale koncert w pełnym składzie. Usłyszymy na pewno fragmenty ich wydanej w tym roku bardzo fajnej płyty People of the Moon, w tym może nagranie On and On, tylko pewnie bez Brytyjczyka Toma Misha. No a ja sięgam teraz po album, który już gra, już wam tutaj prezentowałem, Amerykanin DJ Spen, prawdziwa legenda muzyki house, jego nowiutka gospel house'owa płyta The Prey z Party. Dziś wybrałem cudny standard muzyki gospel Going Up Yonder w połowie lat 70. skomponowany, wykonywany przez Waltera Hawkinsa, tu z nową, potężną, euforyczną partią wokalną Barbary Tucker, a potem możliwe, że wydarzy się jeszcze większy cud, bo swoim absolutnie wspaniałym nowym singlem pochwali się dawno niesłyszany Dave Angel, legenda nie tylko brytyjskiej, ale i światowej muzyki techno, choć techno akurat, no w tym przypadku właściwie nie będzie.

Legenda muzyki techno, dawno niesłyszany Brytyjczyk Dave Angel, jego cudny nowy singiel Refleksja, zapowiadający jego nowy album A Time and Place, który no jeszcze w tym roku ukaże się nakładem słynnej klubowej firmy R&S. I przed nami kolejny magiczny kawałek, tym razem klasyczny, elektroniczny twórca

0: producent z Finlandii, Sasu Ripati, znany także jako Władysław Delay, z jego chyba najbardziej przystępnego, klubowego, deep house'owego albumu Vocal City w roku 2000, nagranego pod szyldem Luomo, wpisującego się trochę w nurt spod znaku microhouse czy click and cuts, czyli taka minimalistyczna muzyka house z glitchami, ze zgrzytami, zacięciami, owymi właśnie takimi kliknięciami. Tu też trochę takich bajerów mamy, ale cały materiał bardzo cieplutko, pięknie z głośników się wylewa i z tej płyty dziś absolutnie wspaniały wokalny kawałek Tessio, który no niezmiennie zachwyca, cuda czyni, w pełnej ponad 10-minutowej glorii i chwale, ale każda sekunda jest tu na wagę złota.
1: Klasycznie o tej porze.

Prawie 3 dekady minęło, a niezmiennie wspaniałość. Luo, mój utwór Tessio z panią Johanną Iwanainen na wokalu. No a teraz już nowa muzyka, nowości z naszej czwórkowej playlisty. Szkot Sam Galletree z bardzo fajną letnią piosenką Round and Round w kółeczko, podrasowaną klawiszową, taką 80-sową muzyką boogie, elektrofunkiem. No a potem The One and Only Snoop Dogg z jego tegorocznej płyty Ten Till Midnight, imprezowy kawałek Step, wyprodukowany przez pana Swizz Beatz i z jego udziałem także dwie legendy w jednym nagraniu, dwie czwórkowe nowości, a ja, Harper, wracam do was o godzinie 11.00.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Szanowni Państwo, ważne ogłoszenie. Aktualna sytuacja jest taka, że właśnie mija godzina dziś 11.
1: Pogoda.
0: Tuwa szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Upał wrócił, upał napiera i to solidnie. 27 stopni nad morzem na Podlasiu, także do 38 w Rzeszowie, na południowym wschodzie. Pijcie dużo wody, uważajcie na siebie, słuchajcie czwórki, a jutro będzie nawet jeszcze goręcej.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać. Godzina już druga, a w niej na otwarcie Chuck, Hugo i Pharrell Williams.

Ależ urwali, ależ bęgery. Grupa Clips i All Dirty Bastard tu jako Dirt McGirt wyprodukowani przez nieistniejący już duet Neptunes, czyli Pharrella Williamsa i Chada Hugo. Na początku XXI wieku Amerykanie zmieniali na dobre muzykę hip-hop, muzykę soul, muzykę R&B także. No dziś Pharrell to oczywiście światowa gwiazda muzyki pop. Na Chad Hugo nigdy jakoś nie pchał się na afisz, zawsze był raczej na drugim planie. Panowie, zamiast się przyjaźnić, wciąż razem tworzyć, to aktualnie się proces. No i dopiero teraz, po tylu latach, Chad Hugo wydał swój pierwszy solowy kawałek Jump Up in Your

0: Trump z udziałem Thierry Wack i Lakely 47. W drodze podobno jego pierwsza autorska płyta, kolejne single niebawem, no a my trzymamy mocno kciuki, bo ten pierwszy utwór naprawdę znakomity, szkoda tylko, że taki krótki. No a ja przypominam teraz o naszym super konkursie na wakacje.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku mamy dla Was w prezencie walizki. By je zdobyć, wyłapujecie cztery przedmioty z walizki od rana do wieczora przez nas ujawniane. Po 18.30 do nas dzwonicie, wszystkie te przedmioty podajecie. Dziś walizka familijna, przed 10.00 był przedmiot pierwszy. U mnie jak zwykle od 10 do 13 przedmiot numer 2. No i tym przedmiotem są, uwaga, uwaga, przypominam, mokre chusteczki. Mokre chusteczki, skoro je już mamy, to teraz śmiało ruszamy w podróż, tym razem dźwiękową, tym razem muzyczną podróż igłą po mapie.
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Dziś lecimy do Londynu, choć brzmieniowo, językowo także do Indii. Z nowym singlem wróciła właśnie uwielbiana przeze mnie grupa Corner Shop, ta od hitu Brimful of Asha. Formacja, której liderem jest Tejinder Singh, Brytyjczyk o hinduskich korzeniach, co słychać wyraźnie w ich wyjątkowych dokonaniach gdzieś pomiędzy klasycznym rockiem, popem, hip-hopem, funkowym groove'em, właśnie dźwiękami z indie, z punjabskim folkiem także. W tym nowym singlu słychać także trochę takiego funky regowego bujania. Utwór nosi tytuł Bounce and Salute, a gościnnie śpiewa w nim Babli Kaur, hinduska wokalistka, która nagrywała już z grupą Corner Shop. Co więcej, nagrała nawet z nimi cały duży album The Double of Groove of, tak ta płyta się nazywała. No i fragment tego materiału też dziś naszykowałem. Najpierw jednak ten nowy singiel Bounce and Salute, Corner Shop.

0: tej formacji akurat nigdy za wiele. Londyńska załoga Corner Shop w bardzo funkowym hinduskim wydaniu. Ich nowy singiel to Bounce and Salute. Skaczemy, kłaniamy im się nisko, no i czekamy na ich nowy duży krążek. Oby ten ukazał się jeszcze w tym roku. I przed nami jeszcze jeden hinduski kawałek. Słynny żeński duet z Punjabu, Nuran Sisters, w nagraniu Pataka Goody, nie w oryginale, lecz w dżunglowym remiksie londyńskiego producenta Breakfast Triple, znanego także jako Break It, plus w bonusie Thundercat, też przez niego dżunglowo potraktowany. Najpierw jednak kolejny nasz stały wakacyjny kącik, Słoneczny Patrol. Tym razem wy opowiecie, czy lubicie festiwale, no a my o fajnym festiwalu opowiemy wam już niebawem.
1: Słoneczny Patrol.
2: No pewnie, czemu bym miał nie lubić?
3: A co fajnego jest w festiwalach?
2: W festiwalach? To jest dobre pytanie, co jest fajnego w festiwalach. Myślę, że atmosfera, ludzie, zabawa, otwarte powietrze zazwyczaj. Myślę, że to jest to coś w festiwalach i dużo wszystkiego wszędzie. To powoduje świetną atmosferę.
3: Okej, okay, a jaki jest twój ulubiony polski festiwal?
2: Teraz bym powiedział, że Woodstock. Mega chciałbym pojechać na Woodstock. A kiedyś przypuszczam, że z dobre 3-4 lata temu bym powiedział, że SBM Festival. Bo kiedyś najbardziej przyciągał mnie rap, teraz wszystko i trochę rap.
4: Wydaje mi się, że nieważne jaki jest to festiwal, ale trzeba korzystać z każdego festiwalu w 100%, czyli chodzić na wszystkie koncerty, jakie są możliwe, i chodzić nawet na artystów, których się nie zna, bo można odkryć muzyczną perełkę.

0: Amerykanin Thundercat w dżunglowym remiksie londyńczyka Breakfast Triple w piątek i w sobotę 31 lipca, 1 sierpnia w Jastarni odbył się rekomendowany przez nas Saltwave Festival. No a czwórka była patronem tej imprezy.
1: Czwórka na Saltwave Festival.
2: Na Saltwave Festival. Saltwave Festival.
0: W ciągu dwóch dni na Saltwave zagrali m.in. Grandson, Crystal Fighter, Salvatore Ganacci, Soku, Vito Bambino, nasza Dominika Płonka, Jan Rapowanie, Kukon, była ekipa Unda i jej Budka Surfera, Zalia także, a także m.in. Liwka, z którą udało nam się na miejscu porozmawiać. Oto fragment tej rozmowy.
3: Powiedz, bo za tobą bardzo intensywne miesiące wspólnej trasy koncertowej z Tako. Czego to cię tak naprawdę nauczyło?
4: Myślę, że to nauczyłam się też trochę o sobie. Coś dowiedziałam się o sobie tego, że jestem w stanie coś w ogóle takiego udźwignąć. Ale też, że te roboty zawsze robią ludzie po prostu. I no, na maksa tęsknię w ogóle za tą trasą. Właśnie przez to, że ludzie byli super.
3: A było ciężko to udźwignąć?
4: No, wyjście na tak dużą scenę, ciężko było to sobie wyobrazić, ale pamiętam ten pierwszy moment jeszcze we Wrocławiu, jak zeszłam po trzy kropku. I
3: mrugają trzy kropki.
4: Tak, no. I powiedziałam do Oli, że ja chyba jestem do tego stworzona, bo ja to po prostu nam strasznie to czuję, że też, no ale to też ta energia właśnie, którą dostawałam od tych ludzi, że oni mnie witali tam z takim ciepłem i no Jezu, nic z tego w ogóle, nic, nie jestem w stanie tego nawet ująć w słowach, tak szczerze.
3: To gratuluję ci tego i życzę, żeby ta energia również była dzisiaj z tobą na koncercie na Saltwave Festival. Myślę, że też będzie ogień.
4: Dziękuję bardzo. No, zobaczymy, bo był deszcz.
3: Ale może potem wpadnie ogień.
4: Może tak, może poznamy wszystkie żywioły dziś.
3: Powodzenia.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Absolutnie żelazna klasyka muzyki UK Garage, prawdopodobnie najlepsza płyta tego gatunku, a na pewno moja ulubiona, moja Harpera, Brytyjczyk Sunship i tytułowy kawałek z jego albumu Is This Real sprzed lat, dokładnie już, wow, 28, a niezmiennie wspaniałość. Za to kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, rozmawialiśmy na antenie z Belą Komoszyńską, znaną z grupy Babie Lato. Bela opowiadała m.in. o swoim właśnie wydanym nowym solowym singlu Egzotyczne Wyspy, akurat na wakacje. No i teraz fragment tej rozmowy, potem piosenka, na całą rozmowę możecie odsłuchać na naszej stronie czworka.polskiradio.pl.
1: To jest bardzo ciekawa część tego teledysku, że prawie wszystkie stroje, w których jestem, a tam jest bardzo dużo odsłon i różnych momentów, bo to powiem za chwilkę, dlaczego tak jest, ale wyjęłam ze swojego archiwum koncertowego swoje suknie, stroje, w których występowałam na koncertach Sorry Boys. Jest też czerwona sukienka, w której jestem na okładce płyty Miłość, więc to jest taki przekrój też historyczny poprzez te stroje. A teledysk jest dla mnie bardzo wyjątkowy, bo on powstał rok temu dokładnie, w lipcu, i stworzyły go same kobiety właściwie, pod przewodnictwem Olgi Czyżykiewicz, która zrobiła mnóstwo epickich, ona ma takie epickie, niesamowite myślenie w klipach i co roku robi taką masterclassę dla wybranego artysty, razem z uczniami, z adeptami teledyskowymi tworzą wspólnie, na zasadzie burzy mózgów, tworzenia wspólnie scenariusza, robią teledysk, i każda z dziewczyn, akurat same kobiety się zgłosiły do piosenki dla mnie, każda z dziewczyn reżyserowała swoją etiudę, którą wymyśliła, więc ja każdy ten strój, każda lokacja, która się pojawia w tym klipie, jest wyreżyserowana przez jedną z tych kobiet.

Zmarły w ubiegłym tygodniu słynny paryski twórca Kawiński. W moim ulubionym fragmencie jego ostatniej płyty Reborn sprzed lat 4. No bo ten pan to nie tylko Night Call z soundtracku do filmu Drive. Na swoją drogą tytuł Reborn myślę, że bardzo aktualny, bo teraz na pewno zainteresowanie jego muzyką nie tylko odżyje, ale i wzrośnie. I przed nami znów nowość, właśnie wydana nowa płyta, też na dźwiękowym tropie klawiszowych lat 80. Kalifornijka Katrin Moon i jej drugi album w dorobku pod tytułem CM Ultra. Płyta dokładnie sprzed 2 tygodni, brzmieniowa akurat na lata, choć no same teksty beztroskie może już takie nie są. Katrin Moon, no a ja Harper wracam do was w samo południe.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Habemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Połowa dnia minęła, minęła właśnie godzina 12.
1: Pogoda.
0: Tuwa, szwankowy pogodyn, Marcin Hubert, czyli Harper. Tropikalny upał będzie z nami przez kolejne dni. Jutro jeszcze goręcej, nawet 40 stopni na południowym wschodzie. W czwartek spodziewamy się burz, zmieni się trochę front, na w piątek zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do 25 stopni.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: To już trzecia godzina naszego spotkania, a w niej na otwarcie świeżutkie, perkusyjne.

modnym, perkusyjnym, afro-klubowym stylu w barwach takich słynnych house'owych firm jak Nervous i Defected, Hannah Wants i Trace w nagraniu Badman Sound plus Soul Makosa, afro-dyskotekowy klasyk Kameruńczyka Manu Dibango, ale w nowej wersji Brytyjczyka Melej jako zapowiedź jego nowej autorskiej płyty, która ukaże się no pewnie już po wakacjach we wrześniu. Za to na wakacje ma

0: A my dla Was nasz super konkurs.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki, oszaleliśmy, wy nas od rana uważnie słuchacie, wyłapujecie cztery przedmioty z walizki, każdego dnia inne. Po 18.30 do nas dzwonicie, podajecie ich komplet i walizka może być wasza. U mnie jak zawsze przedmiot numer dwa, a dziś są to, uwaga, uwaga, uwaga, mokre chusteczki. Od siebie dorzucam jeszcze to, co lubicie chyba najbardziej, czyli muzykę drum and bass. Same nowe nagrania z logo firmy Hospital Voltage w bardzo groźnym kawałku Bass One z wokalnym udziałem takich panów jak Young Saber i Doktor. Potem na scenę wkroczą damy Ewa Lazarus w duecie z Edem Solo w kawałku Go All Night i wreszcie drum and bassowa wokalistka Ria, Laura Pacheco jako Ria z jej nowiutkiej płyty This Is Reality, właśnie wydanej przez inną słynną drum and bassową oficynę V Recordings.

0: Śmigaliśmy sobie drum and bassowo, pora już na nasz subiektywny, koncertowo-balangowy przewodnik.
1: Imprezowy latarnik.
0: Znów naprawdę sporo i ciekawie się dzieje w Warszawie. Na letniej scenie progresji wystąpi dziś Rysiek. Richard Melville Hall, czyli słynny Amerykanin Moby, to będzie jego jedyny polski koncert w ramach jego aktualnej trasy po Europie. Podobno ma grać przekrojowo znane fragmenty jego różnych płyt za godzin kilka o 20. Miałem okazję kiedyś go poznać, nawet grać dla niego jako DJ i to jest naprawdę sympatyczny gość. Dziś także, ale jutro na Stadionie Narodowym wystąpi na żywo Kanadyjczyk The Weeknd. No, jedna z najpopularniejszych, najbardziej pożądanych postaci, jeśli chodzi o światową muzykę pop. Na trasie w Europie towarzyszy mu amerykański raper Playboi Carti za dwa dni ze światowymi gwiazdami na Narodowym, dziś i jutro. Mnie osobiście chyba najbardziej raduje fakt, że w ten czwartek, 6 sierpnia, też na letniej scenie progresji zagra słynna rockowa ekipa Primus z wymiatającym na basie genialnym Lesem Claypoolem. Dla mnie osobiście to naprawdę wielkie wydarzenie. Widziałem ich kiedyś na żywo na Openerze. Teraz znów jest okazja, a jako dźwiękowa ilustracja ode mnie. The Weeknd w moim ulubionym jego kawałku Less Than Zero, potem Moby w wydaniu breakbeatowym, no i wreszcie właśnie Primus w świetnym nowym singlu The All Grease. Jeśli nie będziecie mogli zobaczyć ich na żywo, to przynajmniej teraz dla nas zagrają.

0: ogres.
1: You don't know nothing.
2: Kolejne imprezowe, koncertowe rekomendacje już jutro. Piękna selekcja, pisze Ania, bardzo dziękujemy. Polecamy się, pozdrawiamy, a jeśli macie ochotę potańczyć, no to dobra wiadomość jest taka, że w najbliższą sobotę w Paśmie Muzycznym przypomnimy set DJ-ski Dominiki Wolskiej, znanej jako Didi, bookerki, rezydentki popularnego stołecznego klubu K-Bar, działającej także w projekcie Salto Mortale. Didi i jej set z tego roku z audycji 12 cali na godzinę, muzyka house, muzyka techno, elektronika w najbliższą sobotę między 20 a 23, no pewnie gdzieś około 22. No a skoro będzie tańczone, to zagrajmy sobie teraz właśnie coś do powywijania. Co prawda nie będzie to house, nie będzie techno, ale między innymi z takiego oto grania wywodzi się ta współczesna elektroniczna muzyka klubowa. Boogie funkowy szlagier z samego początku lat 80., ale w zupełnie nowym, bardziej parkietowym opracowaniu, grupa o nazwie Magic, amerykańska formacja, w bardzo lubianym przeze mnie roztańczonym kawałku You Gotta Get Up, we właśnie wydanej nowej wersji, edicie Francuza Mike and Tess.

Na tańce zapraszam Was także w najbliższą sobotę, 8 sierpnia, do Centrum Kultury Wilanów, gdzie pod hasłem Letni Sunset na tarasie pod zachodzące słońce właśnie od 19 do 21.30 grać będę bardzo podobne bugi dyskotekowe, takie wakacyjne, radosne kawałki na wstępie zupełnie za darmo. I skoro z nową płytą powraca w tym roku dawno niesłyszany, legendarny Dave Angel, jego cudny nowy singiel grałem dziś po 10:00, to już na finał przypominam fragment jego świetnego pierwszego krążka Tales of the Unexpected z połowy lat 90. Chwilami muzyka no bardzo daleka od pierwszego skojarzenia z gatunkiem techno, ale w końcu, jak sugeruje tytuł, są to opowieści pełne niespodzianek. Ode mnie na finał od Marcina Huberta, czyli Harpera, po 13:00 za minut kilkanaście. Kamil Jasiński, 12 dokładnie, Kamil Jasiński, jego popołudniowa, a ja z dobrą muzyką wracam do Was już według normalnego rozkładu jutro, czyli w środę po godzinie 10:00. Zapraszam, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,40.

0: 9,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pieniądze.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj trochę chmur, do tego na zachodzie, w Beskidach i w Tatrach miejscami przelotne opady deszczu i burze. Może także pojawić się grata, suma opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna od 27 stopni na zachodzie kraju i na północy do 34 w centrum. 37 na południowym wschodzie, tam będzie najcieplej. Nad morzem 22 stopnie, tam najzimniej będzie na Helu, do 27 stopni w Ustce i Gdańsku.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 13 w utworze, który właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, nie wiem czy zauważyliście, był sample z takiego skrzypiącego, trzeszczącego łóżka. To jest znak, że wypadałoby teraz sobie trochę poleżeć, odpocząć. Czas siesty. Przez 3 godziny jesteśmy razem. Życzę wam tego oczywiście odpoczynku, ale można też odpoczywać w sposób aktywny, nie tylko pasywny. Można dzwonić do naszego studia i można zgarniać gadżety i nagrody i to na pewno się zadzieje w tej godzinie, więc mam nadzieję, że skorzystacie z telefonów i będziecie dzwonić do czwórki. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Kamil Jasieński, dzień dobry, zapraszam.
2: Nowość na playliście.
3: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
4: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka, to słychać.

0: 16 minut po godzinie 13, ależ słodko się zrobiło, więc czas najwyższy, żeby spakować walizkę.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Chociaż przy takiej pogodzie, to do tej walizki naprawdę same lekkie fatałaszki wystarczy spakować i będzie okej. Okay. Ale każdego dnia walizka ma inny temat i przedmioty z innej kategorii trafiają do naszych walizek. No a dzisiejsza walizka jest bardzo rodzinna, familijna wręcz.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Skoro to walizka dla całej rodziny, to pudełko ze słodyczami. Zawsze dobrze jest coś słodkiego zjeść. Jeżeli dziecko płacze, albo jeżeli ktoś nas zdenerwuje, to też można oczywiście zajeść nerwy. Pudełko ze słodyczami bardzo jest przydatne i to jest nasz trzeci przedmiot. I cały ambaras teraz polega na tym, żeby w audycji Kuby Jamrozka, który poda jeszcze czwarty przedmiot, powtórzyć te wszystkie rzeczy, które dzisiaj schowaliśmy do naszej familijnej walizki. No, temat rodzinny może być jakąś podpowiedzią, jeżeli nie wszystko udało wam się usłyszeć, no to oczywiście możecie strzelać. Także wszystkich audycji możecie posłuchać na naszej stronie czwórka.online. To taka drobna podpowiedź. Jeszcze pudełko ze słodyczami na pewno będziemy dzisiaj przypominać w popołudniowie, natomiast czwarty przedmiot u Kuby Jamrozka w audycji po robocie. Dzisiaj walizka familijna.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: No to skarby, teraz kolejna zgadywanka. 226452100 to jest numer do naszego studia. Bardzo przydatny, ponieważ stawka jest naprawdę bardzo wysoka. Czwórkowe klapki Kubota już teraz do zgarnięcia. Mogą być wasze, mogą trafić prosto na wasze stópki, tylko trzeba odgadnąć, kto to mówi.
2: Korzystam z suplementacji, z odżywek, żeby nie mieć, że tak powiem, we krwi jednego obiadu, tylko dwa, trzy.
1: Wiem, że

0: Ten głos brzmi jak głos wielkiego chłopa. Czy nasz dzisiejszy rozmówca jest wielki? No to się okaże na pewno w tej godzinie. Kto to powiedział? Czyj to jest głos? Kto to mówi? 226452100. Numer do naszego studia, jeżeli macie jakiś pomysł, kto mógłby wypowiadać się na temat odżywek. No tutaj o sterydach nic nie było, ale tak pewnie domyślnie właśnie o to chodziło. 226452100. Numer do naszego studia. Przypominam, że klapki Kubota są do zgarnięcia.
1: Korzystam z suplementacji, z odżywek, żeby nie mieć, że tak powiem, we krwi jednego obiadu, tylko dwa, trzy.

0: 27 minut po godzinie 13. Marek jest razem z nami. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich na antenie, witam cię serdecznie.
0: Jak samopoczucie u kolegi?
1: Powiem, no troszkę śrywał cię, bo mam klimę.
0: A, okej, okay. Można żyć w takim razie, dobrze. A ile stopni jest u ciebie?
1: Wiesz co, teraz pokazuję 36.
0: Wow, a skąd dzwonisz?
1: Tarnowskie Góry, Śląsk.
0: Okej, okay, no to może być gorąco, może być gorąco. Czy na Bosaka jedziesz, na Bosaka prowadzisz samochód?
1: Wiesz co, podobno to jest zabronione, ale tak, ja Polski już działam.
0: Rozumiem. W klapkach Kubota można, w klapkach Kubota tych czwórkowych to nawet na Księżyc można polecieć. Marku, słuchamy twojego strzału, czyj to głos?
1: To jest Robert Burnejka.
0: Nie, to nie jest Robert Burnejka, niestety nie, niestety nie. Ajajaj, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No ale wiadomo, hardkorowy koksu, to nie musiałby w proszku tego spożywać, tylko mógłby trzy obiady zjeść, to dla niego nie byłoby żadnym problemem. Dobrze, Łukasz jest razem z nami, dzień dobry Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć Kamilu.
0: Witamy i słuchamy twojego
2: no ja
0: pomysłu.
2: Ja bym ustawiał naszego polskiego aktora, dosyć takiego wielkiego koksa, nazwisko to Pazura, Cezary.
0: Tak, to jest Cezary Pazura! Jakim cudem na to wpadłeś?
2: Słuchaj, ta rolka mi kiedyś mignęła, albo na fejsie, albo na TikToku, ale to już się przewijało parę razy.

0: Także gdzieś to było, nie?
1: No dobrze, Łukasz, a czy ty masz jakieś doświadczenie z kulturystyką?
0: No, jestem taki amatorski.
1: Coś tam ćwiczę. Ale... trzech obiadów nie jesz, nawet w proszku.
0: Kreatynka to jest prawy, tam jakieś inne proszki.
1: Dobrze, nie wnikajmy, jakie inne proszki. Łukasz, gratuluję ci bardzo serdecznie. Klapki Kubota są już twoje, no i słuchamy porady dietetycznej Cezarego Pazury. Gratuluję, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Pozdrówki.
1: Na razie, hej, hej.
2: Korzystam z suplementacji, z odżywek, żeby nie mieć, że tak powiem, we krwi jednego obiadu, tylko dwa, trzy. Tylko że w proszku chyba łatwiej, tak bym nie przejadł tego, bym musiał cały czas jeść, a jednak kiedyś trzeba iść do pracy.
1: Gdzie wady, jakby człowiek musiał cały czas jeść i nie chodzić do pracy, no ale prawda, różne priorytety mają ludzie. Natomiast przypominam, że klapki Kubota jutro także będą do zgarnięcia o tej samej porze.

0: To oczywiście PZ i Iron. 23 minuty pozostały już tylko do godziny 14. Teraz w czwórce GTA Vice City Zambrów Edition. 38-latek z Zambrowa strzelał z balkonu z wiatrówki do przejeżdżających samochodów, bo jak później tłumaczył, hałas miał przeszkadzać jego dzieciom w zasypianiu. Uszkodził przy tym dwa pojazdy, a straty wyniosły 12 tysięcy złotych. Oczywiście usłyszał już zarzuty zniszczenia mienia, no i za takie przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policja zarekwirowała wiatrówki, bo to nie była tylko jedna wiatrówka, ale no kilka. Trochę miał tam tego towaru, rzeczywiście widać na zdjęciach w sieci, no ale później je sprzeda, więc będzie miał na odszkodowanie albo na wypiski, jak kto woli. Natomiast na tych zdjęciach nie widać tłumików, więc no trochę chyba musiał strzelając narobić tego hałasu, więc może chciał zahartować swoje dzieci. Niech się uczą spać w trudnych warunkach, nie tylko głośne samochody, ale też stary z wiatrówką robi hałas. Ciekawe, czy będzie przestrzegał ciszy nocnej w więzieniu.
1: Popołudniowa w czwórce.

0: To oczywiście The Roots, Don't Say Nothing, ale jednak coś nam powiem jeszcze w tej godzinie. Bardzo dobre wiadomości z Tatr. Otóż tej wiosny urodziło się więcej młodych kozic niż w ostatnich latach. Podczas wiosennego liczenia przyrodnicy naliczyli w całych Tatrach 786 kozic. Ponad 12% z nich stanowiły tegoroczne koźlęta. To najlepszy wynik od 5 lat i chociaż eksperci podkreślają, że do pełnej satysfakcji jeszcze trochę brakuje, to wyraźnie widać pozytywny trend. Jak mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego, po kilku latach spadków tegoroczne wyniki dają nadzieję, że populacja kozic zaczyna się odbudowywać.
1: Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać. Oczywiście nigdy do analizy nie bierzemy cyferek, czyli dokładnie do sztuki, chociaż podajemy to, bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencje. Czy jest wzrostowa, czy rośnie, czy maleje. Dlatego, ponieważ liczenie kozic jest obarczone bardzo dużym błędem statystycznym i w jednym roku ze względu na przykład na pogodę albo na obsadę możemy lepiej policzyć, w drugim gorzej.
0: Panie kierowniku, rośnie populacja kozic, a monitoring prowadzony jest wspólnie przez polskich i słowackich specjalistów.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie.
6: Wręczę ci mandacik.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Ja wiedziałem, że tak będzie.
9: Ja wiedziałem, że tak będzie.
10: Czwórka, to słychać.

0: like GTA 6.
1: I właśnie minęła godzina 14.
2: Pogoda.
1: Co najmniej 16 osób zmarło w Korei Południowej w wyniku fali upałów, poinformowało dzisiaj południowo-koreańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z powodu temperatur sięgających 40 stopni w Seulu po raz pierwszy w historii ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. Natomiast rządowe media Korei Północnej, gdzie również panują wysokie temperatury, zalecają jedzenie psiny. Według danych resortu od 15 maja do 2 sierpnia odnotowano ponad 2000 przypadków chorób związanych z upałami. W tym samym okresie ubiegłego roku życie straciło 20 osób, a u ponad 3000 zdiagnozowano dolegliwości wynikające z wysokich temperatur.
2: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
12: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 11 minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania przed nami, a skoro druga godzina, jesteśmy po 14, no to zgadywanki, zgadywanki, już za moment kolejna kategoria i kolejny pakiet książek do zgarnięcia, to w tej godzinie mam nadzieję, że będziecie dzwonić, czekam na wasze telefony 226452100, numer do naszego studia, a ja przypominam, popołudniowa w czwórce codziennie do godziny 16.

0: Dzień dobry, w której grupie jesteś? Czy może taki literat hazardzista, jedno i drugie?
1: Jedno i drugie, dokładnie. No, dobrze. Pół na pół.
0: Łukaszu, skoro jesteś hazardzistą, to chcesz lecieć z pytaniami bez kategorii?
1: A jaka jest kategoria?
0: No właśnie, jeszcze nie podałem, więc może chcesz pokazać, jaki jesteś fafarafa.
1: Nie.
0: Dobrze.
1: Nie będę fafarafa.
0: Bardzo przydatna kategoria, przedmioty codziennego użytku. Zadajesz dwa pytania, dzwonisz jako pierwszy, no i musisz coś rozkminić. Na pytania odpowiadam tylko tak lub nie.
1: Aha, ja już miałem przygotowane pytanie, że w jakim pomieszczeniu jest ta rzecz.
0: A ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie.
1: No to pytanie, czy ta rzecz jest w łazience?
0: Nie.
1: Nie jest w łazience.
0: Mhm.
1: Czy ten przedmiot jest używany przez ciebie kilka razy dziennie?
0: Tak.
1: Tak.
0: Zależy od dnia. Okay. Ale tak, jest używany.
1: I co mam?
0: I teraz strzelasz, co to może być?
1: Ekspres do kawy.
0: No, kilka wypijam dziennie. Nie jest to może mądre, ale nie, to nie jest ekspres do kawy. Łukaszu, okay. Bardzo mi przykro. Trzymaj się, może później się uda. Wszystkiego dobrego, udanego wtorku życzę. Trzymaj się. Dzięki bardzo za telefon. No to w takim razie już wiemy. Nie w łazience, ale no, niektórzy korzystają z tego kilka razy dziennie. 226452100. Co to może być? Kategoria przedmioty codziennego użytku. Jakiej rzeczy dzisiaj szukamy? 226452100. Przypominam, że pakiet książek do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba zadzwonić do Studia Czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: Na chwilę, tylko o tym myśleć. Zestaw książek dzisiaj do zgarnięcia. Włochy Eksploruj, Mediolan, Albania i moja. Te książki mogą być wasze. No i proszę bardzo, na linii razem z nami jest już Łukasz. Albo hazardzista, albo miłośnik literatury. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć, dzień dobry.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Woman of the Ghetto za nami, absolutny klasyczek, ale w remiksie. Natomiast przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie. Czwórka.online remix Cats and Dogs przygotował właśnie tego klasycznego utworu. My wracamy do naszej zabawy. 226452100, numer do studia Czwórki. Przypominam, że zestaw 5 książek jest do zgarnięcia. Tylko trzeba odgadnąć hasło z kategorii przedmioty codziennego użytku. I pytanie od Łukasza dotyczyło tego, czy to jest w łazience. Ja bym poszedł szerzej i podpowiem trochę, że zarówno w pracy, jak i w domu z reguły korzystamy z tego przedmiotu, z łazienki korzystamy, ale nie, to nie jest to. 226452100 i jeszcze nam za to płacą. W pracy oczywiście. Czekam na wasze telefony, na was czeka zestaw książek, kategoria dom i wnętrze i ewentualnie moglibyśmy powiedzieć w domu i w pracy. 226452100, jakiego hasła dzisiaj szukamy, czekam na wasze telefony. 226452100. Big Zephyr.

0: tylko o jednym myśli.
1: Przedmioty codziennego użytku, dosyć szeroka kategoria, ale Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
2: Siemanko, Kamilu.
1: Siemanko, jak Kamilu. Jak, no pozytywnie, pozytywnie, jak u ciebie.
2: Dziękuję. Coś się nie było?
1: No chwilę mnie nie było, trzy dni, ale tutaj doświadczony słuchacz, wprawione ucho, zauważyłeś moją nieobecność, ale jestem.
2: Sytuacja monitorowana, dlatego dzwonię.
1: Pozbierałeś się po naszej rozłące?
2: Pozbierałem się, jeszcze teraz jest mi lepiej.
1: Ja jeszcze dochodzę do siebie, ale najważniejsze, że znów jesteśmy razem. Kamil do Kamila, Kamil do Kamila. Kamilu, słuchamy twojego pytania.
2: Czy jest to przedmiot zasilany elektrycznie?
1: Jest taka opcja, ale nie musi być.
2: Nie musi być.
1: Nie musi być. Ja dzisiaj myślę o takim niezasilanym.
2: Mhm. O kurczę.
1: Ale jak chcesz, to możesz mieć takiego, wiesz.
2: To mogę mieć, czyli albo baterie, albo prądu. Ale może być bez prądu.
1: Tak, zupełnie bez.
2: No dobra, no to trochę mi to skomplikowało życie, bez prądu.
1: No niestety.
2: No to dobra, kubek do kawy, herbaty, coś takiego?
1: A jaki jest z prądem kubek?
2: No jest taki...
1: Herbata z prądem,
2: Nie. Jest taki kubek, że go podłączasz i on tam utrzymuje ci stałą temperaturę na przykład.
1: I też tam spienia, tak?
2: Bąbelki, nie? To słomko można sobie spienić.
1: Tak, to taki rodzaj jacuzzi domowego, jak tam koledzy ze słomkami i wtedy każdy do wanny. Można sobie radzić na wieczorze kawalerskim. Dobrze, znaczy źle. To nie jest to, to nie jest.
2: Okej, dobra.
1: Kamilu, dzieki bardzo za telefon.
2: Dzięki bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Niebiego. Hej, hej. No i mamy teraz Artura. Halo, dzień dobry.
3: No, witam się, mam cześć
1: i
3: czołem.
1: I słuchamy pytania.
3: Pytanie moje jest takie, czy kres to może być na elektryczne, na baterie też może być?
1: Może być, ale rzadko spotykane na baterie.
3: O nie,

0: No to jest znowu źle.
1: Wszystko źle.
0: No wszystko źle, wszystko niedobrze. Dobra, no... Nie wiem, długopis?
1: Długopis? Niestety, niestety to nie jest długopis. Nie. Trzymaj się, no. Trzymaj się, Artur. Dzięki bardzo serdecznie za telefon. Na razie 226452100, numer do naszego studia. Tak się skłaniam chyba jednak w tę stronę, że bardziej w pracy dzisiejsze hasło jest nam przydatne. Oczywiście w domu również, ale jednak w pracy bardziej. Zależy też, jaki kto tryb życia prowadzi. 226452100. Ja myślę dzisiaj o takiej wersji zdecydowanie analogowej. Co to może być? Kategoria przedmioty codziennego użytku. 226452100. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14. Aneta jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również, Aneto. Jak samopoczucie?
2: Bardzo dobre, bo świeci słońce.
1: I jaka temperatura u ciebie za oknem?
2: 37 stopni.
1: I jak sobie radzisz z taką wysoką temperaturą?
2: Mam wiatrak.
1: Okej, komu dobrze. Czyli rozumiem, że jesteś wewnątrz.
2: Tak.
1: Dobrze. Aneto, przechodzimy więc do konkretów, chłodząc się, rzecz jasna, wiatrakiem. Słuchamy twojego pytania.
2: Ja mam takie pytanie, czy ta rzecz ma skrzydełka?
1: Czy jest ze skrzydełkami? Nie.
2: Okej. Okay. Czyli to nie jest wiatrak.
1: Wiatrak ze skrzydełkami? O czym innym pomyślałem. Tak. Ale nie, to nie jest wiatrak. Niestety nie. A ty masz ten ze skrzydełkami teraz?
2: Ja mam ze skrzydełkami, taki mały wiatrak.
1: I co te skrzydełka robią? One się kręcą?
2: Chłodzą.
1: A, to jest taki wiatra, wiem o co chodzi. Dobra, ale nie, to nie jest to. To nie jest to, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Pozdrawiam serdecznie, hej. Dzisiejsze hasło nie ma bezpośredniego związku z upałem. Wojtek jest razem z nami, dzień dobry Wojtku.
3: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Słuchamy pytania.
3: Pytanie jest takie, czy rzecz jest związana z wodą?
1: Nie.
3: Okej, to strzelam nóż.

0: Nie, to nie jest nóż, ale można jedno i drugie zalać, tak mi się wydaje. I lepiej tego nie robić. Znaczy, nóż to trzeba myć, ale dzisiejszego hasła lepiej nie zalewać. Pozdrawiam, Wojtku, trzymaj się, na razie. Hej. No i teraz mamy Damiana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak u ciebie?
1: Ciepełko. Po
0: ile stopni?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, nawet nie liczysz.
1: Nie wiem.
0: Gorący chłopak jesteś, nie przeszkadza ci upał.
1: Nie, pozasłaniane, wszystko chłodno jest.
0: Dobra, dobrze. Proszę bardzo, takie są sposoby. Damianie, słuchamy pytania.
1: Czy to służy do liczenia?
0: W pewien sposób tak.
1: No dobrze, to... Kalkulator.
0: Nie, to nie jest kalkulator. Trzymaj się, na razie. Wszystkiego dobrego, na razie. No i mam jeszcze Pawła. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Siemka, jak tam u ciebie?
2: Porządeczku.
0: Chłodzisz się?
2: No, troszeczkę tak, domowymi sposobami.
0: Jakieś zdradzisz nam? Cenzuralne sposoby na chłodzenie się?
2: Kulturalne, zimna woda.
0: Rozumiem, dobrze, chłodzimy się. Chłodzimy i słuchamy pytania.
2: A, tu kolega mnie zbił z tropu troszeczkę, więc zadam pytanie. Czy to służy bezpośrednio do pracy z papierem?
0: Nie. Do różnych prac może to służyć. Nie musi to być związane z papierem, ale jeżeli masz pracę biurową, to może to być związane z twoją pracą. Ale jeżeli też pracujesz w innych dziedzinach, w innych branżach, to też na pewno to jest przydatne. Logistyka i tak dalej.
2: Czy jest
0: usługi?
2: To waga?
0: Waga? Nie, to nie jest. To nie jest waga, niestety nie.
2: Dzięki.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrawiam. I Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
3: Dzień dobry. No to razem będzie bez prawidłowej odpowiedzi, bo mój pomysł już poszedł.
0: Mhm. Ale na pewno coś jesteś w stanie tutaj coś zaimprowizować. Wyrzeźbić.
3: Czy na literkę P się zaczyna jak Polska?
0: Nie.
3: No to może po prostu radio.
0: Nie, to nie jest radio. Nie. No, trzymaj się.
3: Powodzenia zwłaszcza Januszowi.
0: No jednak tutaj grupka wsparcia się zawiązała. Pozdrawiam serdecznie, Wieśku. Trzymaj się, na razie. 226452100. Wiesiek do Janusza, Janusz do Wieśka. Czekam na wasze telefony. Kategoria przedmioty codziennego użytku. Raczej korzystamy z pracy, ale nie musi to być wcale praca biurowa. Nie musi to też być praca fizyczna. We wszystkich branżach z tego korzystamy. 226452100. 2 6 4 5 2 1 0 0.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało już tylko do godziny 15. Damian jest na linii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panowie.
1: Siemano, słuchamy.
2: Czy ten przedmiot zawiera daty?
1: Tak.
2: Kalendarz.
1: Tak, to kalendarz. Brawo, brawo, brawo, brawo. Może być elektroniczny, może być na baterię. No tyle różnych rodzajów jest. Przecież może być ładowany w telefonie. Kalendarze. Korzystasz jeszcze, Damianie, z kalendarza?
2: Oczywiście.
1: Tak? I z jakiego? Taki w telefonie, w komputerze?
2: A wszystkie.
1: A papierowy też masz?
2: Papierowy, elektroniczny, w komputerze, w telefonie, jaki chcesz.
1: Gratuluję ci serdecznie. Ja mam zawsze po nowym roku postanowienie. Dobra, prowadzę kalendarz, żeby nie zapominać tych wszystkich rzeczy. I tak do połowy stycznia jestem w stanie dociągnąć. A później sobie rysuję logo Slayera albo inne rzeczy i tyle z tego kalendarza. W każdym razie zestaw książek jest już twój. Też może coś tam sobie narysujesz, dorysujesz. Gratuluję ci bardzo serdecznie i miłego tygodnia życzę.
2: Miłego, dzięki.
1: A Damian, to jak masz tyle tych kalendarzy, to który dzisiaj?
2: Trzeci.
1: Czwarty, widzisz? A. Ale jesteś gapcio. Przyda ci się jeszcze jeden kalendarz do kolekcji. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki, hej, hej.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 17 minut pozostało do godziny 15. No rozbijamy się po tych festiwalach w tym sezonie. Każdy weekend to kolejny festiwal. Dopiero co wróciliśmy z festiwalu Salt Wave. Lulu Zubrzycka była na tym wydarzeniu. Co tam się działo, no to możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Naprawdę spektakularnie wygląda ten festiwal. No nieczęsto zdarza się taka impreza, że można tańczyć sobie w morzu. Co dokładnie tam się działo? Zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na nasze media społecznościowe, natomiast w najbliższy weekend oczywiście będziemy na OFF Festiwalu i zapraszamy Was bardzo serdecznie. Nasza czwórkowa delegacja tam się, rzecz jasna, wybiera specjalne audycje prosto z imprezy w najbliższy weekend. No a wśród headlinerów m.in. Emil and the Sniffers, czyli australijska, już nie mogę powiedzieć nawet, że wschodząca gwiazda, tylko gwiazda punk rocka, naprawdę bardzo ciekawy zespół, wokalistka Emil jest bardzo ekspresyjna. Sprawdźcie sobie, jak prezentuje się na żywo, no a tak brzmi jeden z ich utworów.

To Emil and the Sniffers, jeden z headlinerów tegorocznego festiwalu, natomiast jeżeli chcielibyście się tak solidnie przygotować do tego festiwalu, no to na pewno warto posłuchać audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, prowadzonej przez duet Adama Smolarka i Delema. No Adam Smolarek chyba najwyższy poziom paladyna osiągnął już w wjeżdżeniu na festiwal, więc na pewno o wszystkich artystach tam dokładnie wam opowie, na co warto się wybrać, czego unikać. Nie wiem, czy na festiwalu jest coś, czego unikać, ale na pewno jeżeli chcielibyście zostać poprowadzeni za rączkę, pierwszy raz jedziecie na festiwal, to zachęcam do tego, żebyście posłuchali jego ich audycji. No i oczywiście mam nadzieję też, że w weekend będziecie razem z nami. No jeżeli na festiwal nie dojedziecie, to ten festiwalowy klimat będziecie mogli posłuchać, słuchając naszych specjalnych audycji, a później to wszystko także zobaczycie na naszych mediach społecznościowych, więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to trzeba nadrobić zaległości, zaobserwować czwórkę na Instagramie i na TikToku.

0: waiting and seeing, I'm a fat boy. And I won't never run like a fat boy. When you see me, you better say that boy. There's a young, successful black boy. Don't worry, mama, I ain't gonna quit yet. Cause I'm really nearly living off of interest. Bank balance, they looking all fat boy. Can't come around ill on that slim flex.
1: Twórka. To słychać.
2: To słychać.
3: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Despacito. O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: We Francji miniony lipiec upalny, bardzo słoneczny i w niektórych rejonach praktycznie bez deszczu okazał się najgorętszym w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Od tamtego roku nigdy nie było w lipcu takich upałów i prawie nigdy takiej suszy, podał we wtorek Urząd Meteorologiczny we Francji. Jeśli chodzi o średnią temperaturę, to wynosiła w lipcu prawie 25 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Ani sejo, gość w studiu czwórki, Swangbin Hwang jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy już na antenie. Swangbin, jak się czujesz?
2: A, serio dobre.
1: Bardzo się dobrze?
2: Masz dobrze, energia. Ja tutaj jest bardzo interesujące też.
1: Światło nie za mocne?
2: O, serio, not too bright? Serio mocne, ale mocne? Dobre.
1: Dobre, dobre.
2: Dobre environment.
1: Swangbin, pochodzisz z Korei?
2: Korei, tak.
1: I jak to się stało, że trafiłeś do Polski?
2: Pierwszy raz było dla travel. Ja powiedziałem travel po polsku.
1: Czyli dużo podróżujesz.
2: Podróżuję. Tak, ja mam polski friends w Korei. They were like traveling in Korea.
1: Czyli

0: Znajomi podróżowali, polscy znajomi także w Korei.
1: Tak, tak. Ja nie wiedziałem Poland, I was not even thinking about it, tak? Mm-hmm. And then I just came to Warsaw for fun. I wow, polski ludzie są bardzo mili i dziewczyny są bardzo piękne. Ja nie myślałem, no.
0: Ale Koreańczycy też.

że w domu. Słęgwin, za chwilę sobie troszeczkę porozmawiamy o tym, jak wyglądały twoje początki w Polsce, a zachęcam was do tego, żebyście pozostali z czwórką, bo przez całą godzinę będziemy rozmawiać także o tym, co Koreańczycy mają wspólnego z Polakami i na odwrót. Zostańcie z nami.

0: Już mamy 14 minut po godzinie 15. Sueng Bin Hwang jest razem z nami. Dobrze mówię nazwisko?
1: Tak, tak. Tak. Sueng Bin Hwang. Tak.
0: No prawie mi wyszło. Sueng Bin, 2 lata już mieszkasz w Polsce?
1: 2 lata, tak.
0: No i jak wyglądały twoje początki? Przecież język polski jest taki trudny, a świetnie ci idzie.
1: A serio trudno? Co ty mówisz? Pół ja nie rozumiem i pół rozumiem. Serio trudno.
0: Ale się dogadujesz, radzisz sobie i też, tak jak pokazujesz na swoich mediach społecznościowych, what you are showing on your profiles, rozmawiasz z ludźmi, zagadujesz obcych ludzi i każdy zawsze ci coś odgada.
1: A, tak, spróbuję. Serio, ciężko język.
0: Tak? Tak? Ale ludzie są otwarci, prawda?
1: So, co to jest po angielsku? So otwarci?
0: We are very friendly.
1: A, tak, tak, serio, miło. Mm-hmm. Ja myślę, to jest like stereotype. Ja powiem stereotype po polsku.
0: Stereotyp.
1: Stereotyp.
0: Bardzo podobne.
1: Polskie ludzie nie ma expression, like face expression.
0: Smiles in Polish.
1: Tak, ale to nie jest prawda. Jak zawsze polskie ludzie śmieje. I szczęśliwe. It's who I met, you know?
0: A co ci się podoba najbardziej w Polsce?
1: W Polsce? Czekaj. Now, ja mieszkam tutaj 2 lata, tak? Teraz, I just feel like tutaj jest mój dom. Mm-hmm. And then, ja tylko czuję. Ja tylko, ja nie mogę powiedzieć, ale ja tylko

0: czuję energia, tutaj jest dobre, no. I went to Cyprus, I lived there for 6 months, and then somehow I was missing Poland. I don't know why. Wiesz, no. Mhm.
1: Czyli tęskniłeś za Polską w ciepełku na Cyprze, tak?
0: Cyprze.
1: Na Cyprze byłeś, ale tak?
0: Ja mieszkam w Polsce 2 lata i ja mieszkam na Cyprze 6 miesięcy i ja wracaj tutaj.
1: Czyli na Cypr wyjeżdżasz, kiedy jest zimno, during the winter, I guess.
0: Tak, polski zima, o serio, nie ma słońca.
1: A teraz w Korei są bardzo, bardzo duże upały, 40 stopni w Korei.
0: Gorąco, bardzo gorąco.
1: A jak wygląda zima w Korei?
0: A zima, serio, minus 15 albo 20 degree.
1: Ale to zimniej niż w Polsce, czy nie?
0: Jimmy, w Polsce, co ty?
1: Is it colder in Korea than in Poland?
0: Podobnie. Korea i Polska serio podobnie. Okay. Tak.
1: Polak, Koreańczyk, dwa bratanki. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami. House beats.

0: Swang Bing Hwan jest razem z nami. Koreańczyk mieszkający od 2 lat w Polsce. Rozmawiamy o jego fascynacji naszym pięknym krajem. No my Polacy uwielbiamy, kiedy obcokrajowcy mówią coś ładnego o naszym kraju. Bardzo nam to schlebia i sobie dlatego o tym rozmawiamy. Swang Bing, jak przyjechałeś do Polski, to miałeś 1 000 000 obserwujących.
1: 1 000 000 albo 500 000 500 000, ale nie dużo, dużo, ale...
0: To jak ci się udało tylu ich uzbierać? Co robiłeś w Korei?
1: Ja jestem YouTuber. Ja robiłem koreański video, vlog. Koreański vlog in high school. High school, tak? High school,
0: tak, rozumiesz? Tak, w szkole, tak, tak.
1: W szkole. I duże ludzie, amerykańskie ludzie, polskie ludzie, wszędzie interesujące koreańskie kultury. Dlatego ja mam follower.
0: Ale robiłeś to w języku angielskim, rozumiem, tak?
1: I did in English,
0: okay,
1: po angielsku.
0: Okay.
1: Tak, tak.
0: I przyjechałeś do Polski, a teraz masz dużo obserwujących z Polski, czy też cały czas international?
1: International, tak.

0: dużo Polaków, dużo amerykański, ludzie from Niemcy też, wszędzie, tak, tak. Indian też, tak, tak.
1: Czyli z całego kraju ludzie cię obserwują, bo Korea jest chyba teraz modna, przyznasz.
0: Modna.
1: It's quite popular. It's quite fancy, people like it.
0: O, dużo ludzie lubią Koreę, tak, tak.
1: Koreańskie dramy, K-pop i jedzenie. Koreańskie jedzenie jest dosyć popularne w Polsce, prawda?
0: I think so, yeah. Dużo ludzie chodzi do koreańskiej restauracji, tak, tak.
1: A tobie koreańskie jedzenie w Polsce smakuje? Do you like it? Does it taste the same as in Korea?
0: Tak, ja wiem troszkę restauracje w Warszawie. The owner of the restaurant, prawdziwy koreański babcia, tak, tak? I serio tak samo, tak, tak.
1: Okej, czyli jest prawdziwy smak. Dobrze, a co z kuchni polskiej ci smakuje?
0: Co ja lubię? Tak. Polskie jedzenie?
1: Polskie jedzenie.
0: Flaki jest bardzo dobre. Ty nie lubisz flaki? Kurde, jesteś nie mężczyzna. Bo zawsze polski mężczyzna, deramet, wszystkie lubię flaki, ale kobiety nie lubię flaki. To jest interesujące.
1: Jestem dosyć kobiecy, to prawda. Możemy tak uznać. Kiedyś to jadłem, ale nie bardzo. Nie
0: serio?
1: I zapach mi nie do końca odpowiada. Ale tobie smakuje. I to jest danie numer jeden. A co jeszcze lubisz?
0: Jeszcze gołąbki było dobre. Tak, ale I only love flaki. Flaki jest serio najlepsze. W Korei też mam podobnie jedzenie. Kult gupchang. A serio dobre. Ale polski flaki i koreański flaki są inne. They remove something inside the flaki. Wiesz? But Korea, we don't remove it. So it's like much more flavorable.
1: So much more flavor you have in Polish flaki or in Korean?
0: Korea. Because Polish flaki in the middle, they remove it.
1: Czyścimy po prostu chyba. We clean it.
0: Yeah. We still clean it, but... interesting. Only Poland, they remove it.
1: Okay, I get it. Za moment jeszcze sobie wrócimy do rozmowy, nie tylko o jedzeniu. Rozprawialiśmy teraz o flakach. Naszemu gościowi bardzo je smakują, także życzymy smacznego i zostańcie z nami.

0: 25 minut po godzinie 15. Cały czas rozmawiamy trochę o Korei, trochę rozmawiamy o Polsce. Powiedzieliśmy już o jedzeniu. Jak ci się żyje tak na co dzień w Polsce? How life's going in Poland?
1: Serio, odpoczynek. Ja mieszkam teraz z moją kobietą.

0: w Kobułka, wieś Kobułka.
1: Okej.
0: Okay. Wołomin, blisko do Wołomin. I moja kobieta mama zrobić serio dobre jedzenie. A, babcia Bogda, na zdrowie babcia Bogda. Bogda, a babcia zrobić bardzo smaczne jedzenie. Codziennie jest wakacja dla mnie. Serio dobre.
1: Czyli wszystko masz podane i na gotowe, tak? Wszystko elegancko.
0: Tak.
1: I babcia robi flaki.
0: Flaki bardzo dobre.
1: Okej.
0: Okay. I duże miłość, a lot of love from them. It's like living with a real family, you know?
1: A czy zauważasz jakieś cechy wspólne u Koreańczyków i u Polaków? Are there any similarities?
0: Similarities. Maybe in the beginning they might seem a bit cold, maybe, chyba, but once we get closer to each other, they're like really open, maybe. Yeah.
1: Czyli to, co Swank Bin powiedział, na samym początku możemy się wydawać chłodni, podobnie jak Koreańczycy, ale później jesteśmy bardzo przyjacielscy. I chyba jedna jeszcze bardzo jedna rzecz, która nas łączy, to kapusta.
0: Cabbage. Kapusta.
1: You have kimchi, mamy kapustę kiszoną.
0: Tak, jedzenie jest bardzo podobnie.
1: Mm.
0: Tak, ja bardziej czuję, tutaj jest tak samo do Korei, like similar to Korea, I don't know, ja tylko czuję energię jest podobnie, tak, tak.
1: A masz tutaj, mieszkając w Polsce, kontakt z jakimiś Koreańczykami? Bo jest całkiem sporo osób z Korei mieszkających w Polsce. Do you have Korean friends over here in Poland?
0: Tutaj nie mam. Tutaj nie mam. Ale wietnamski friend, tak. Polski, tak. Tu nie, bo tutaj, koreański ludzie, mieszkam tutaj, they're all like elders, like okay. Working in LG albo Samsung.
1: A, okej, because you're quite young. Młodziutki jesteś.
0: Troszkę młoda, troszkę.
1: No dobrze, ale w Polsce całkiem sporo mieszka Koreańczyków, szczególnie we Wrocławiu.
0: Tak. A ja mam troszkę koreański friends, ale nie takie blisko.
1: Okej. Okay. Yeah. A jakaś rodzina? Rodziny nie masz tutaj, koreańskiej swojej? Nikogo z rodziny?
0: Mój rodzina? Mhm. Nie. Moja rodzina nie.
1: A jak powiedziałeś swoim bliskim, swojej rodzinie, że wyprowadzasz się do Polski, to co oni sobie pomyśleli albo co powiedzieli? How your family reacted when you moved to Poland?
0: Dlaczego Polska? Moja mama powiedziała, Polska jest niebezpieczna. Ona nie wie. You know, news, Polska niebezpieczna, because that time Ukraine and Russia was like, during the war,
1: peak on the time. Map it's quite
0: tak,
1: close.
0: Tak. No, moja tata powiedziała też, ale I didn't believe what's on the news. I'm gonna go to Poland and let's see what happens, okay. You know? Everyone was saying, idź do Niemcy, Germany jest lepsze. Ja wiem, nie, Polska jest najlepsza, ja wiem.
1: Rodzina odradzała, ale nasz gość powiedział, udowodnię wam, że warto. No i jak się udaje to udowadniać, to jeszcze o tym na pewno porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: 28 minut pozostało już tylko do godziny 16. Słońkbin jest cały czas razem z nami. Jak reagują ludzie, kiedy ty do nich podchodzisz, nagrywasz coś, zagadujesz, mówisz, że jesteś z Korei? Z jakimi reakcjami spotykasz się ze strony ludzi?
1: Reakcje. O! O! Jaki Korei? Południowa? Północny? Zawsze to tak.
0: I kiedy pojawia się to pytanie, to co ty sobie myślisz? No nic nie wiedzą o świecie, co sobie myślisz, kiedy pada to pytanie? Yeah. What do you think when they asking this?
1: What do I think? Oh, isn't it obvious? South Korea, tak? Because like, North Koreans, północne, nie może go outside, tak? When we see, kiedy my widzimy koreańskie ludzie, 100% koreańskie ludzie.
0: Za granicą. Aha. Jeżeli ktoś wyjechał, to tak, musi być. Takie spotkania, te interakcje są raczej miłe. Ludzie są ciekawi, zawsze się uśmiechają, prawda?
1: A to jest śmieszne, tak.
0: Zawsze jest miło. A spotkałeś się z jakąś nieprzyjemną sytuacją? Podchodzisz do niego z telefonem?
1: Nie, bo ja nie zrobiłem duże filmiki takie, tylko trzy. Jeszcze nie.
0: No a jak idzie ci nauka języka polskiego? Czy miałeś taki moment, że pomyślałeś sobie, zostawiam to i wyjeżdżam? Ten język jest za trudny.
1: Trudne polskie słowa?
0: Have you ever thought that it's too difficult? I have to leave Poland. I will never understand this language.
1: Zawsze, codziennie, kurde. Kurde, ja nie wiem.
0: 12.
1: I 14. Because we say 2 p.m., ale w Polsce 14, tak? Nie 14, serio trudno.
0: A teraz 15.33.
1: A kurde, ja
0: tak. No trudne. A masz jakieś swoje ulubione słowo?
1: Ulubione, tak. Kocham cię. Kocham cię.
0: A jak jest kocham cię po koreańsku?
1: Saranghae.
0: Bo ja znam Aniseyo, czyli dzień dobry.
1: Annyeonghaseyo, dzień dobry, tak.
0: Dobrze, a smacznego?
1: Smacznego, zal mog겠습니다.
0: Trudno.
1: Koreański język jest trudny też, tak.
0: A co, który jest trudniejszy, byś powiedział? Koreański czy polski?
1: Chyba dla mnie polski
0: język. Wiadomo, że polski, wiadomo. Tak. No dobrze, a masz jakieś takie najtrudniejsze słowo, którego nie możesz się nauczyć? I ono cały czas wraca i sobie myślisz, nie, ono jest najtrudniejsze.
1: Teraz
0: wszystkie łatwe, bo świetnie mówisz po polsku, to nie ma trudnego słowa.
1: Czasami polski ludzie powiedziała stół z powołanymi nogami.
0: Ja też tego nie powtórzę. Zostawmy to. Forget about it.
1: To jest trudno.
0: Bardzo trudno. Słońkbin, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Fajnie, że mieszkasz w naszym pięknym kraju, że ci się podoba, to jest najważniejsze. Bardzo się z tego cieszymy. Słońkbin Hwang był razem z nami. Zapraszamy na jego profil na Instagramie. Wszystkiego dobrego. Aniseyo w takim razie. Wielkie dzięki.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Na zdrowie.

0: popołudniowa w czwórce.
1: No można powiedzieć, że taki koreański tydzień nam się trochę zrobił w popołudniowie, bo wczoraj także o kulturze Korei rozmawialiśmy. Viola, autorka profilu Pierogi z Kimchi, pojawiła się w naszym studiu. Trochę przy okazji swojej nowej książki i o tym jedzeniu, pomimo nazwy bloga właściwie najmniej, rozmawialiśmy. Dzisiaj też aż tak dużo o jedzeniu nie rozmawialiśmy, ale jedna, jak i druga rozmowa o Korei dostępna oczywiście jest na naszej stronie. Możecie sobie tego wszystkiego posłuchać na czwórka.online.

0: 14 minut pozostało do godziny 16. Proszę, oj, co już rozrabia w studiu?
1: Zacząłem.
0: Rozrabia. Kuba Jamrozek, dzień dobry,
2: cześć.
0: Co u ciebie dzisiaj w programie?
2: Dzisiaj najgorszy wyjazd w waszym życiu. Takie pytanie wam zadamy. Ono już się pojawiło w naszych mediach społecznościowych. Tam wleciała sonda wideo i na Facebooku, i na TikToku, i na Instagramie czwórki, więc o tym pogadamy. A poza tym będziemy zastanawiać się, czy każdy może zrobić w życiu swoim chociaż raz szpagat. Znaczy raz pewnie może, ale żeby to było... Dlaczego na komendzie?
0: No szpagat na komendzie, nie wiesz co znaczy.
2: Nie.
0: Porządny chłopak z ciebie, co znaczy, że w tym dobrym środowisku się otaczałeś.
2: Chyba tak.
0: To jest, ale lepiej nie robić tego.
2: Okej.
0: Okay. W szczególności na komendzie.
2: Wytłumacz mi. I tak mnie nie zepsujesz.
0: Rozpróć się na kolegów.
2: Okej, okay, to już wiem o co chodzi.
0: to
2: sformułowanie jest tak mi bliższe.
0: Dobrze, ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Absolutnie nie jadę na komendę, tylko do domu. Kuba Jamrozek z wami zostaje, a my słyszymy się jutro po godzinie 13. Na razie, do usłyszenia.
3: Numer raz i tede. Jako warszawski deszcz. 2011.

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze.

0: zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: To już godzina 16. Pogoda. Upały dotarły do Polski. W takie dni ważny jest dostęp do wody pitnej. W Gnieźnie poidełko z wodą dla ludzi i zwierząt zamontowano na starówce podczas niedawnej rewitalizacji skweru dr Mariana Fludra. Z bezpłatnej wody mogą tam korzystać mieszkańcy i turyści. O uruchomienie poidełka wnioskowała społeczniczka Krystyna Lubińska-Palicka, z którą rozmawiał Rafał Muniak z Polskiego Radia Poznań.
1: Naciskam. Kran. O.
2: Poidełko, które powstało w waszej rewitalizacji tego placyku.
1: Skweru Fludra.
2: Prawie 4

0: lata tego starania. Oto poidełko. W Częstochowie co 100 metrów jest. W Wenecji tak samo. Bergamo, co kawałeczek. Ludzie przychodzą sobie, biorą nawet kaneczkę czy 5-litrowy baniaczek i idą z tym do domu.
1: A jeśli chodzi o upały, jak będzie jutro? Jutro temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy, około 36 w centrum do 39 na południowym wschodzie.
2: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Tak właśnie, Vince Staples otwiera nasze spotkanie. Kawałek o czarnej marmoladzie, ale w porze obiadu, późnego obiadu chyba może być. W czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni, do tego pewnie się przyzwyczailiście, a weekend zaczynamy w piątek, więc mogę z dumą ogłosić, że do piątku i do początku weekendu zostały 2 dni, 7 godzin, 53 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: To 19. Jesteśmy razem z wami. Zaletą czwórki jest na pewno to, że można nas zabrać ze sobą wszędzie. Będziemy z wami w trasie, w korkach, na wakacjach, na działce. Tylko mamy jedną zasadę. Od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 nie gadamy o pracy. Dlatego dziś chciałbym dowiedzieć się, co wy robicie po robocie. Sport, sprzątanie, odpoczynek, opalanie, książka. Na co stawiacie? Co robicie po robocie? 226452100. Ja na przykład po robocie bardzo lubię wracać do tego telefonu od Romana.
2: Wiesz co, łatwiej byłoby mi powiedzieć, co chciałbym robić po robocie, a nie co robię. Wiesz, mam dwoje synów, 9 i 12 lat, także no, życie jest nieustannie ukierunkowane i jestem totalnie im podporządkowany. Czy tata jeść, czy tata grać, czy tata pływać, czy tata to i tamto, także cieszę się w każdym razie, że jest okres wakacji, bo generalnie od poniedziałku do piątku miałem zaprogramowane tu piłka, tu ćwiczenia, tu dodatkowy język, tu coś innego i tak naprawdę jak kończyłem pracę, to zaczynałem drugą pracę, która polega na ogarnianiu im czasu i zawożenia, przewożenia, odbierania.
0: No. Powiedziałbym, Romku, że już rozpoczęliśmy drugą część wakacji i zbliżamy się do nowego roku szkolnego, ale myślę, że możemy zmienić trochę perspektywę, bo studenci zaczynają w październiku, więc idąc tym tropem, my nawet na półmetku nie jesteśmy. A jeśli chodzi o was, co wy robicie po robocie? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To ja już nie powtarzam. Jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 19. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Nie sami, bo jest z nami też PZ, a ten kawałek to Zachody i Zorze. Hey Bruno!
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niech nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: To jest nowość Czwórki.

0: To sam Jelly Tree, to od niego ta nowość na naszej playliście. W przyszłym roku 3 dychy będzie miał ten DJ na liczniku. Na razie jest szczęśliwym 29-latkiem ze Szkocji. Szkocja to jest swoją drogą podobno coraz bardziej modny kierunek wakacyjny, jeśli chodzi o Polaków. Uciekamy trochę od tych wysokich temperatur, chociażby tam, ale myślę, że to nie jest jedyny wzgląd, na który wybieramy akurat Szkocję. No dobrze, co robicie po robocie? 226452100. Gdzie was zastałem? No podejrzewam, że niektórzy być może właśnie teraz pakują walizkę.
1: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
0: Może to jest pakowanie czwórkowej walizki. W naszej zabawie chodzi o to, żeby skompletować całe wyposażenie walizki. Wczoraj pakowaliśmy walizkę Millenialsa, dzisiaj to będzie walizka familijna. Jeśli od rana słuchaliście nas uważnie, to prawdopodobnie wiecie, jakie trzy pierwsze przedmioty w tej

0: listy się znalazły, to ja chciałbym dorzucić teraz czwarty.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Otwieram, wkładam i są to balony. W czwórkowej walizce familijnej jako czwarty przedmiot pojawiają się balony. Na pewno warto o tym wiedzieć.
2: Daj się
1: spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Po godzinie 18.30 rozwiązanie konkursu i wtedy będę mógł spokojnie iść na pocztę, zapakować tę walizkę i ją do was wysłać. Ale zanim to, czekam na wasze telefony. Co robicie po robocie? Kto stoi w korku, ręka do góry i telefon w dłoń? 226452100.
3: Oh my God, it's another beautiful day, you know what that means.
4: Boys, fellas, get your crystals out.

0: Tiger Stripes i All Night Long. W czwórce tydzień pracy trwa 4 dni. Ja gdzieś tam na horyzoncie widzę już weekend, bo ten weekend rozpoczynamy w piątek. Tyle, że do tego piątku to trzeba jakoś dotrwać.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: A dzisiaj łączy nas jedno, to są upały. Na Podkarpaciu 36 stopni, w Małopolsce 35. Na Mazowszu to niby chłodniej, ale wciąż 31. To jak wy sobie radzicie z tymi temperaturami?
2: Trzeba być w boju zapartym, a nie tam patrzeć na upały.
3: Przewiewne odzienie i ograniczenie ruchu.
4: Dużo pić i siedzieć w cieniu. Jakiś chłodny prysznic.
5: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
6: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
7: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
0: No jeszcze raz przypomnę, w boju trzeba zapartym być. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o upały. Chociaż ja mam takich znajomych, którzy na przykład co roku jeżdżą do kopalni soli. Bardzo sobie to chwalą, bo się czegoś dowiedzą, co zapomną przez cały rok, więc sobie jakoś odświeżą. Poza tym, jak się zjedzie na dół, to jest chłodniej. Tylko umówmy się, z tej kopalni też trzeba kiedyś na powierzchnię się wydostać. I wtedy znów buch, temperatura. Jak wy sobie z nią radzicie? Wasz sposób na upał. 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Podejrzewam, że Hubert, który śpiewa o zielonej nocy, ten numer też bardzo dobrze zna.

0: Re-election, Paul Poirot od Casey Hilla, ten kawałek Stop the World i my też zatrzymujemy świat, bo świat do nas się dobił, dodzwonił, jest z nami Janek ze Stanów Zjednoczonych. Halo, halo, cześć Janku. Halo, halo, czy my się słyszymy? No i chyba wyszedłem trochę przed szereg, ale z tego co wiem jest z nami Kamil. Halo, halo, cześć Kamilu.
1: Cześć Jakubie, witam cię serdecznie.
0: Nie ze Stanów Zjednoczonych, a z...
1: Wiesz co, wyjeżdżam właśnie z Sieniawa.
0: Z Sienia, a to na Podkarpaciu?
1: Tak. Byłem trafiłem. W Rubieszowie. No i wracam do siebie pod granicę czeską, do Brennej.
0: I
1: także jeszcze kawał drogi.
0: Kawał drogi, opowiadaj, jak sobie radzisz z tymi temperaturami, bo jak się jedzie, a na południu teraz jest naprawdę bardzo gorąco, z tego co wiem 36, 5... Gdzie niegdzie 31 stopni, to ten samochód chyba nagrzany. Wiem, że jest klima pewnie, ale mimo wszystko.
1: Wiesz co, było 38 tam, gdzie byłem, a temperatura jezdni 59,5. Także było ciekawie, ja musiałem troszkę pobyć na otwartej przestrzeni. Nie radzę sobie z takimi temperaturami, nie lubię takich temperatur. I no chyba, że jestem w wodzie, gdzieś nad morzem, na basenie, to jest okej, wiadomo.
0: Czyli rozumiem, ale ty... Generalnie... Ty teraz umierasz i czekasz, aż będzie trochę chłodniej.
1: Tak, ale nie będzie chłodniej, bo mieszkam na poddaszu, więc wrócę i wejdę do takiego fajnego rosołu.
0: Ale możemy sobie przybić piątkę, bo ja też mam źle blok ocieplony. Jak na zewnątrz jest 45, to u nas jest mniej więcej 50, więc latem jest za gorąco, a zimą jest za zimno. Więc łączę się w bólu.
1: Dobre ocieplenie.
0: No, całkiem niezłe, całkiem niezłe. Kamilu, a gdzie ty byłeś w tym Hrubieszowie? Co tam robiłeś? To kwestie zawodowe czy zupełnie inne?
1: Kwestie zawodowe. Wiesz co, musiałem rozwiązać problem u klienta. No i wybrałem się w taką 6-godzinną podróż w jedną stronę. No ale czasami trzeba. Ale rozwiązaliśmy problem, to jest najważniejsze. Teraz wracam, no i czuję się dobrze. Boję się wyjść na zewnątrz, bo musiałem zatankować. I tak powiem ci, że no nie jest sympatycznie. No ale wrócę, no bo też było pytanie pierwsze, co robimy po pracy, nie? Od tego zacząłeś audycję, w ogóle miło cię słyszeć, bo też długo cię nie było. Jak tak jeżdżę, to z przyzwyczajenia mówię, kurczę, kiedy wróci?
0: Jestem.
1: Po pracy? Jesteś. Po pracy najczęściej, w zależności od pory roku, generalnie 99% dni gotuję obiad, bo to lubię i uwielbiam dla mojej rodziny. No tak to no wiadomo, jeżeli dziecko jest w szkole, no to faktycznie, tak jak tam wcześniej na początku puściłeś tą wypowiedź, te zajęcia pozalekcyjne, więc teraz cieszę się, że są wakacje, no bo różnego rodzaju baseny otwarte, sapy i tak dalej, nie? To już taka dzika przyjemność po prostu.
0: A nie wiem, czy tobie się też włącza odnośnie tego gotowania, o którym wspomniałeś, że jak jest tak bardzo gorąco, to takim pierwszym daniem pierwszej potrzeby, coś, czego nienawidzą Włosi, makaron na zimno z owocami.
1: Nie robię tego. Wiesz co, my z żoną przechodzimy na system jedzenia zimnych obiadów, zazwyczaj po południu, wieczorem. Są to no, w większości jakieś pokebowle albo sushi, a także takie bardziej proste rzeczy, byleby nie ciepłe, nie? Bo to nie ma sensu naprawdę jeszcze się przegrzewać od środka.
0: Kamilu, zadzwoniłeś do nas, to teraz zadzwoń do swojej żony, powiedz, żeby lała wodę do wanny i mnóstwo lodu, bo ty przyjeżdżasz i chcesz sobie do zimnego wejść. Może się zgodzi.
1: Wiesz co, nie mam wanny. Teraz mi zrobiłeś taki smuteczek.
0: No widzisz, to teraz spróbuję sytuację uratować i powiedzieć, niech to zrobi pod prysznicem, ale będzie trudno.
1: Będzie trudno, ale wiesz co, no dzisiaj akurat nie muszę gotować obiadu, bo wczoraj zrobiłem trochę więcej, a moja żona wszelkiego rodzaju potrawy uwielbia na zimno, więc dzisiaj ma risotto z kurkami na zimno, a ja pewnie jak przyjadę, to jakąś kanapkę tylko i to wszystko.
0: Możecie mnie adoptować. Wszystkiego dobrego, Kamilu, trzymaj się szerokości.
1: Trzymaj się, miłego dnia, na razie, dzięki.
0: 226452100, a jak wy radzicie sobie z temperaturami?
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Swoją drogą, kiedy są upały, to powinniśmy uważać nie tylko na siebie, ale w naszych domach są też zwierzęta. O to apelują zresztą weterynarze, bo wysokie temperatury mogą doprowadzić czworonogi nawet do udaru cieplnego. Coś takiego w ich przypadku

0: również występuje, więc nie powinniśmy wyprowadzać ani psów, ani kotów podczas największego nasłonecznienia. To mówi lekarz weterynarii Anna Wasak.
1: Zawsze zalecam, żeby wychodzić na spacery wczesnym rankiem i późnym wieczorem, bo w ciągu dnia miasto się bardzo nagrzewa. Chodniki się nagrzewają, psy nie chodzą w butach, w związku z tym gorący chodnik parzy je w łapy. Zdarzają się takie sytuacje, że kawałki asfaltu przyklejają się dosłownie do łapek i może to powodować nawet zatrucie, pomijając fakt, że to po prostu odparza łapę i boli.
0: Na przykład na takiej Lubelszczyźnie obowiązuje trzeci najwyższy alert przed upałami. Według prognoz do czwartku, do 6 sierpnia temperatury mogą osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza, czyli będzie naprawdę bardzo gorąco. A jakie są wasze sposoby na upał? 226452100. Drogi Janku ze Stanów Zjednoczonych, jeśli nas słyszysz, coś nam przerwało, ale zawsze możemy to naprawić.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: To jeszcze raz 226452100.

0: właśnie śpiewa Moonchild Sunnily, artystka, która jak sama mówi tworzy future ghetto funk. A co tworzą nasi słuchacze? No tworzą razem z nami wspólną listę sposobów na upał. Dzisiaj próbujemy sobie poradzić z tymi wysokimi temperaturami. 36, 38 stopni nawet jak się dowiedzieliśmy dzisiaj na Podkarpaciu. 20 minut zostało do godziny 17.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Halo, halo, cześć Kacprze.
2: Cześć, cześć. Ja
0: słyszę, że w trasie. Dawaj, dawaj.
2: Tak, Opatów, Świętokrzyskie, 36 stopni, ale mamy tutaj super możliwość zejścia do podziemi opatowskich, w których jest stała temperatura 10 stopni, a my sami wracamy z jaskini Raj, w której było 9 stopni.
0: Czyli jak przywołałem dzisiaj historię moich znajomych, którzy są co roku w kopalni soli w Wieliczce, to nie jest taki pomysł od czapy.
2: Oczywiście, że nie jest. Trzeba sobie znaleźć swoje miejsce, żeby się schłodzić. A Świętokrzyskie daje bardzo dużo możliwości zejścia pod ziemię, tylko trzeba troszkę poszukać.
0: No, ja uwielbiam. I góry Świętokrzyskie.

0: Świętokrzyskie i sport świętokrzyski. Naprawdę w tym województwie jest co robić.
1: To ja zapraszam do Opatowa, a na koniec, bo już właśnie dojechaliśmy do domu po całodniowej wyprawie, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Czwórki, no i przede wszystkim naszego kampusa, Radia Campus, które na co dzień słuchamy, ale niestety nie łapiemy, więc rzuciliśmy się na Czwórkę. Trzymajcie się cieplutko.
0: My też pozdrawiamy naszych kolegów z Radia Campus. A co? Wszystkiego dobrego, Katrze. 226452100. Szukamy dzisiaj sposobów na upał. Razem z nami Jan, wyczekiwany dość długo ze Stanów Zjednoczonych. Halo, halo, cześć Janku.
2: Okej. Właśnie przeczytałem, żeby dwa słowa z panem zamówić, powiedzieć coś.
0: Słuchaj, no. Ja też bym z tobą chciał pogadać, tylko ja w ogóle nie rozumiem, o czym do mnie rozmawiasz. To jeszcze raz. Halo, halo, cześć Janku.
2: A w Stanach jest bardzo ładnie, nie ma gorąco, nie ma, jest jakieś 20 stopni u nas jest w New Yorku.
0: No to ja cię nie muszę spytać o sposoby na upał, bo u was upału po prostu nie ma, czyli rozumiem, ty jeszcze na koszulkę coś musisz założyć, żeby nie było zimno.
2: Ponad koło 50 Celsjusza, no. Tak, nawet elektrycy dzwonili do domu, żeby nie wychodzić z domu i cały czas AC, żeby chodziło.
0: A, czyli rozumiem, sprawa wygląda mniej więcej tak, że Stany są bardzo duże, u ciebie akurat 20 stopni, ale są miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych stopni jest 50 i wtedy trzeba sobie z upałami jakoś radzić. No dobrze, wasze sprawdzone sposoby na upał. Zawsze można odwiedzić Świętokrzyskie, Opatów, tam gdzieś w podziemiach się schować, ale tych sposobów może być mnóstwo. To jeszcze raz, 226452100.

0: To muzycznie Travel Light, podróżnicze światło, które wpuszczamy trochę tego światła przynajmniej do naszej playlisty, przy której bardzo, ale to bardzo lubimy majstrować w porobocie.
1: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: To ja się przyznam do tego, że dzisiaj spytałem czata GPT, co to znaczy, że typ jest niepokorny. I odpowiedział mi tak. Wyrażenie typ niepokorny oznacza osobę, która nie lubi podporządkowywać się zasadom, autorytetom albo oczekiwaniom innych. Taki człowiek często ma własne zdanie, bywa buntowniczy, nie daje sobą kierować, kwestionuje narzucone reguły, działa po swojemu. No moim zdaniem cały Jacek Stachurski.

0: Dobrze, dobrze, wystarczy, ale zanim był Jacek Stachurski i typ niepokorny, był Chesney Hawkes. Dzisiaj już poważny pan, bo 55-latek. Niektórzy mówią, że to jest artysta jednego przeboju, który wylansował ten przebój jako bardzo młody chłopak. Być może nawet pamiętacie go z teledysku, z taką bujną grzywą. Ona już wtedy sugerowała, że jemu przeszczep włosów nigdy nie będzie groził i ja to sprawdziłem. Dzisiaj wciąż włosy ma. Mało tego, cały czas śpiewa to samo.
1: Nie oceniamy. Słuchamy.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
0: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: A ja zmieniam się w wybitnego specjalistę od zwierząt kopytnych. W Tatrach przybywa młodych kozic. Tegoroczne wiosenne liczenie wykazało najwyższy od 5 lat udział koźląt w populacji. W całych Tatrach naliczono 786 kozic, z czego nieco ponad 12% stanowiły tegoroczne młode. To jeszcze nie jest wynik w pełni satysfakcjonujący, ale po latach spadków daje nadzieję na poprawę, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać. Oczywiście nigdy do analizy nie bierzemy cyferek, czyli dokładnie do sztuki, chociaż podajemy to, bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencje. Czy jest wzrostowa, czy rośnie, czy ma.

0: dalej. Dlatego, ponieważ liczenie kozic jest obarczone bardzo dużym błędem statystycznym i w jednym roku ze względu na przykład na pogodę albo na obsadę możemy lepiej policzyć, w drugim gorzej.
1: Ten monitoring prowadzony jest wspólnie przez polskich i słowackich przyrodników. Kozice powinny wiedzieć, że jutro po południu również na Podhalu miejscami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i możemy spodziewać się też burz z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. A jeśli chodzi o temperaturę, to już dla całej Polski ta maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy, około 36 w centrum do 39 na południowym wschodzie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
2: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Dig it up. 8 minut po godzinie 17. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, dzień dobry, witajcie, cześć. Jest wtorek, 4 sierpnia.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Na Instagramie można znaleźć tysiące rolek, relacji o tym, jakie to wakacje są wspaniałe, jakie wyjazdy są super, ale umówmy się, nie każdy wyjazd jest dobry. Czasem złapie nas grypa żołądkowa, czasem ludzie jacyś tacy nie do końca, czasem hotel miał być wypasiony, a okazuje się niedosprzątany. Więc zamiast rozmawiać dzisiaj o tym, jakie wakacje są super, porozmawiajmy prawdziwie o najgorszych wyjazdach naszego życia. Pojechaliście sobie i myślicie... No nigdy więcej. Najgorszy wyjazd waszego życia. 226452100.
2: Chyba obóz, jak byłam w jakiejś 6. albo 7. klasie.
3: No, dlaczego nie było fajnie?
2: Kwestia ludzi i sytuacji psychicznej.
3: Czyli ludzie mają znaczenie.
2: Ludzie mają znaczenie ogromne.
3: A twój najgorszy wyjazd?
4: Było pewnie kilka. Na pewno jak byłam chora, to było ciężko. No ale też miałam jeden obóz, na którym też ludzie. W stylu, że musiałam wrócić wcześniej, mama musiała mnie odebrać, bo... Rzucali we mnie szyszkami.
3: Rzucali w ciebie szyszkami?
4: Tak, rzucali we mnie szyszkami.
0: Takie historie też się działy. Najgorszy wyjazd waszego życia. 226452100. Czekam na telefony. No ja akurat ten wyjazd dobrze wspominam, ale był tam jeden element dla mnie trudny. Pamiętam, że rodzinnie pojechaliśmy na wakacje i miałem pokój z moim bratem. Przez niedopatrzenie niestety mieliśmy małżeńskie łóżko i codziennie nawet robili nam wtedy takie zakochane łabędzie z ręczników. I pamiętam, że powiedziałem, że ja nie będę z nim spał, że nie ma takiej opcji. I przez cały tydzień spałem na materacu za 15 zł. To znaczy w ciągu dnia na nim pływałem w morzu, potem go jakoś myłem i się na nim w nocy kładłem. Takie historie, na takie historie też czekam. 226452100. Najgorszy wyjazd waszego życia.
1: Relaksik.
0: Do godziny 19 jesteśmy dziś razem z wami. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Najgorszy wyjazd waszego życia. Nasza sonda wideo wjechała też do mediów społecznościowych. Tam też możecie dzisiaj zajrzeć.

0: Dwa Sławy Gruby-Mielski przekonywali o tym, że nie mają siły, ale mam nadzieję, że wy macie siłę, żeby sięgnąć po telefon, zadzwonić do nas i powiedzieć, jaki był najgorszy wyjazd waszego życia. 226452100.
1: Kiedyś byliśmy w takim domku bardzo, bardzo na południu, niedaleko granicy. Przez całe 2 tygodnie, jak tam byliśmy, to była po prostu infestacja much, takich ogromnych, i nie dało się trochę wychodzić, jakby korzystać z podwórka tego domku. I nieważne, ile lep na muchy tam wieszaliśmy, to po prostu nic.
2: Czyli muchy zepsuły wyjazd.
1: Trochę tak. Znaczy dalej bawiliśmy się okej, ale no jak tam był basen, z którego się nie dało za bardzo korzystać, to trochę szkoda.
0: Ciekawy jestem, jak z muchami radzi sobie ona, ale budujmy napięcie. Pytanie do was. Najgorszy wyjazd waszego życia 22 645 2100. Znajdziecie też naszą sondę wideo w mediach społecznościowych Czwórki, to znaczy na Instagramie, na TikToku i na Facebooku.
3: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: A ona to Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, a z zawodu pielęgniarka. Halo, halo, cześć Polu.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Gdzie ty jesteś?
4: O, w tej chwili siedzę na Ściółce Leśnej, gdzieś w środku puszczy.

0: na obozie harcerskim. Odwiedzam moje harcerki.
1: Czyli rozumiem, praktykujesz mindfulness na szyszkach.
0: Dokładnie, szyszki mnie otaczają i staram się je wszędzie zauważać.
1: W ubiegłym roku o tej porze mniej więcej byłaś na Poland Rocku. W tym roku zrezygnowałaś akurat z tego festiwalu, ale przed chwilą byłaś niemalże na festiwalu piosenki jakiej?
0: Na festiwalu piosenki turystycznej, właściwie to na giełdzie.
1: I jak było?
0: Byłam na wolontariacie tam właściwie, w tak zwanej pomarańczowej ekipie. I było intensywnie. Przyznam się, że występowałam z moim nowonarodzonym zespołem. To był nasz debiut piosenki turystycznej, więc troszeczkę stresiku, mało spania i jak zawsze na pełnych obrotach.
1: Czyli trochę się działo. Polu, ale prawda jest taka, że ty podróżujesz bardzo dużo. Jesteś i w tych podróżach mniejszych, większych i w Polsce i za granicą. Co najbardziej dzisiaj psuje podróż? Brak pieniędzy, brak snu czy brak poczucia kontroli nad tą podróżą?
0: Oj, nie wiem, czy istnieje w podróży coś takiego jak poczucie kontroli. Wszelakie podróże wytrącają to i sprawiają, że jest to tylko iluzja, tak myślę. Brak snu na pewno wpływa, a pieniądze wcale nie trzeba wiele, ponieważ ja bardzo często autostopuję i można z groszami w kieszeni przemierzać całe kontynenty właściwie.
1: To zostańmy na moment przy tym, bo dla niektórych czasem najgorszy wyjazd jest wtedy, kiedy standard jest niedowieziony. To znaczy oni za coś płacą, tam ma być określony standard czy hotelu, czy podróży i jedziemy w tę podróż i okazuje się, że to się gdzieś tam rozmija. W twoim przypadku to chyba nie ma specjalnego znaczenia, bo ty też podróżujesz budżetowo i te pieniądze faktycznie nie odgrywają najważniejszej roli.
0: Tak jest. Raczej nie mam wysokich standardów, więc ciężko je jeszcze tutaj zaburzyć. Zdecydowanie jak najbardziej można podróżować w dziki sposób i szczerze ja jestem w stanie spać w krzakach, jestem w stanie jechać pełne doby, 40 godzin nawet ciurkiem, pociągami, jakimiś dziwnymi środkami transportu. Daje to dużo emocji, ale jest to wszystko do przeżycia na pewno w imię przygody.
1: Czyli rozumiem, twój najgorszy wyjazd to jest raczej ten, kiedy cię tam zawiozą, lecisz samolotem, masz all inclusive, karmią cię winogronami i donoszą kolejne bezalkoholowe drinki.
0: No zdecydowanie to jest taki wyjazd, o którym nie mogę opowiadać jakichś szalonych przygód. Im więcej się dzieje, tym fajniej, o ile tam ostatecznie wszystko będzie bezpiecznie, ale jak najbardziej.
1: Ale powiedz, masz coś takiego jak najgorszy wyjazd? Bo ja nie wierzę, że nie. Każdy coś takiego marzy. Albo mu brzuch siadł, albo znajomi nie tacy, albo coś na miejscu się wydarzyło.
0: No, mam na pewno wyjazdy, które były dla mnie znacznie większym wyjściem ze strefy komfortu, które były w tym jeszcze większym hardkorowym worku. Ostatnio byłam w kwietniu na rejsie na Bornholm i to w ogóle wyszło tak, że poznałam kolegę gdzieś tam na jakiejś imprezie i raz go w życiu widziałam i on mnie zaprosił na rejs. Ja nigdy wcześniej w życiu nie byłam na żadnym rejsie, nawet na jeziorze i też z reguły podróżuję sama. A tutaj miałam jechać na tydzień, na kwietniowy Bałtyk z dziesiątką obcych ludzi, więc to było bardzo ciężkie. I po drodze siedziały różne, najróżniejsze przygody. Gubiliśmy rzeczy, traciliśmy prąd w trakcie, gubiliśmy kurs. Było bardzo, bardzo zimno. Prawie, że nas tam wywracało. No i oczywiście okazało się, że mam klaustrofobię i chorobę morską, więc właściwie cały wyjazd siedziałam z herbatą, z imbirem i patrzyłam się na horyzont, żeby jakkolwiek przeżyć ten rejs.
1: To mnie trochę w poczucie winy wpędziłaś, chyba zaraz zacznę cię pocieszać. Ale Polu, zostań z nami jeszcze przez trochę. Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, pielęgniarka z zawodu razem z nami, a my pytamy was o takie właśnie historie. Najgorszy wyjazd waszego życia.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: 226452100.

0: Tu czwórka i po robocie, 24 minuty po godzinie 17. W po robocie nie gadamy o robocie, ale gadamy dziś o najgorszych wyjazdach naszego życia. 226452100. Halo, halo, cześć Sławku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Przypomniało się, rozumiem.
1: Tak, tak, to znaczy jadę do domu. Dość długa trasa, ale muszę opowiedzieć tą historię, bo takim znacznikiem, który jest najważniejszy w tej historii, to jest miasto, wioska, nie wiem jak to nazwać, Pściel. Jak ktoś nie słyszał, to nie znajdzie na mapie tego.
0: A to jeszcze raz przypomnij mi, Pściel? Pściel?
1: Pściel, Pściel.
0: Pściel.
1: To jest Pściel. Trasa Pściel, tak. To jest trasa między Poznaniem a niemiecką granicą i tam w tym Pścielu, jadąc z Trójmiasta, bo jesteśmy rodzinnie z Trójmiasta, zepsuł nam się samochód do tego stopnia, że padł całkowicie silnik. W związku z tym, robiąc sobie dobrze, zjechaliśmy na ostatnim możliwym zjeździe z tej autostrady i to był właśnie Pściel. Jest to sobota, godzina 17, więc już właściwie wszyscy robią grille. My jesteśmy w trasie do Włoch, do którejś tam miejscowości, już teraz nie pamiętam. No jesteśmy w czarnym punkcie jesteśmy. Pani na bramkach mówi, że można znaleźć jeszcze serwis. Oni chyba tam grillują. Może zobaczą, co tam się dzieje. Dojeżdżamy do tego serwisu, ale już właściwie chyba ostatkiem sił, więc już nerwowość jest taka, że no nie pojedziemy dalej, to już jest pewne. Panowie z serwisu mówią o 17:30. Ten samochód nadaje się na złom, albo wymieniamy silnik. No i co teraz? Mamy dwójkę dzieci na pokładzie, w wieku małoletnim bardzo. Samochód nie pracuje. Dogaduję się z moim tamtejszym szefem wtedy, że mogę jeszcze wziąć inny samochód z Trójmiasta, ale muszę dotrzeć tam z powrotem, no to już będzie niedziela.
0: No.
1: Więc po prośbie kolegę z oddziału, który mamy w Poznaniu, jedzie po mnie do Trzciela. Ja jadę z nim do Poznania. W Poznaniu o 2 w nocy wsiadam w pociąg. W pociągu trafiam na kibiców Arki Gdynia.

0: którzy robią bardzo dużą demolkę. Oj, bardzo dużą demolkę. Nie ma miejsc, nie można dokupić biletu siedzącego, więc się dzieją, śpię prawie na stojąco. Rodzina zostaje w tym czcielu, w jakimś agroturystyce, gdzie jest więcej komarów niż możliwości oddychania. Dojeżdżam do tego Trójmiasta tym pociągiem. W tym pociągu, oczywiście dziejąc się te dziwne rzeczy, pojawiają się sokiści. Sprawdzają wszystkich, również i mnie. Patrząc, że no, wyglądam jak ta cała grupa obracających kibiców, więc już jest słabo. Dojeżdżam, biorę samochód. Oczywiście tam jeszcze jest kilka innych takich wątków, ale za długo by było na antenie, żeby opowiadać. Natomiast biorę ten samochód, no, wracam z powrotem na miejsce do tego trzciela. To jest godzina już w niedzielę, powiedzmy, że gdzieś 14 czy 15. Przepakowujemy te wszystkie rzeczy do tego samochodu drugiego, które są w tym naszym pierwszym zepsutym. No i wyjeżdżamy. Ja za granicą od razu, jak wyjeżdżając w Niemcy, umieram z niedospania. Po prostu mówię, ten wyjazd jest po...
1: No to chciałem ci powiedzieć, że masz dwie opcje. Uważam w ogóle, że powinieneś doprowadzić do tego, że trzciel powinien pojawić się na mapie, to jest pierwsza rzecz, albo uzyskać nawet prawa miejskie. Ewentualnie, gdybyś tego nie zrobił, to możesz doprowadzić do tego, żeby Arka Gdynia zdobyła Mistrzostwo Polski. Dwie opcje. Po takim dniu, po takiej historii.
0: Okej. Dzięki, niech tak będzie. Niech
1: dzięki,
0: tak
1: Sławku. Dzięki bardzo. Dzięki za tę opowieść.
0: Może żona słuchała.
1: Pozdrawiamy żonę. Jak ma na imię?
0: Pozdrawienia dla wszystkich. Beata.
1: Beato, wszystkiego dobrego.
0: A jutro ma urodziny. Przecież.
1: To zagraj jej coś ładnego. Pójść czwórkę albo Beatę z Albatrosa.
0: No, cały czas słucham, między mną a moim synem 20-kilkuletnim jest albo wy, albo Antyradio.
1: 226452100. Dzisiaj między 16 a 19 pozdrawiamy wszystkie anteny świata i Antyradio, Radio Z, Radio Campus już pozdrawialiśmy. Można pozdrawiać jedynkę, dwójkę pozdrawiamy. To Polskie Radio akurat. 226452100.
2: Po robocie.
1: Po robocie nie gadamy o robocie, ale o tym, jaki był najgorszy wyjazd waszego życia.
3: To była Hiszpania, Alicante. Pojechaliśmy w sierpniu, tak? I nie mogliśmy wytrzymać przez te upały, nie?
4: Czyli upały rozwaliły też wyjazd. Tak.
5: Dokładnie.
3: Duże upały też nie są za dobre na wyjazd.
4: A robiliście coś wtedy, żeby jakoś naprawić ten wyjazd?
5: Siedzieliśmy w wodzie.
6: Miałam wakacje w Turcji.
4: Dlaczego wakacje w Turcji?
6: Wylądowałam w szpitalu.
4: O, to przykre.
6: Troszeczkę.
4: A twoje najgorsze wakacje?
7: Każdy był udany.
1: No, niektórzy też tak mają, że każde wakacje udane, chociaż ja im do końca nie wierzę, bo jednak zawsze może wydarzyć się coś nieoczekiwanego, tylko że potem to gdzieś wypieramy. 226452100, najgorszy wyjazd waszego życia. Razem z nami Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, z zawodu pielęgniarka, która przysłuchiwała się opowieści Sławka. Za kilka minut mam nadzieję, że odpowie na pytanie, jeśli chodzi o jej podróże, czy to jest trochę tak, że ona ma wielkie oczekiwania, które potem są weryfikowane, czy jak podróżuje i śpi w krzakach, to żadnych oczekiwań nie ma i dlatego jest pięknie. 226452100.
2: Koniec pracy.
1: Koniec pracy, bo my teraz rozmawiamy. Pytanie do was. Jaka była najgorsza podróż waszego życia? Zajrzyjcie też do naszych mediów społecznościowych na Facebooka, na TikToka i na Instagrama Czwórki.

0: to Irish Goodbye, czyli irlandzkie pożegnanie w czwórce. 34 minuty po godzinie 17. My jeszcze się z wami nie żegnamy, ale pytamy o to, jaka była najgorsza podróż waszego życia. 226452100.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Właśnie o to pytałem też przechodniów.
2: Byłam kiedyś z mamą nad jeziorem albo z tatą nad Roztoczem i nie mogłam korzystać, bo byłam chora, więc było nieprzyjemnie.
3: Najgorzej.
2: No, bardzo.
3: Takie wyjazdy warto powtórzyć wtedy, jeśli jest
2: tak,
3: zdrowy.
2: Tak. W tym roku miałam dobry wyjazd, więc...
4: Ja nie miałem najgorszego wyjazdu w życiu.
3: Każdy jeden dobry?
4: Inaczej. Jak było coś źle, to nie na tyle, żeby powiedzieć, że był najgorszy.
3: Jak to się robi? To jest kwestia podejścia do życia, czy tak, czegoś innego?
4: Tak. A ogólnie jestem zawsze pozytywny.
3: To gratuluję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Najgorszy wyjazd. Chyba pierwsza wycieczka szkolna w liceum.
0: Złapcie za telefon i dajcie znać, jaki był wasz najgorszy wyjazd. No czasem tak jest, że zdrowie nie dopisuje, bo się pojawi grypa żołądkowa, powiedzmy. Albo jedziemy, mamy jakieś wyobrażenia co do miejsca, a potem to miejsce nas rozczarowuje. Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, z zawodu pielęgniarka razem z nami, która na Instagramie pisze o sobie tak. Śpię w krzakach i błąkam się po górach. Przyznacie, że ładny opis. Polu, opowiedz, czy było takie miejsce w twoich podróżach, w którym warunki, jeśli chodzi o wygodę, były po prostu tragiczne? Ale tobie z jakiegoś powodu się podobało?
6: z pewnością było sporo takich miejsc. Wydaje mi się, że jednym wartym wspomnienia jest mój tegoroczny wyjazd do tak zwanej Republiki Ściborskiej na taki festiwal zimowy, podczas którego spróbowałam noclegu w iglo, takim śnieżnym iglo w minus, nie wiem, tam 17 stopniach, bo to było to epicentrum po prostu zimy tegorocznej. No i ja wspominam to bardzo dobrze, aczkolwiek było ekstremalnie. Wyjście z iglo było wielkości 40 centymetrów, więc trzeba było się tam wczołgiwać ze wszystkimi śpiworami, ale jak już się weszło do środka, to było bardzo przyjemnie i przytulnie, a jak wyszło się na zewnątrz, to też wokół otaczały piękne, białe drzewa.
0: A słuchaj, ty wolisz podróżować sama czy z kimś? Bo zakładam, że może być tak, że tobie się podoba, ale ktoś cały czas jęczy i tobie przy okazji też się mniej zaczyna podobać.
6: Ojejku, no dlatego właśnie z reguły jeżdżę sama, aczkolwiek w tym roku zabrałam przyjaciółkę w góry i oczywiście nie obyło się bez przeszkód na drodze. Wszystko niby było dobrze zaplanowane, dojazd z przesiadką we Wrocławiu, w Krakowie, potem busem do miejscowości Jurków i stamtąd miałyśmy dojść do bazy namiotowej 2 godziny pieszo, więc bardzo przyjemnie wieczorkiem. I dojechałyśmy do

0: Krakowa, patrzymy na mapę Google i okazuje się, że zostało nam 14 godzin pieszo drogi. I przestroga dla wszystkich. Okazuje się, że w Małopolsce są dwie miejscowości o nazwie Jurkowo i my byliśmy w tym złym. I przed nami 14 godzin pieszo drogi, a już zmierzcha. Dlatego tutaj była ta przestrzeń na spontaniczność i na autostopa, czyli moją ulubioną rzecz. Ta przyjaciółka była rok temu ze mną na wyprawie autostopowej do Bośni i powiedziała: już nigdy więcej nie jadę z tobą autostopem, już nie chcę, już mam dość. Za dużo nerwów. No ale niestety pojechałyśmy w góry i nie obyło się bez tego autostopu.
1: No ładnie. Warto wziąć pod uwagę to, że miejscowości Jurków w Polsce jest kilka. Z tego co wiem, podobnie jest z miejscowościami Piekło i Niebo, bo kiedyś sprawdzałem na mapie i właściwie każde województwo ma swoje piekło i swoje niebo. My mamy też Przemka w czwórce. Halo, halo, cześć Przemku.
2: Hejka, cześć wam wszystkim.
1: Dobrze cię słyszeć.
2: Dziękuję, dziękuję. Ciebie również.
1: Opowiadaj w takim razie, jaka była ta najgorsza podróż twojego życia i z jakiego powodu?
2: No właśnie, nie chcę może mówić, że to była najgorsza, no bo po pierwsze, no jeszcze zawsze może być jeszcze gorzej w przyszłości. Poza tym też jakby byłem z rodziną, no więc to zawsze też jest jakby co innego, więc może nie w tej kategorii, że najgorsza. Jednakże akurat poruszyłeś tutaj temat, że może rozczarowująca pod jakimś względem, więc no akurat z tym tematem tutaj postanowiłem się podzielić ze słuchaczami. Ponieważ, no jak wiemy, lato, wakacje, no więc czekaliśmy właściwie z żoną na te sławetne last minute, o których wszyscy opowiadają już od tylu lat, że są spakowani i że już obojętnie gdzie mogą jechać, ale zawsze się pojawi jakaś oferta, wiadomo, no gdzieś czy 40 czy tam ileś procent zawsze taniej, że można zaoszczędzić. No i tak sobie czekamy na te lasty, czekamy i właściwie co patrzymy, już jest wszędzie coraz drożej. No więc już po prostu kliknęliśmy hotel, który był bardzo ładnie przedstawiony w Grecji. Znaczy wiem, że niektórzy teraz może pomyślą, że było to na Krecie, gdzie są pożary, ale no to już akurat na szczęście nie na Krecie, ale na Rodos. No i kupujemy sobie wycieczkę w biurze z angielskiego tęcza, jak to się mówi, w biurze podróży naszym, polskim. No i tak, pokój przedstawiony, super zdjęcia, no tak jak byłby wyremontowany, no co najmniej, no nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu, w takim, jak to się mówi, co najmniej średnim standardzie. Tylko ładne zdjęcia zamieszczone w ofercie, all inclusive zapisane, pokój z frontalnym widokiem na morze. No co, zdjęcia, okej, okay, no z ceną już nic się nie da zrobić, już tylko z każdym dniem są ceny droższe, no wszystko wygląda fajnie, tak, no all inclusive, no to jedziemy. No i przyjeżdżamy, a po prostu pokój, frontalny widok jest taki na morze, że jest zasłonięty przez krzaki i nic nie widać, w ogóle kompletnie morza, bo jest na parterze jakby. Dzwonimy do rezydenta, no że chcielibyśmy jednak zmianę pokoju, no bo miał być po pierwsze jedną z rzeczy, dla których chcemy zmienić pokój, no to jest widok frontalny na morze. No to pan rezydent pyta żony, czy jak się wychyli za okno, to widać morze. No mówimy, że i tak nie widać, obojętnie czy się wychylimy, czy nie. Może jak wejdziemy na balkon do sąsiada, no to będzie widać, no ale dlaczego? No nic nie widać. No to jest jedna rzecz. Druga, dlaczego chcemy zmienić? No bo po prostu pokój nie wygląda, jakby był wyremontowany 2 czy 3, czy nawet 5 lat temu, tylko wygląda, jakby nie był remontowany od co najmniej 20, czy też, nie wiem, no 30 lat. Zamiast ładnej łazienki w kafelkach, po prostu łazienka z odpadającą farbą, z wanną na jakąś, jak to się mówi, ceratę, czy nie wiem, jak to się nazywa, kotarę zawieszoną, która też już odpada. No jakość mebli, wszystkiego, standard pokoju, po prostu minus 1 w porównaniu do 8 na 10, tak jak było na zdjęciach.
1: Przemku, to powiedz jeszcze na koniec, wystawiliście opinię czy nie?
2: No na pewno złożyliśmy reklamację i na pewno jeszcze będziemy, że tak powiem, kończyć ten temat reklamacji, a opinię na pewno niewątpliwie wystawię i dlatego też tutaj postanowiłem zadzwonić, żeby słuchacze uważali co do właśnie wybierania przyszłościowych
1: wakacji. Tutaj. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak pamiętacie taki program Randka w ciemno 30 lat temu, to te pary, które

0: Tam aranżował między innymi Tomasz Kamel, jechały sobie na wakacje do Bułgarii na przykład, były tam zdjęcia, bardzo ładne hotele i co ciekawe do dzisiaj dokładnie taka sama jakość tych zdjęć jest do znalezienia w internecie, mało tego, one są często w ofertach biur podróży, więc nie zdziwiłbym się, gdybyście trafili właśnie na coś takiego. Przemku, dzięki za ten telefon. No, ostatnie zdanie.
1: Jeszcze tak, daj mi dokończyć tylko przez minutę, żeby słuchacze mogli się pośmiać jeszcze trochę, to no miało być all inclusive, w ogóle system jakichś kubków na żetony, że dostajemy 3 żetony na początku tego i możemy wziąć szklankę na obiedzie, ale za żeton, ale później ją oddać. Woda, która nie nadawała się kompletnie do picia, nawet herbaty nie można było sobie zrobić. No i jeszcze cały szereg innych niedogodności, ale wiem, że już mnie popędzasz, więc nie mam czasu. Aha, i syn mi tylko podpowiada, no, że obsługa była na medal, jakby, no obsługa fajnie, no uśmiechnięta jakby i tak dalej. Ale już
0: wakacje
1: nie
0: jednym słowem na minus. Dobrze, że ludzi miałeś swoich. No. Dobrze, że ludzi miałeś swoich. Przemku, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Pozdrów syna, który siedzi obok ciebie.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się. 226452100. Pytamy was dziś o najgorsze wakacje waszego życia. Razem z nami Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, pielęgniarka z zawodu, która śpi w krzakach i błąka się po górach.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: To jeszcze raz 226452100. Wiedziałem, że tak będzie. To ten kawałek.

0: Radosław Krzyżanowski, Michał Słodowy, Tomasz Szpaderski, czyli zespół Kamp. No jak się tych panów słucha, to od razu stoi się przyjemniej w korku. 14 minut zostało do godziny 18. Pytamy was dziś o najgorszy wyjazd waszego życia.
1: Po robocie.
0: 226452100.
2: No to chyba jak jeszcze byłam mężatką, to chyba wtedy każdy.
3: Trudna historia.
2: Trudna historia.
3: A od tamtego momentu, jak się skończyło, to rozumiem lepiej.
2: Tak, tak, już same dobre.
4: 3 lata temu.
3: Co to było?
4: Dowiedziałam się, że ktoś mnie bardzo oszukał. I to były wakacje akurat. Ale potem już było w porządku. Jakby trzeba głowa do góry i lecimy do przodu.
5: No właśnie, ja nie mam żadnych.

0: Złego wyjazdu. Wszystkie były dobre.
1: A to jest kwestia szczęścia, podejścia do życia, czego?
0: Chyba podejścia do życia. I wakacje to jest taki czas, żeby odpocząć i wtedy pozytywnie myślę.
2: 226452100. Wasza najgorsza podróż, jaką odbyliście? Razem z nami Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, z zawodu pielęgniarka, która śpi w krzakach i błąka się po górach. Polu, od mniej więcej godziny chciałem cię o to spytać. Jakie rzeczy zrobiłaś po tym, jak powiedziałaś wszystkim, że nie masz na nic czasu i musisz pisać licencjat?
3: Ojejku, to trwało.
2: Czyli nagadałaś wszystkim, że nie masz czasu i co wtedy zrobiłaś?
3: Tak. Zacznijmy od mojego wyjazdu do Maroka, gdzie właśnie totalnie nie miałam planu na nic. I skończyłam nocując na dziko na Saharze pod gołym niebem. Widziałam taką ognistą, zieloną gwiazdę spadającą. Właśnie spałam w iglo, troszeczkę dostając klaustrofobii. Nauczyłam się surfować w oceanie. Jejku, co tam jeszcze? Poznałam Filipińczyka w Barcelonie i poleciałam, ale to już właśnie pisałam na lotnisku ten licencjat.
2: A, czyli rozumiem, ty napisałeś ten licencjat między swoimi podróżami, na przykład na lotnisku.
3: Znaczy, te wcześniejsze przykłady, to faktycznie w większości mówiłam, że muszę pisać i się stresowałam, ale w sumie miałam już zaplanowane wiele podróży. Ale potem został mi miesiąc i musiałam się spiąć i właśnie w sumie mój licencjat się stworzył gdzieś w podróży do Barcelony i w Bułgarii i w momencie, w którym oddałam pracę licencjacką, to dzień później pojechałam stopem do Estonii, więc trochę się działo.
2: Niesamowite. Pola Rzeźnikowska, podróżniczka razem z nami, znana w sieci jako Fat Mumin, a my pytamy was dziś o to, jaka jest najgorsza podróż, najgorszy wyjazd waszego życia.
4: Na przykład na obozie jeździłam sama, to tam też były jakieś takie gorsze momenty. Na przykład w zeszłym roku byłam sama na obozie w Grecji, to tam też było tak trochę gorzej, ale to się było bardzo fajnie, tylko po prostu byłam sama i też były jakieś takie momenty załamania, ale ogólnie to mam raczej fajne wyjazdy.
2: Najgorszy wyjazd twojego życia z jakiegoś powodu, że coś nie pykło, no i nie był zbyt udany.
5: To z moimi rodzicami. Byłam wtedy w górach i przez cały tydzień padało.
6: Pojechaliśmy do Sztokholmu, no i złapała mnie grypa życia po prostu na taki jednodniowy wyjazd. I po prostu no tak się męczyłem, a przeszliśmy 20 kilometrów, ja tak.
7: Żołądkowa?
6: No, trochę tak.
8: Kolega trochę popsuł ogród botaniczny w Sztokholmie.
2: Coś czuję, że ten pan powinien napisać przewodnik po Sztokholmie. Polu, zdradź jeszcze, co ty będziesz robić w najbliższym czasie, jeśli chodzi o podróże, bo na razie siedzisz na szyszkach w lesie w czasie obozu harcerskiego, ale co potem?
3: Pojutrze czeka mnie 15-godzinna podróż pociągiem i jadę na tak zwane śpiewanki w Muszynie. I planuję nie spać przez całą noc i właśnie śpiewać.
2: To jest najlepsze, że ty opowiadasz o czymś, od czego ja bym cierpiał. To znaczy, jak nie śpię, to cierpię, a ty się uśmiechasz, śmiejesz się i jest super.
3: Jest super, oczywiście. Oczywiście jestem niewyspana, gdzieś przysypiam troszeczkę w tych pociągach, ale wspomnienia są niesamowite i nawet właśnie, tak jak mówię, przedwczoraj spałam pod gołym niebem w Szklarskiej Porębie z kolei na tamtym festiwalu. Więc po prostu trzeba się cieszyć okolicznościami.
2: Zazdroszczę ci. Ja to jednak jestem leśnym dziadem. To znaczy 21, herbatka, leki i spać. Polu, wszystkiego dobrego. Trzymam za ciebie kciuki. Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin. Pielęgniarka z zawodu, bo obroniła licencjat, która śpi w krzakach, błąka
3: tak
2: się po górach. No i prawdopodobnie jeszcze w najbliższych miesiącach odbędzie 150 swoich kolejnych podróży. Dzięki wielkie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: 9 minut pozostało do godziny 18, a po godzinie 18 mamy taką tradycję, że uczymy się nowych rzeczy i dzisiaj też będziemy uczyć się nowych rzeczy. Nawet jak ktoś ma 50 lat, to być może dzisiaj zrobi szpagat.
9: Ten numer warto znać. 226452100.
2: Bo ten numer na pewno przyda wam się dzisiaj po 18.30, jeśli chodzi o nasz konkurs Czwórka na walizkach. 226452100. Mam nadzieję, że zapisany.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład...

Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum okresami będzie wzrastać do dużego. No i tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie to mogą być burze z gradem, więc warto wziąć to pod uwagę. Podobnie zresztą jak na Podhalu. Jeśli tam spędzacie wakacje, tam też również mogą pojawić się burze i lokalnie będą to burze z gradem. Temperatura maksymalna. Nie powiem wam, że się ochłodzi, bo ta maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy, około 36 w centrum, do, uwaga, 39, prawie 40 stopni na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na

0: wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: tennis giants and these here rains water like the ocean.
1: Water, tak nazywa się ten kawałek. My mamy taką tradycję w czwórce, że w trzeciej godzinie po robocie, między 16 a 19, właściwie między 18 a 19, rozmawiamy o rzeczach, których do tej pory niektórzy z nas nie umieli, a chcemy zachęcić ich do tego, żeby mogli się nauczyć. I skoro to był kawałek Water, to oczywiście przypomina mi się rozmowa między innymi z Rafałem Kątnym o tym, że każdy może nauczyć się pływać. O tym już gadaliśmy, ale robiliśmy też dywany. To była metoda taftingu. Robiliśmy wiele innych rzeczy, a co będziemy robić dziś?
2: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
1: Dzisiaj to my będziemy się rozciągać i padnie jedno podstawowe pytanie. Czy każdy

0: Tego można nauczyć robienia szpagatu. Ja mam co do tego pewnego rodzaju wątpliwości, ale być może dzisiaj okaże się, że absolutnie każdego, każdy z nas może być rozciągnięty, niezależnie od tego, czy mamy 20, 30, 40 czy 50 lat.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek, jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Po 18.30 rozwiązanie konkursu Czwórka na walizkach, a ten kawałek nazywa się Yoga Teacher. Skoro dzisiaj będziemy się rozciągać, czy każdego można nauczyć robienia szpagatu? Znajdziemy odpowiedź na to pytanie. To mogę wam obiecać. My dad never taught me to do a headstand. You just wouldn't get it. Maybe I need a stranger looking at me to be able to fall asleep. To keep guard, kinda. Don't know what these ish are learning, but it smells like home or church. We bow, I lurch forward, soft balance or recentering. I don't have any of those baggy pants, but he still loves me, I'm sure of it. Catch his eye. My friends joke that I've come here just to meet someone and I deny it lyingly. On this musty borrowed PE foam mat. I'm a downward facing class traitor. But he's my yoga teacher.

0: Na taką ekipę to ja czekałem. 13 minut po godzinie 18.
1: Twój sposób na relaks?
0: Być może to będzie na przykład rozciąganie, będzie to stretching, albo robienie konkretnie jednej rzeczy, czyli szpagatu, albo akrobatyka, tak też może być, nawet jak mamy 20, 30 albo 40 lat. Agnieszka Lisiecka-Nowosadko, Michał Nowosadko, Welpan Ziemniak, ciabadam, ciabadam, razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, bardzo nam miło.
3: Bardzo szybko to wyciągnąłeś.
0: Studio Yogi The Class. A no właśnie, bo my tu zaczęliśmy rozmawiać i były dwie opcje. Albo wyciągam pseudonimy Michała, które stosuje w pracy z dziećmi, albo będzie śpiewał, wybrał te pseudonimy.
2: Chyba lepszą opcję wybrałeś.
3: Tak, dla mnie
2: tak
3: zdecydowanie. Bardziej mi sprzyja.
0: Słuchajcie, czy każdy może nauczyć się szpagatu? Bo to jest taka rzecz, która kojarzy się z tym, że jak ktoś był mały i sprawny, umiał, to fantastycznie, ale żeby nauczyć kogoś dorosłego, to już gorzej.
2: To predyspozycje każdy z nas ma troszeczkę inne, każdy z nas ma inne ciało, każdy z nas ma inne możliwości do tego, żeby się rozciągać. Takie problemy następują jak kontuzje, tak? Niektóre osoby mają problemy z kolanami, z biodrami, to są już wrodzone wady. Ale to, czy do końca chodzi o ten sam szpagat, czy o całą tą drogę, którą przechodzimy w czasie tego trenowania tego szpagatu, to chyba jest trochę ważniejsze niż sam cel w postaci szpagatu.
0: Michale, zgadzasz się czy nie?
3: W 100%. Ważne też w tej drodze, jakie osoby poznamy na drodze, bo idziemy na proste zajęcie ze szpagatu, a nigdy nie wiadomo, kto jeszcze wpadł na taki sam zwariowany pomysł, żeby po 30, 40, 50 i bardzo dobrze spróbować zrobić czegoś nowego. Oczywiście da się to zrobić, tak jak wszystko w życiu wymaga czasu, poświęcenia, trochę energii, no i tej nuty dyskomfortu, bo bez tego jednak ten rozwój nie będzie nam tak pomagał. No i fajnych instruktorów, którzy potrafią w jakiś dobry sposób zaprezentować to, żeby w tym dyskomforcie jednak znaleźć tą nutkę uśmiechu, takiej miłej po prostu atmosfery, i to jest cudowne.
0: Podobno takich instruktorów dzisiaj zaprosiliśmy po robocie. Słuchajcie, ja znam wielu sportowców, którzy ze sportu żyją albo uprawiają sport półzawodowo. W dużej mierze to są zawodnicy, którzy uprawiają sporty zespołowe. I jakbym każdego jednego z nich spytał o to, czy lubią się rozciągać, albo czy lubią rozgrzewkę, albo czy lubią stretching ogólno pojęty, to pewnie mi powiedzą, że nie.
2: Znaczy o tyle to jest ciężka forma ruchu, bo to wymaga od nas pracy, który jest czasami troszeczkę obtoczony takim bólem, tak? Bo gdzieś tam dociskamy się, gdzieś tam stawiamy sobie klocki, żeby było wyżej, dalej, głębiej. Czasami jest to ciężkie.
3: Czasami nudne. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, ta praca, nawet rozgrzewka czy inne rzeczy, prawdziwy sportowiec albo osoba, która podchodzi do wszystkiego profesjonalnie, to doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest częścią procesu, że jeżeli ja chcę wejść na swoje wyżyny, to jeżeli nie zrobię tego, co na początku, w sporcie albo w każdych innych zajęciach są pewne procedury, je musimy przejść, one mogą być po prostu typową rutyną, że my po prostu to robimy. Metoda małych kroków. Ja robię A, później jest B, C i przechodzę do tego fanu. Albo po prostu odnajduję się w takiej formie ruchowej, w której ta szczęście moje, taki ruch, rozciąganie, czy jakakolwiek rzecz jest po prostu płynna, miła, przyjemna i też inni ludzie dookoła,
0: ale którzy... Ale to przecież boli. Sami powiedzieliście o tym, że tam
3: boli.
0: Się pojawia ból.
3: I tu jest taka ciekawa rzecz. To nie jest tak, że to te nasze mięśnie nagle poprzez tę stymulację bólową potrafią się rozciągać. To jest jednak nasz mózg, który daje nam to przyzwolenie. Czyli mówi tak jak do mnie: ej Michał, jesteś bezpieczny w tej pozycji, bardzo proszę, możesz wejść dalej. Możesz spróbować pogłębić ten ruch. Ale to jest... Czas, budowanie, próbowanie, znajdowanie również innych sposobów, no bo każdy z nas, mimo że jesteśmy ludźmi wszyscy piękni, cudowni, każdy z nas ma gdzieś jakąś inną ten moment, w którym to wszystko może zaskoczyć, może jeden mięsień, też jak żyjemy, to ma wszystko ogromne przełożenie później, w jaki sposób właśnie możemy się rozwijać. Od tego są ludzie, którzy mogą nam właśnie w jakiś sposób pomóc, tu docisnąć, a tu zmotywować.
0: Zakładam, że...
2: Albo coś odblokować.

0: blokować, bo też zdarza się tak, słuchajcie, że jeżeli mieliśmy wcześniej jakieś problemy z biodrami, to wystarczy 2-3 ćwiczenia odblokowujące twoje biodra i lecisz dalej. I
1: jedziemy z tematem.
2: To się nazywa siad podkarski.
1: To może cię boleć. To jest newralgiczna pozycja, jeżeli chodzi o kolano. To można zrobić łatwiejszą wersję, kiedy sobie stopę przykładamy do mięśnia dwugłowego, jest wtedy troszeczkę lepiej.
0: Ja zamiast siadu płatkarskiego wolę typową żabkę, która jest o tyle fajniejszą pozycją, że mogę sobie podłożyć coś pod dwa kolana i uważam, że jest fajna.
2: No dobra, to pogadamy o tym, od czego powinniśmy zacząć naszą przygodę z rozciąganiem. Agnieszka Lisiecka-Nowosadko, Michał Nowosadko, Studio Jogi The Class razem z nami. 18 minut po godzinie 18.
3: Od szefa nie odbieraj. Od nas możesz.
2: Od nas to możecie. 226452100. Ten numer na pewno przyda wam się jeszcze dzisiaj po godzinie 18.30, bo czwórka na walizkach. Nasz konkurs, właściwie wielkie rozwiązanie tego konkursu i ktoś się będzie cieszył, będzie radość. Komuś będę musiał spakować tę walizkę, iść na pocztę, wysłać, ale wy będziecie się zadowoleni na pewno. O tak, 18 po 18.

0: Millie Jack, 20 minut po godzinie 18 słuchacie Po robocie w czwórce.
1: Co dziś po robocie?
0: Razem z nami Agnieszka Lisiecka-Nowosadko i Michał Nowosadko, studio jogi The Class, instruktorzy, doświadczeni akrobaci również, ludzie, którzy pracują w straży pożarnej, oboje.
2: Akrobata i tancerka, ja akrobata, żona tancerka.
0: Akrobata, tancerka, strażacy.
2: Wszystko w ruchu, wszystko w ruchu w każdym bądź razie.
0: A swoją drogą wiem, że zmieniam trochę temat, natomiast proszę, kiedy zaczynają się burze i ten taki okres letni, to dla ciebie jest mnóstwo pracy wtedy.
2: Jest
0: o tym nie pomyślałem,
2: pracy,
0: myśląc o
2: strażaka. Aczkolwiek tak jak i w zajęciach i we wszystkim, to jest praca zespołowa, drużyna. Ja mam cudownych, fantastycznych kolegów na zmianie, gdzie możemy właśnie tym doświadczeniem się wymieniać, no i działać. Jeszcze nie ukrywam, nie jestem alfą omegą, nie zjadłem wszystkiego, ale ten sport, który wcześniej miałem, kiedyś myślałem, że sprawność dla mnie jest po to, żebym dobrze wyglądał, żebym był wysportowany, żebym miał, nie wiem, sześciopak, a teraz wiem, że sprawność jest dla mnie po to, żebym mógł pomagać ludziom. I to jest taka fajna, taki life twist
0: inwestujesz,
2: po tej 30.
0: Inwestujesz jednak trochę też w to, co będzie nie po 30, a po 60 na przykład, bo to się trochę
2: się
0: z tym łączy.
2: Zdecydowanie.
0: Strażacy nie tylko gaszą pożary, usuwają także drzewa, skoro burze, to dlatego to nawiązanie. Więc dużo roboty. Słuchajcie, no dobra, wracamy do rozciągania. Od czego ja powinienem zacząć swoją przygodę ze stretchingiem?
2: To zależy, gdzie leży twoja motywacja. Jeżeli na samym początku twoja motywacja jest bardzo malutka, więc fajnie jest zaufać komuś. Komuś, jakiemuś miejscu, gdzie możesz się udać i po prostu w tym miejscu znaleźć ludzi. To oczywiście po czasie wyjdzie, czy ten twój kredyt zaufania będzie spłacony w dobrą stronę, czy będziesz miał może troszeczkę więcej do spłacenia, natomiast

0: To zaufanie w tych zajęciach jest o tyle ważne, że ta motywacja jest potrzebna na tych pierwsze kilkanaście dni, tygodni, może miesięcy, żeby wykształcić coś ważnego, co jest właśnie naszym nawykiem. Jak już go złapiemy, to wtedy zaczynamy od delikatnych małych ruchów. My nie szukamy dyskomfortu, nie szukamy bólu, szukamy miejsca, w którym po prostu ty i twoje ciało powiecie: jest fajnie, ja się czuję lepiej. Jest mi fajniej i czuję się po prostu bardziej sobą.
1: Ale mówisz o motywacji. Z jaką motywacją przychodzą ludzie zwykle na zajęcia, Agnieszko?
2: Znaczy, motywacje są różne, tak? Są osoby, które chcą poćwiczyć, są osoby, których motywacją jest, żeby poznać innych ludzi, a też są ludzie, których motywacją jest, żeby po prostu miło spędzić czas, tak? Więc czasami ta motywacja nawet poznania ludzi u nas w studiu to już jest początek do tego, żeby fajnie rozpocząć aktywność.
1: A są tacy ludzie, którzy obrazili się na sport, nie wiem, na 30 lat, nagle wracają i się
2: Oczywiście.
1: Rozciągają?
0: I to nie obrazili się, bo sport coś zrobił, tylko no to trzeba jarzmo odpowiedzialności z siebie, nie wolno go zdejmować. To jest po części konsekwencją tak naszych zaniechań i to też odwleczone w jakiś czas, no i tak zapuka w końcu i powie: cześć, tutaj ja tym bólem jestem cały czas. I ten ból zniknie, jak przestanie nas uczyć, czyli my musimy na tych bólach, na tych bolączkach albo jakichś dyskomfortach wynieść właśnie jakąś lekcję, dzięki której możemy zacząć się rozwijać. I przychodzą ludzie obrażeni na sport, obrażeni na ruch, no ale nie można się z tego domu wyprowadzić, jakim jesteśmy my sami, więc musimy jakoś tu się dobrze urządzić, ale właśnie to zaufanie, pominąwszy tą motywację, oddać komuś po prostu pewien kredyt, że ktoś coś wie, no bo jak każdy się uczy jeździć autem, to nie wsiada od razu i hejo do przodu, albo bierze gitarę i brzdękoli, pobrzdękoli. Ale czy wyjdzie z tego jakaś piękna melodia? Ja nie śpiewam za dobrze.
1: Dzisiaj można znaleźć na YouTubie chociażby wielu trenerów personalnych, którzy opowiadają o tym, jak ćwiczyć. Podobnie będzie zresztą, jeśli chodzi o rozciąganie. Czy warto się rozciągać z YouTuba?
0: Znaczy, YouTube ci nie powie, tu robisz źle, tak jest nie tak. YouTube nie powie tego.
1: To TikToka nie pytam.
2: O tyle z rozciąganiem jest troszkę inny temat, bo tak jak z tańcem możemy nauczyć się choreografii, która jest wyświetlana nam na ekranach, tak z rozciąganiem będzie troszkę ciężej, dlatego że potrzebujemy cały czas kogoś, kto nas poprawi. Potrzebujemy, to są czasami milimetry, żeby przestawić komuś biodra, żeby sobie nie zrobił krzywdy, bo tutaj rozmawiamy już o twoim zdrowiu w późniejszym czasie, tak? Więc jeżeli od początku będziemy dbali o to, żeby biodra były dobrze ustawione, żeby stopy były na zewnątrz, żeby kolana były proste, to tym mniej później będziemy mieli problemów w starszym życiu.
1: A jesteście mi jednak mimo wszystko w stanie podpowiedzieć, co mam zrobić, żeby zrobić ten szpagat?
2: Przede wszystkim zapraszamy do nas na zajęcie. Oczywiście
1: tego
2: się spodziewałem.
1: To już chyba
2: wszystko możemy tutaj najlepszego powiedzieć o naszym studiu. Pierwszym takim krokiem to jest po prostu założenie leginsów, spodanek i wejście na salę treningową.
1: Już się zaczynają problemy,
2: krok.
1: Czyli jednak muszę kupić leginsy. Ale dobra, budujmy napięcie. Jakie będą kolejne, o tym pogadamy. Agnieszka Lisiecka-Nowosadko, Michał Nowosadko, Studio Yogi The Class. Instruktorzy i twórcy tego studia są
2: tak
1: dzisiaj
2: jest.
1: Razem z nami. 25 minut po godzinie 18.
3: No coś podobnego.
1: Trochę tak jest, że my w porobocie rozmawiamy, ale z drugiej strony my też gramy. To kolejna porcja muzycznych doznań. Mam nadzieję, że przypadną wam one do gustu.

0: Jacy oni są rozgadani. Agnieszka Lisiecka-Nowosadko, Michał Nowosadko, pan Ziemniak, ciabadabadam, studio jogi The Class razem z nami.
1: O robocie, nie gadamy o robocie.
0: Dzisiaj uczymy się stretchingu, dzisiaj się rozciągamy. Przed chwilą Agnieszka mówi do mnie, a o czym my teraz będziemy rozmawiać? Bo jak nie powiesz, to Michał się rozwinie i będzie mówił o życiu.
2: Wcale, że nie. Po prostu tak się rozmowa klei, że już byłam ciekawa, o czym dalej będziemy rozmawiać.
0: No wy jesteście chyba takim małżeństwem, że tak musieliście się znaleźć, bo na tych samych falach nadajecie.
3: To była, do pewnych rzeczy też trzeba, płynąłem, bo na statkach pracowałem i wszędzie po świecie. I to jest cudowna historia, że dopiero po pewnym czasie, jak zwiedziło się te wszystkie cudowne, większe, Australia, Stany, Afryka, kraje. I po czasie wracam do Polski i znajduję sobie w taki, nie powiem, że patriotyzm, bo on już zawsze był, tylko to jest moje miejsce, ja to kocham i ja chcę tu być. No i wiadomo, kariera artystyczna też musiała zostać troszeczkę przewaluowana, w jaki sposób można tu się odnaleźć. No i później po czasie właśnie dawanie tego szczęścia innym, dzieciom, radość w ich oczach, jak wykonują jakieś fajne elementy, no to jest nie do opisania. Tu tylko nadmienię, że rodzice pozdrawiają cudownego synka Leonka. To będzie dla niego cudowna pamiątka. Bardzo cię kochamy.
0: Leon ma 8 miesięcy.
2: Tak, Leon ma 8 miesięcy.
0: A Michał mi zdradził, że ma takie marzenie odnośnie do kariery Leona, bo się zastanawiałem, czy to jest tak, że jak on będzie miał 4 lata, to już będziecie go wysyłać na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich.
2: Miejmy nadzieję.
0: Jednak nadzieja jest, ale Michał, masz marzenie fajne.
3: Mam cudowne marzenie, jest to takie, że Leon w którymś momencie swojego życia, w podstawówce załóżmy, skoczy salto w tył na sali gimnastycznej czy gdzieś, nie po to, żeby się popisać, tylko po to, że po prostu pokazać, co fajnego potrafi, bo on jeszcze nie będzie wiedział, że to jest jakaś popisuwa czy coś takiego. No i podlecą koledzy i powiedzą, skąd ty to umiesz, jak ty to umiesz? No, tata mnie nauczył. No i to jest po prostu kwintesencja tego, oczywiście ja lubię wybiegać w przyszłość, ale żyjemy też dniem dzisiejszym, więc no, cudowny synek, cudownie się rozwija, my jesteśmy bardzo zadowoleni. No i po prostu żyjemy szczęśliwi, mamy tutaj to swoje takie gniazdeczko ubite. No, sport ten nam towarzyszy, ruch nam zawsze towarzyszył. On jest prostu świetną inwestycją.
0: I miłość też, ale fajne marzenie. Ja też kiedyś chciałem grać w Bundeslidze, w piłkę ręczną i żeby wszyscy Niemcy krzyczeli moje nazwisko. Tego marzenia nie spełni, ale twoje się może spełnić akurat.
2: Miejmy nadzieję.
3: Jak się tak spełni, będzie. Na pewno będziesz o tym wiedzieć.
0: Słuchajcie, jak mam się zorientować, czy jestem bardzo sztywny, czy jednak tak źle nie jest i mogę iść na jakiś wyższy etap wtajemniczenia, jeśli chodzi o stretching?
3: To musisz sam siebie zapytać, jak się czujesz po wstaniu z łóżka. W jaki sposób na co dzień funkcjonujesz, w jaki sposób oddychasz, bo to też ma bardzo duże znaczenie. Czy mamy taki tor właśnie barkowy, czyli oddychamy bardziej nasz górną częścią naszego ciała, czy oddychamy prawidłowo przeponowo, ale przeponowo nie znaczy, że nasz brzuch rośnie i później maleje, tylko oddychamy promieniście, łukowo, żebrami na boki właśnie oddychamy mocno. Nawet chodzi o to, że teraz jakbym zgasił tutaj światło w tym studiu i poprosił ciebie, sięgnij po kartkę papieru, to byś szukał, błądził, nie wiedziałbyś. A jakbym zapalił światło i powiedział, sięgnij po kartkę papieru, to byś to zrobił bez zastanowienia. I my szukamy właśnie takiej świadomości tej ruchowej, że ty masz to światło w sobie, nie wchodząc w jakieś sfery nie wiadomo jakie, ale po prostu jesteś świadomy tego, co się dzieje. I tu zaczynamy właśnie od naszych poranków, jak się czujemy na noc, czy mamy jakieś bóle, migreny.

0: No i przede wszystkim takie odgruzowywanie, czyli delikatny ruch właśnie, który jest okraszony małą nutką dyskomfortu, ale jest przyjemny.
1: No, Natalia Kukulska lubi to. Światło nosicie w sobie. Była taka piosenka kiedyś. Słuchajcie, jak siedzimy teraz na krześle, to my jesteśmy w stanie zrobić jakieś takie stretchingowe ćwiczenie? Czy to musi być mata i telegnizy?
2: Nie, możemy... To jest tak, że każdy etap rozciągania możemy zacząć od małych rzeczy.
1: To zróbmy coś.
2: To możemy sobie delikatnie siedząc, wyprostujmy sobie plecki i rozpocznijmy swój trening poprzez główkę w lewo i główkę w prawo. Delikatne okręgi w jedną stronę, w drugą stronę. Rozpocznijmy od jednego barku do tyłu.
0: I tutaj
2: drugiego.
0: W tym ruchu poczujmy, jak ta łopatka pracuje. Co tam jest? Ty nie chcesz wykonywać ruchu, ty chcesz być tym ruchem, czyli poczuć to, czy tamta łopatka się ślizga po kręgosłupie później, jeżeli lewą robisz to samo. Czy tu jest jakaś symetria, czy może asymetria? Dobra, no to włączymy dwie łopatki i zobaczymy, czy jest okej, czy jest tak samo. Każdy z nas nie jest idealnie symetryczny. Wątrobę masz po jednej stronie, nie jesteś, no nie masz dwóch, wiadomo, symetrycznie, więc każdy z nas ma tą asymetrię wbudowaną. W jaki sposób to funkcjonuje, w jaki sposób to działa, to jest istotne. Przepraszam, kochani, ale...
2: Możemy sobie oprzeć rączki o krzesełko i zrobić takie ćwiczenie, kontrakcję i release, która jest bardzo często używana w tańcu, czyli w okolicy naszego mostka trzymamy rączkę i wypychamy naszą klatkę do przodu i delikatnie do tyłu zaokrąglamy swoje plecki. Możemy skierować głowę do ziemi.
1: Taki
2: i to
1: żółwik.
2: Samo, dokładnie, żółwik. I jeszcze raz do góry. Możemy tutaj wykorzystywać nasz oddech, wdech i wydech. I z wydechem ciągniemy naszą brodę do ziemi. I tak parę razy. I możemy to zamienić na delikatne kółeczka w jedną stronę klatką, w drugą stronę klatką.
1: Czy ty się śmiejesz ze mnie, czy tak z uznaniem patrzysz?
2: Nie, to... no ja z podziwem patrzę, oczywiście. Dobra, siedzimy sobie prosto, rączka jedna do góry, wyciągamy jedną stronę, na przykład lewą. I zmieniamy na drugą stronę.
0: Tu jakbyś się chciał pytać, dlaczego pan ziemniak, bo to jest moja taka, że ja mam ziemniaki.
2: Po prostu mąż ćwiczy.
1: Ziemniaka na bisku. Dobre.
0: Ja mam po prostu ziemniaki i dzieci są zawsze cudowne. No, że co się dzieje, jak pan ma takiego ziemniaka?
1: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten trening, bo to jest pierwszy trening, w trakcie którego nic mi w kolanie nie strzelało.
2: Bo jeszcze nie doszliśmy do kolan.
0: Mądry prowadzący.
1: Mam takiego trenera, który powiedział, że jak zacząłem z nim ćwiczyć, że pierwszy raz trafił mu się klient Renifer. Bo Renifer jak chodzą, to im trochę strzela i u mnie podobnie. Agnieszka Lisiecka-Nowosadko, Michał Nowosadko.
2: Bardzo dziękuję.
1: Studio Yogi The Class, instruktorzy, twórcy tego studia. Fajni jesteście, bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Likewise, dziękujemy.
3: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: 35 minut po godzinie 18.

0: Niebo jest pułapem i Don Guralesco, między innymi 19 minut zostało do godziny 19.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Tu trzeba wykazać się cierpliwością i słuchać nas od samego rana do samego wieczora, albo mieć taką paczkę znajomych, która sprawi, że podzielicie się czasem antenowym i będziecie wiedzieli, jakie cztery przedmioty włożyliśmy do naszej walizki.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
3: Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Janino, dobrze, że jesteś. Halo, halo, cześć.
4: Witam.
0: Stęskniłem się, chociaż znamy się mniej więcej od 3 sekund.
4: To ja też się stęskniłam.
0: Skąd dzwonisz?
4: Z Rymanowa Zdroju.
0: Z Rymanowa Zdroju, przepiękna miejscowość, w której byłem i jak najbardziej polecam, ale zakładam, że w wakacje możesz jechać trochę dalej niż do Rymanowa, twojego rodzinnego.
4: Tak, tak, do Zakopanego.

0: zbieram.
1: Do Zakopanego. I być może przyda się jakaś walizeczka, na przykład to czwórki. Ale żeby nie było tak łatwo, słuchaj, dzisiaj od samego rana wkładaliśmy do tej walizki różne przedmioty. Tych przedmiotów jest cztery, to są cztery przedmioty. Pakowaliśmy walizkę familijną i rozumiem, że ty bardzo dobrze wiesz, o jakie rzeczy chodzi.
0: No tak, słuchałam. Słuchałam ja z córką, razem żeśmy słuchały.
1: No dobrze, to zacznijmy w takim razie od pierwszego. Jaki pierwszy przedmiot włożyliśmy do naszej walizki?
0: Zestaw gier do auta, na przykład Daleko jeszcze.
1: Tak, jest zestaw gier do auta na wypadek pytań Daleko jeszcze, dokładnie. Drugi przedmiot?
0: Nowe chusteczki.
1: Faktycznie, to są mokre chusteczki. Trzeci przedmiot?
0: Pudełko ze słodyczami.
1: Fantastycznie. I czwarty?
0: Balony.
1: I tak to się robi. Janina i jej córka, czyli super duo, które będzie musiało podzielić się nową walizką od czwórki. Jak twoja córka ma na imię?
0: Antonina.
1: Janina i Antonina. Bardzo ładny zestaw imion. Powiedz, czy wy jesteście teraz razem, czy nie?
0: Teraz nie jesteśmy.
1: To jakby Tosia była obok ciebie, byłoby trochę łatwiej, ale teraz musisz wziąć to na siebie i na 3-4 ucieszyć się bardzo, ale to bardzo mocno, że ta walizka należy do ciebie. To uwaga. 3-4.
0: Hurra!
1: Tak to się robi. Brawo, Antosiu. Janino, po twoją córkę też pozdrawiam. Już się zaplątałem. Wszystkiego dobrego. Gratuluję ci serdecznie i dobrego wypadu do Zakopanego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Walizka...
0: Pozdrawiam, do widzenia.
1: No ja też pozdrawiam. Walizka familijna spakowana. Przypomnę raz jeszcze. Pierwszy przedmiot, który się w niej znalazł, to zestaw gier do auta na wypadek pytań Daleko jeszcze. Drugi przedmiot to mokre chusteczki. Trzeci przedmiot, pudełko ze słodyczami. No i ten czwarty to oczywiście balony.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterie i walizki. www.ochnik.com.
1: Są takie numery, które naprawdę warto znać. 226452100. Ja czasem, kiedy idę do urzędu, jestem pytany o swój własny numer telefonu, to podaję właśnie ten. To może jeszcze raz, 226452100. Jutro też będziemy pakować walizkę, więc przed wami kolejna szansa na to, żeby stać się właścicielami nowej walizy od czwórki. Słuchajcie nas od samego rana, wtedy może wam się to opłacić.

0: No moim zdaniem oni są jak sąsiedzi, oni są jak Żwirek i Muchomorek, oni są jak Kubuś i jego miód. Mowa o Adamie Smolarku i o Delemie. Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
2: Cześć.
0: Podoba wam się taka zapowiedź?
3: Ja powiem tak, Delem jest takim sąsiadem, jak była taka gra Sąsiedzi z Piekła Rodem. To, no, pytanie, który z nas jest którym? Który ma ten zaczes, a który jest tym...
0: Myślałem, że bardziej do Kubusia Puchatka nawiążecie, do miodu.
2: No a tu widzisz, jesteśmy jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co jest w środku.
3: Miś o bardzo małym rozunku się znajdzie.
0: A znacie taki żart, że spotyka się Tygrysek i Kubuś Puchatek i Tygrysek mówi do Kubusia: Kubusiu, ja to nie lubię prosiaczka. A Kubuś odpowiada: to nie jedz.
3: Znam.
0: No, a dzięki, że mnie nie spaliłeś. Bardzo to doceniam. Co wydarzy się...
2: A ja tak z grzeczności się zaśmiałem, nie?
0: Co po 19 wydarzy się na antenie czwórki?
3: Nic mądrego.
2: Nic, ale no, będzie fajnie.
0: Tego się spodziewałem, ale jakbyście mogli rozwinąć tę myśl.
2: Przede wszystkim będzie, wiesz, dużo muzyki, będzie zabawnie.
3: Będzie magicznie.
2: Będzie magicznie.
3: Dzisiaj to jest nasz temat, magia.
2: Magia, no.
0: Chciałem wam powiedzieć, że chłopaki dzisiaj przyprowadzili do studia czwórki całą swoją rodzinę. Ja tę rodzinę widzę już za szybą, bo naprawdę jest tu kilka osób. Tak, jest tu kilka osób.
3: Tak, to
2: prawda. Będzie na przykład Nita.
3: Będzie telefon do przyjaciela.
2: Będzie Nita, będzie Przona. Oni będą siedzieć tu, gdzie teraz siedzi Adam.
3: Ja zajmuję dwa krzesła.
2: Aktualnie. Słuchacze muszą sobie to tylko wyobrazić. A Adam będzie siedział tam, gdzie siedzisz ty.
0: I on wygrzałem to krzesło. Przez 3 godziny to robiłem.
2: To dobrze. Ja zostaję tu, gdzie siedzę i chyba jeszcze stąd nie ruszę.
0: Panowie przejmują stery w czwórce, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny.
2: Nie, to ja dziękuję.
0: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. W porobocie słyszymy się jutro po 16.
4: No nareszcie. Koniec dnia.

0: fucking up my profession. Nah.
1: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
2: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Ona czuje we mnie pieniądze.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: A ty czego chcesz?
1: No co? No co? No co? No co? No i godzina, która? 19.
2: Pogoda.
3: To jak się dzisiaj bawiłeś na mieście? Bo ja już słyszałem tutaj, że... Zresztą wy nie wiecie, ale Delem jest w koszulce...
1: Żonoblicy.
3: Tak, no ja nie chciałem jej tak nazywać, ale okay, dobrze.
1: Dobra.
3: I Delem był dzisiaj na siłowni, ale też jeździł na rowerze. To jak ci się w taki upał jeździło?
1: Było ciężko, ale było fajnie. Ja lubię, jak jest słońce. Tak jak mówiłem, wczoraj chciałem słońce, ja dostałem słońce. Mam teraz narzekać na słońce? Nie, piłem dużo wody. Był krem grany, taki z filtrem prawdziwy. Zapomniałem o czapce.
3: To niedobrze akurat.
1: To niedobrze.
3: Jeździłem cieniem. To dużo wyjaśnia. No, ta, na pewno.
1: No nie, no wolniej mi się myśli, ale wiesz, po co się nadwyrężać?
3: No rozumiem to, rozumiem.
1: A tobie jak się podobało?
3: Ja dzisiaj, mi było całkiem ciepło faktycznie. Ja
1: ciepło,
3: lubię to, że wiesz co, gdy zrobisz...
1: Zbiegłeś zdyszany do studia, to się domyśliłem.
3: O, jeszcze jak. Ale gdy zrobisz pranie i ono wyschnie dosyć szybko, to ja to lubię akurat. Natomiast mogłoby troszkę chłodniej być.
1: O Jezu, cały czas tego byś tam marudził. Jestem ciekawy, jak się dzisiaj podobało na przykład Kubie Jamrozkowi po robocie. I czy on dopiero teraz wyjdzie i zobaczy, jaka jest piękna pogoda?
3: Myślę,
1: jak myślisz?
3: Że wcześniej był tu przykuty kajdankami, więc...
1: Ja trochę już za nim tęsknię. Nie ma go już, co, 10 minut?
3: No, nawet mniej.
1: No.
3: Bo jeszcze chwilę temu był.
1: Audycja po robocie jutro również wystartuje. Ja jeszcze nie mogę doczekać.
3: Och, ale to do jutra dopiero.
1: To do jutra.
3: Tak,
1: ale dobrze,
3: tak.
1: Jeszcze musimy wytrzymać.
3: To jaka ocena dzisiejszej pogody?
1: Dla mnie?
3: Tak.
1: Osobiście? 9 na 10.
3: Wow, hej, okej. Okay. Ja powiem 7.
1: Czyli krakowskim targiem 8-10.
3: Na to dobrze, wygląda.
1: No
3: 8.
1: To moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, ogólnie drodzy słuchacze, taki ogół
3: wszyscy.
1: Zarzucę. Wszyscy.
3: W całym świecie.
1: No, werdykt zapadł.
3: Tak jest.
1: To 8 na 10.
3: To jest nasza ocena dzisiejszej pogody, a jutro porozmawiamy... Jutro, nawet nie jutro, za godzinę.
1: Za godzinę.
3: Porozmawiamy o afirmacjach, ale jutro też porozmawiamy o afirmacjach.
1: Jutro też porozmawiam. W ogóle codziennie będziemy teraz z wami rozmawiać, drodzy słuchacze.
3: Mam nadzieję, że kochacie to.
2: Autopromocja.

0: Cześć, tu Kasia.
1: Hej, tu Domi.
0: Co robimy w poranki?
1: Przede wszystkim nie śpimy,
0: bo jesteśmy w radiu.
1: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
0: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
1: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
0: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z wami do pracy.
0: Wyjdziemy na spacer z psem.
1: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie.
5: Takie

0: No mam nadzieję, że wszyscy już oczarowani i zaczarowani, ponieważ Screaming Jay Hawkins rzucił na nas zaklęcie.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: No i co? Zaczynajmy od ciekawostki.

0: Jak o Screaming Jay Hawkinsie, który jest prawdopodobnie jednym z najlepiej ubranych muzyków w historii. Jesteś gotowy? Słucham. Jesteś gotowy, Adamie?
1: Nie.
0: Po pierwsze,
1: absolutnie nie.
0: Miał 6 żon.
1: Super. To
0: oczywiście
1: jeszcze nic złego.
0: Po kolei, no nie. I tak zmarł jakoś bardzo młodo, więc tak, się nieźle wyrobił.
1: Miał 70 lat.
0: Okej, okay, to przepraszam. Pomyliłem tutaj daty. Źle liczę. Ja nie byłem odliczenia, ty byłeś odliczenia. I twierdził, że ma od 50 do 75 dzieci.
1: Super.
0: Sam nie umiał do końca doliczyć. Ale podobno zweryfikowano tylko 33. Z 12 kobietami.
1: Winszuję.
0: Koleś się narobił.
1: No, najwidoczniej też nie był zbyt ale dobrym ojcem, ale...
0: No na pewno. Myślę, że podstawową rzeczą w byciu dobrym ojcem jest co najmniej... Wiesz, umiejętność doliczenia się, ile masz rzeczywiście dzieci.
1: Tak by mogło być. Tak
0: myślę,
1: sądzę,
0: że to jest taki bare minimum.
1: Tak, to jest najmniej, to prawda.
0: Tak, to jest naprawdę najmniej, jak się da, ale...
1: Ale nie każdy może się tym pochwalić.
0: Ale pomyśl, że te wszystkie dziewczyny poleciały na ten jego śmiech. Który słyszeliście w utworze I put a spell on you.
1: Tak naprawdę to
0: największy był hit. Tak, to mógł być twój ćmek w sumie, pasowałoby.
1: Pasowało.
0: To chyba najpopularniejszy jego numer, nie? Czy masz jeszcze
1: jakiś? Tak, zdecydowanie tak. No to jest też kawałek, który był coverowany przez, nie wiem, milion artystów, no mniej więcej.
0: No ja najbardziej znałem wersję Nina Simone i moim zdaniem jest troszeczkę bardziej subtelna.
1: No oczywiście, bo to Nina Simone, ale jest wersja Nicka Cave'a, jest wersja, nie wiem, Marilyna Mansona, no milion wersji jest naprawdę, także...
0: Ale wszystko zaczęło się od Screaming Jay Hawkinsa, który jak wiadomo jest płodnym artystą. Parum.
1: Przy tym zostańmy. To był, wiesz, jaki żart, Delem?
0: Kiepski.
1: Zły.
0: Zły.

0: 12 minut po 19 na zegarze i teraz pada proste pytanie.
1: Kto puka?
2: Damy podpowiedź, że nie jest taki zły.
0: Nie jest taki zły, no. A może jest. Przona, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Oraz Nita, siemanko.
4: Cześć, witam was.
0: Witamy was serdecznie w audycji Chłopaki z Baraków. No i pada proste pytanie na dobry początek, bo tu kolega jest fanem. Gracie w Minecrafta?
4: Ja nie.
3: Ja dużo się nagrałem, no.
0: Super.
2: Ja od niedawna zacząłem od nowa, moi drodzy. I jest pytanie pierwsze.

0: gdybyście teraz, bo jest taka możliwość, możemy to zorganizować, gdybyśmy teraz dali wam komputer z odpalonym Minecraftem, co byście zbudowali?
1: Ja prawdopodobnie na sam początek bym wszedł pod ziemię i więc jakąś bazę taką kopalnianą.
0: Okej, okay. Dobra, minus 2 na w polskim radiu, a ty Nita?
2: Ja pewnie chciałabym

0: dom, a po drugiej stronie właśnie był drugi dom, tylko był studiem, też fajne rozwiązanie. Więc jeszcze nie wiem, ale chyba podziemie, tak.
1: Co to za miejsce?
0: No właśnie, to było, jak się nazywa studio dokładnie?
2: Brzmi jak studio Cierpienie w Smarzykowie.
0: Tam, ale... byliśmy nagrywać live sesję.
1: A, ja myślałem, że mówisz o swoim.
0: Nie, nie, właśnie mówię
1: tam
0: o tym,
1: też jest dom i dom.
0: Tak, no właśnie.
1: I też są okna.
0: Tak, tak, tak. Lubimy
2: to
0: okna.
2: Zupełnie nie jak tutaj. Tu jesteśmy w piwnicy.
3: Tutaj nie ma okien, chociaż jesteśmy na którym piętrze? Pierwszym.
2: Pierwszym.
3: No dobrze, Adamie, to teraz twoje pytanie. Moje już było inteligentne wystarczająco.
2: Dobrze, moje inteligentne pytanie brzmi... słuchaliśmy kawałka Zły za nami, to jest Przono oczywiście. I co, masz już go dość?
1: Nie jest mi... nie mam czelności, żeby na niego narzekać, myślę.
2: Okej, bo...
3: dyplomatyczna odpowiedź.
2: Powiem tak, spotykam się z różnymi opiniami, gdy jest ten taki jeden numer, który nagle się wybija na maksa ponad płytę albo ponad epkę, że no co jakiś czas już po prostu ktoś ma tego dość, ktoś już, wiesz, czuje się może trochę przytłoczony tym jednym numerem, bo potem pewnie ktoś chce następnego złego i tak dalej, nie?
1: No wiadomo, jakby, że już trochę mi się znudził, ale no wiesz, jednak jestem bardziej wdzięczny za niego i za to, jak się rozegrał, niż mam go dość, więc... Grajcie.
2: Dobrze, będziemy grać.
3: Będziemy grać.
2: Tutaj oglądaliście plotkarę?
0: Nie,
3: to jest ważne pytanie.
0: Tak.
1: Tylko był mi opowiadany bardzo skrupulatnie, ale też skrupulatnie wypadał mi z głowy, więc to nie wiem.
0: Ja widziałam okay. Liceum. No,
2: ja skończyłem przedwczoraj. Całość. Tak. I
0: trwa bardzo długo.
2: 6 sezonów, tak. I potem słuchałem wywiadu z jednym z aktorów grających jedną z ról głównych, który no potem coś tam grywał, ale raczej już mu tak nie szło. Aktora, który grał Chucka Bassa. I właśnie padło pod koniec wywiadu, który dotyczył raczej jego nowszych produkcji, to pytanie, czy trochę mu to ciąży, że wszyscy jednak mimo upływu lat cały czas go pytają o tę jedną rolę. A on mówi, wiesz co, nie, bo płacę rachunki za to. Tym samym.
1: Tak,
2: jakby ta rola mi opłaca rachunki, więc czemu miałbym, nie? Więc tak.
3: A już trochę minęło odkąd ten utwór się ukazał i powiedz, już doszedłeś do wniosku, po co ten rap?
1: Tak, no ja już wtedy wiedziałem generalnie, że jest on do czucia się lepiej sam ze sobą.
3: I wychodzi?
1: I tak, no wszyscy chyba co go używają w tym celu, to jakoś sobie radzą z tym.
2: No cóż, tutaj można by spojrzeć na kolegę, bo on nie chwali się jakoś artystą tutaj, gdy przychodzą, ale on też rapuje niestety. Więc...
3: Jeśli to miałoby sprawiać, że się człowiek czuje lepiej, to moim zdaniem są łatwiejsze sposoby, no.
2: Tak?
3: No, na przykład przychodzenie tutaj do pracy.
1: No, są
3: oczywiście.
1: Są i myślę, że też skuteczniejsze, ale po prostu tak jak kurde kogoś ciągnie w tamtą stronę akurat, to jest ciężko się powstrzymać, nie?
3: Może być. A powiedzcie, jak doszło w takim razie do waszej pierwszej współpracy? I czy to będzie ostatnia?
1: No, będzie ostatnia, czy nie?
0: No, ustaliliśmy, teraz powinniście ustalić. Jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci na kolejne współprace.
1: Nagramy coś, wierzę. Tak,
0: też tak myślę, bo to była naprawdę, wydaje mi się, bardzo przyjemna współpraca i bardzo sprawna, szybka. Mieliśmy super flow w ogóle w studio, nagraliśmy ten numer w dzień, więc to było super, naprawdę przeżycie. A jak do tego doszło, to ty zawsze mówisz.
1: Tak, no więc powtórzę raz jeszcze, że jak ja zobaczyłem, ktoś mi pokazał, że Nita teraz robi rzeczy w stylu 2000 lat, to się zajarałem tym, żeby pomysłem, żeby zrobić z nią coś po prostu takiego, bo trochę mi już wcześniej chodziło po głowie, żeby zrobić taki kawałek w stylu Timbalanda produkcyjnie troszkę i fajnie właśnie wtedy zrobić to na ficie z kimś, a szczególnie jak jest właśnie mężczyzna, kobieta, więc pojechałem do Nity i chłopaków do studia i dalej było już tak, jak Nita powiedziała, jakby bardzo szybko się zajarałem takim pomysłem, który oni mi pokazali, który gdzieś tam mieli jakiś taki drobny szkic i poleciało.
2: Powiem tak, ja ci tylko życzę, żebyś potem na koncercie wyglądał trochę lepiej niż Timbaland ostatnio w Łodzi.
1: Ostatnio,
2: bo nie wiem, czy widzieliście to nagranie.
0: Widziałam, jest świetne, wspaniałe, ikoniczne, naprawdę.
2: No, ikoniczne, dokładnie. Także wolałbym jednak, żebyście tak
1: wiesz,
2: nie wyglądali.
1: Nie pominął swoich wersów.
2: No nie pominął, po prostu było ich mało i zacytujmy. Super, dziękuję. To tym samym daliśmy znać, daj mi znać w Radiowej Czwórce.

0: Po sąsiedzku.
1: Czy następny numer... O, właśnie, przypomnę. Przona i Nita są u nas w studiu.
2: Wow.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: To jest... Dobry
4: wieczór chyba już?
2: Nie.
4: Dzień dobry.
2: Środek lata, daj słońce. Spokój.
1: I to był ich numer. To i on się nazywał Daj Mi Znać.
2: Tak.
1: Teraz już wszystkie chyba obowiązkowe rzeczy wypełniłem. Prawda?
2: Słuchacie czwórki, ta audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Ja nazywam się Zuza Zielińska, a tam siedzi Jędrzej Rosiewicz.
1: Teraz już wszystko jest wypełnione.
2: I tym samym, ja w sumie mam ciekawe pytanie, bo tu powiedzieliście, że była taka droga, że może, może Timbaland, może to, ale ja widziałem jakąś taką rolkę, że chyba Nita, ty prawie przynajmniej potrąciłaś samochodem, czy nie? Jak to było?
4: Tak było.
2: Jak to było?
3: A faktycznie, zapomniałem, że to była historia naszego poznania się.
2: No właśnie, tak myślałem.
3: Najpierw Nita prawie mnie potrąciła samochodem.
4: Na pasach, tak. A Przona nic sobie z tego nie zrobił i wsiadł mi do samochodu.
3: Bo ja tak zawsze robię, jak się z kimś zaczynam kłócić na drodze, to po prostu
4: wsiadam do samochodu.
3: A jak sam jadę samochodem, to wysiadam z mojego i wsiadam do jego.
2: Okej.
3: Okay. Żeby po prostu, bo wiesz... No bo to po prostu bardzo onieśmiela ludzi, i oni się przestają kłócić wtedy.
2: A co się potem dzieje z twoim samochodem? On jak w GTA wraca do garażu?
3: No, po prostu po tym dzwonię.
1: Ja mam lepsze pytanie. Co się dzieje w przypadku konfliktu z motocyklistą?
3: A no siadasz to za nim? Z tyłu, no tak.
2: Ale
3: no.
2: Trzymasz się tak rękami.
3: Albo ostatnio też wsiadałem w taki, pan jechał takim, żeby był motor i wiesz, taka dobudówka jakby.
2: O,
3: taka przyczepka.
2: Pojechałbym czymś takim w sumie.
3: To było czadowe.
2: Jechałeś czymś takim.
3: To nawet mi się nie chciało kłócić z nim, to było tak fajne.
2: A wiem, Marcin już jeździł takim, jak szmuglował.
1: Następny, słuchaj, tutaj to nie robimy tutaj popisowy, tak? Nie opowiadamy jakichś randomowych historii. To jest wywiad, Adam, proszę zachowuj się.
2: Przepraszam. Okay?
1: No, dziękuję. To ja mam inne pytanie. Czy następnym razem, jak będziecie robić wspólny numer, a zakładamy, że tak właśnie będzie, no to przynajmniej liczymy, to będzie jeszcze bardziej Timbalandowe? W którą stronę wtedy pójdziecie? Czy zupełnie od tego odejdziecie i już macie pomysł?
3: Myślę, że następny by wypadało zrobić już trochę inaczej w sumie.
4: Tak mi się wydaje.
1: No. Jak? Teraz macie chwilę czasu, żeby się zastanowić, możecie szybko nam powiedzieć.
3: O kurde, to żeś zrobił teraz ładnie. No. Następny numer...
4: To może taki drugi zły.
3: O tak.
4: Może się w końcu uda.
3: O tak, dobra, to jesteśmy umówieni, dobra. To ja wiem, z kim nawet to zrobić, to będzie dobrze.
1: No widzicie, to już mamy ustalone. I tak właśnie działają wywiady pod presją i tak się tworzą najlepsze pomysły.
2: Powiedzieliście to na antenie, to teraz już musicie to zrobić, dokładnie. Miliony fanów będą rozpaczać.
3: No to nie zrobimy jednak następnego numeru.

0: No nie, no teraz już musisz. Pierwsze nie, słowo do dziennika.
1: No dobra, ale nie powiedziałem kiedy.
0: A, kurde. Jesteś prawnikiem może?
1: Niestety nie.
2: Ale dobrze, dobrze ci idzie.
0: No właśnie, fajnie, no tak, fajnie. Może pomyśl o tym.
2: Pomyśl o tym, faktycznie.
1: Dobra, pomyślę.
3: A jakie są wasze następne plany tutaj muzyczne i te pytanie i do Nity, i do Pszony? Nad czym teraz pracujecie i czego możemy się po was spodziewać w najbliższym czasie?
2: No więc właściwie w najbliższym czasie to mamy piątek i gramy tam koncert. Gramy koncert na festiwalu
1: Letnie
2: Brzmienia. Yes. Przepraszam, po prostu tak. 19, tak to już trochę.
1: Ja jestem gościem Unity.
2: Dokładnie.
1: Będziemy grali po prostu premierowo, w sensie po raz pierwszy na żywo po prostu nasz kawałek, więc warto przyjść, zapraszamy wszystkich.
2: Tak, zapraszamy. Myślę, że będzie naprawdę mega ekstra. No i ja jestem teraz w momencie finalizowania płyty swojej drugiej. I szykuję się też do trasy Nita 2000 Tour na jesień, więc no dużo pracy.
0: Okej, to jest wątek, do którego wrócimy sobie za moment. A teraz już posłuchamy Nita twojego solowego kawałka dla zasady.
2: Ekstra.

0: przy jednym stole.
1: Przy jednym stole dwa Sławy, ja i Delem.
2: Mm. I kto jeszcze? Dawaj, wymień wszystkich.
1: Kto jeszcze? Czekaj, Kasia Dubrawska realizuje.
2: Okej, okay. No dawaj dalej.
1: Inna Terca nie wydaje.
2: No dawaj dalej.
1: Ja, z nami
2: ja mam listę Adanek. Obecności tutaj tak? W dokumencie.
1: No ale dobra, najważniejsze jest to, że są z nami Nita i Przona oczywiście, także to jest to, o czym powinniśmy przede wszystkim rozmawiać, Marcin, więc nie wiem, co ty tu wymyślasz.
2: No dobra, no stary, jak chcesz.
3: A jak wy się w końcu nazywacie? Trzeci raz powiedziałeś inne i teraz mnie już zaciekawiło to.
2: Kurde. Się nie interesuj, co?
3: Przepraszam.
2: Co jest? W ogóle przychodzi do nas.
1: Kto tu zadaje pytania?
2: Właśnie.
1: Znaczy, chyba, że chcesz się zamienić.
2: Byłeś kiedyś wcześniej na wywiadzie, to my jesteśmy od pytań.
3: No nie, no za luźno się poczułem, to jest wasza wina.
2: No.

0: Dobrze.
1: To dobrze.
0: To dobrze.
1: Albo niedobrze.
2: Teraz już się bardzo spiąłem. Także...
1: Oddychaj głęboko, my tak próbujemy. Też jesteśmy spięci. Nita, od twojego debiutanckiego albumu minęły 3 lata. I z czego wynika ta przerwa? I po tej przerwie... Jakie masz wnioski?
3: Czy to w ogóle jest przerwa? To jest moje pytanie w sumie. Bo my się tak przyzwyczailiśmy, że artyści wydają rok w rok albo co 2 lata max, ale to w sumie brzmi jak dla mnie zdrowy okres.
1: 3 lata?
3: No.
1: Dobrze, ale to pytanie było do Nity.
3: Przepraszam. Mhm.
4: Okej, to może zacznę odpowiadać.
3: Proszę.
4: Cześć, chłopaki, w końcu dorwałam się do mikrofonu. No więc właściwie... Okej, mamy powrót do przeszłości, więc właściwie trochę szukałam takiego swojego kierunku kolejnego muzycznego, pomysłu na płytę, wiesz, kierunku, w którym chciałabym pójść i to po prostu trochę trwało, ale jakby wiesz, dzisiaj jestem w takim momencie, że czuję, że mój projekt... jakby jestem, kontroluję go już praktycznie w pełni i po prostu jestem niezależnym artystą dzisiaj. Współpracuję z wspaniałymi ludźmi, z których sobie dobrałam też do projektu, więc czuję, że ma to wszystko ręce i nogi, jest tak jak chciałam zawsze.
1: I na czym polegał ten proces rzeczywiście znajdywania swojego nowego głosu?
4: Robiłam dużo piosenek różnych. Różnych po prostu, wiesz, miałam pomysł na nitę elektroniczną, miałam pomysł na nitę balladową. Po prostu dużo piosenek powstało w tamtym okresie. Natomiast jeszcze nie czułam w żadnym momencie, że kurczę, to jest to i chcę tą płytę wydać. I tak poczułam dopiero przy tym krążku.
3: A przyjdzie czas na nitę elektroniczną?
4: Nie wiem.
3: Kiedyś może?
4: Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Już coraz, wydaje mi się, że już tylko jest dla mnie taki kierunek, wiesz, coraz bliżej mi do bardziej, coraz bardziej akustycznych rzeczy. Też wróciłam do gry na skrzypcach, marzy mi się koncert symfoniczny, więc myślę, że teraz będę zmierzać tak sobie powoli tam.
2: A cofniesz się o kolejne 20 lat po tej płycie?
4: Nie wiem, może.
2: 80?
4: Może to jest...
2: 80?
4: Może 60.
3: Znaczy ta opaska, ta fryzura w sumie troszkę.
4: No właśnie, a co, 60?
3: No troszkę.
4: Tak?
3: No troszkę.
2: Nie, no teraz
4: nie
2: jak było do 2000 z tych, no to jeszcze 20 do 80 dopiero potem. Spokojnie.
4: Na spokojnie, tak, na spokojnie.
1: Czyli za 3 lata 80, aha, a za 6 lat 60.
2: No.
1: I jakbyś się pogubiła, to możesz pisać.
3: Nie, ale nie słuchaj go. On jest raperem.
1: To nie pomaga. Nigdy.
3: No, dokładnie. Nie, ale dobrze, że masz różne pomysły pod tym względem, chociaż dlatego ja pytałem o tę elektroniczną nitę, bo aha, jednak czasy sprzyjają temu, żeby mieć za każdym razem silny pomysł, silny wizerunek i nowe etapy, nowe ery.
4: Tak. No więc ja po prostu czuję, że nowa era na pewno nadejdzie, bo wydaje mi się, że też jestem raczej taką osobą, która lubi zmiany, lubi eksplorować w ogóle różne przestrzenie muzyczne, ale elektroniczną nitę już zostawiłam gdzieś, wiesz, już jakby w tej materii się trochę, już mi to przejadło, być może nie słyszeliście tego, ale ja już słyszałam za dużo, więc sobie trochę odpuściłam to, ale jakby... No wiecie, myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, będą to bardziej akustyczne rzeczy.
3: Okej, to ostatni wątek, jaki mam, to są fity, dlatego że czeka nas kawałek Azyl z Przoną właśnie. Więc jak...
2: I VBS-a, tak?
3: I VBS-a, oczywiście, yes, tak. Więc jak u was z fitami w najbliższym czasie? Co poza waszym wspólnym kawałkiem?
2: I ja mam parę rzeczy zaplanowanych, coś już się zaczęło robić, a coś się dopiero umówiłem do studia, aczkolwiek to są rzeczy, co jeszcze nie wiadomo kiedy wydam, więc na razie zostanę w tajemnicy, ale powiem na pewno, że połowa tych fitów jest popowa, a połowa rapowa bardziej i generalnie w ogóle w ten sposób chyba będzie wyglądała muzyka najbliższa moja, że na tym dualizmie będzie oparta.
4: Tak, a u mnie, bo właśnie tak spojrzałeś, nie wiem kiedy jest ten moment, że się switchujemy. To teraz ja, tak?
3: Tak, zapraszam.
4: No więc też mam w planach bardzo fajne fity na nową płytę, no ale też właśnie jeszcze nie mogę zdradzić, ale dam jedną podpowiedź, że właściwie będą to artyści z okresu lat 2000, więc możecie sobie po prostu pomyśleć, kto to może być.
3: No to Marcin, strzelamy.
4: Nie,
3: na koniec.
4: Błagam.
1: Nie, ja wiesz co, ja wolę nie.
3: No wiesz co?
1: Nie, nie chcę tutaj psuć nikomu żadnych szyków. Wiesz co, Adam? Ja jestem z tych milszych.
3: Dobrze, to zatem dziękujemy wam bardzo za wizytę. Nita i Przona byli naszymi
4: gośćmi. Dziękujemy bardzo
2: za zaproszenie.
1: A na koniec utwór Muza.
3: Muza.

0: To było Magic Alive od McKinleya Dixona. Rewelacyjny numer i z płyty o tym samym tytule. McKinley Dixon. Nie wiem, czy kojarzysz tą postać. Koleś, który rewelacyjnie chwycił się łączenia rapu z jazzem w dosyć nietypowy sposób. Myślę, że nawet Kendrick Lamar ani wcześniej Tribe czy The Roots nie zrobili tego w takim stopniu jak on i z taką oryginalnością i z takim polotem, więc
1: a to cóż, ciekawe, czego tu nie kochać. Ciekawy take w sumie, bo wydawałoby mi się, że The Roots jednak no, jako zespół.
0: Tak, ale mimo wszystko myślę, że stawiali na taki jazz oparty na hip-hopie, po prostu zagrany z bandem, a tutaj on jest dużo większy nacisk, mam wrażenie, na takie formy jazzowe i korzysta w dużo większym stopniu z improwizacji, w dużo większym stopniu z takich typowych konstrukcji jazzowych, więc mam wrażenie, że po prostu trochę inaczej do tego wszystkiego podszedł, przy czym tutaj trzeba też mu oddać, że jest naprawdę rewelacyjnym tekściarzem.
1: To swoją drogą też prawda, że tutaj jest dużo jazzu, dlatego że ja miałem już kontakt z tym artystą i właśnie to miałem zapisane przy nim, że porusza się pewnie na jazzowym i soulowym nie tyle podkładzie, nie na bicie, ale z żywym zespołem. Także tak miałem zapisane.
0: A nie ma tego dużo nadal. Mam wrażenie.
1: No nie ma tego dużo w taki bardzo naturalny sposób, tak sądzę, no.
0: Tak, mi się wydaje i na pewno nie ma tego dużo w mainstreamie. Nie to, żeby McKinley Dixon do mainstreamu pretendował, ale myślę, że na pewno jego ostatnie dwie płyty były bardzo mocno uznane przez krytyków, więc gdzieś tam o ten mainstream może liznął, no.
1: No skoro już nawet ja słyszałem.
0: Skoro nawet Adam Smolarek słyszał.
1: No dobrze.
0: A oczywiście on nie jest najbardziej znany z offowych rzeczy.
1: A wiesz, co jeszcze słyszałem? Słyszałem ten zespół, który wydaje 12 płyt rocznie średnio. King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: Jaszczurzy
1: Król. Oni, widziałem ich na Inside Seaside i to jest bardzo żywiołowy zespół. To jest jeden z ich spokojniejszych utworów. The River w audycji z piosenkami magicznymi. Tutaj mamy, przypominam, Jaszczurzego Króla.
0: W nic mu nie wierzcie.

Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Minus 4, czyli utwór od Witch. Nie, to się, to zupełnie nie ten tytuł.
1: Nie chciał tego powiedzieć po prostu, żeby go nie oskarżyli.
0: Tytuł to był Feeling High.
1: Tak, zespół Witch.

0: Który
1: będzie na?
0: Na?
1: Na?
0: O festiwalu.
1: Dokładnie.
0: Tak jest.
1: Yeah,
0: kto by się spodziewał?
1: Mamy to.
0: Pierwszy raz w dzisiejszej audycji musiało paść to słowo, nazwa tego festiwalu.
1: Jeszcze chwila, kiedy jeszcze padnie. Jutro będziemy gadać o festiwalu, pojutrze będziemy gadać o festiwalu.
0: Tak.
1: W weekend ty będziesz gadał o festiwalu. W poniedziałek razem porozmawiamy o festiwalu. Drodzy słuchacze, nie musicie tam jechać.
0: A wiecie, co jest najlepsze? My nawet nie mamy patronatu nad tą imprezą.
1: Zupełnie, my to robimy po prostu z czystej zajawy i z serca.
0: Dla pieniędzy.
1: No, gdybyśmy nawet wiedzieli, nad czym my mamy patronat.
0: Czasem wiem.
1: Ty czasem wiesz. No, a ja ogólnie nie wiem.
0: Znaczy, to mnie nie dziwi jakoś specjalnie.
1: To co, chcesz posłuchać o rapach?
0: Wiesz co, zaraz. Najpierw chciałbym powiedzieć, dlaczego tego słuchaliśmy, poza tym, że jest na ofie.
1: No dobra,
0: bo
1: no
0: to się fajnie moim zdaniem zgrało z King Gizzard and the Lizard Wizard, bo to jest zespół, ten pierwszy, King Gizzard, który to... jest nowoczesny bardzo, ale w środkach nieraz czerpie mocno z tych 60s, tego surf rocka i tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku Witch, no to jest zespół, który istnieje od lat już 50. Lata 70. to jest początek tego zespołu.
1: Wow.
0: Co więcej, to jest też grupa z Zambii, także...
1: Czyli to był słynny Zamrok.
0: To jest słynny Zamrok, tak, to po pierwsze. A po drugie, Zamrok brzmi bardzo gotycko swoją drogą.
1: To prawda. I jest to jeden z zespołów, na który się najbardziej jaram na tegoroczny off.
0: Tak, no bo to jest w ogóle mega ciekawe, nie? Ja nie wiem, czy to jest muza, którą ja bym tak totalnie słuchał na co dzień, że zasłuchuję się w Zamroku. Aż tak to nie, ale w przypadku takich kawałków jak ten, czy takich koncertów, bardzo, bardzo chętnie. No dobrze, mój drogi Marcinie.
1: Ja chcę tylko powiedzieć, że zaraz będzie Vince Staples, którego uwielbiam i w ogóle nie chcę mówić nic więcej. Co?
0: Aha,
1: posłuchamy?
0: Czemu? Bez sensu. Ale powiedz mi coś.
1: Vince Staples, jeden z najlepszych raperów, jaki
0: Dlaczego?
1: Teraz jest. Bo jest świetny.
0: Dziękuję. Martin Delemiankowski tutaj,
1: to
0: proszę
1: jest właśnie
0: państwa.
1: Skill i elokwencja, której potrzebujecie, żeby
0: mistrz
1: zająć moje miejsce kiedyś, no.
0: Mistrz freestylu, najlepszy raper w Polsce, zaraz po dużym P. W przypadku jego umiejętności wokalnych akurat, no, nie będę się zezwierzęcał może, ale nie są najlepsze.
1: O, a wiesz, co jeszcze może poleci?
0: No co?
1: Czarno-biała magia.
0: A może nie poleci właśnie.
1: Może nie poleci.
0: Może nie poleci.
1: Może poleci kiedy indziej.
0: Wiesz, jaka jest najlepsza wersja utworu i tak, i nie z płyty Sokoła z Hevrą?
1: Nie wiem, pojęcia.
0: Bez Sokoła.
1: To nie
0: był żart.
1: Okej, okay, no dobrze.
0: To była sama prawda.
1: Możemy po prostu już posłuchać muzyki.
0: Posłuchajmy Vince Staples i Mustard w kawałku Magic, a to dlatego, że my dzisiaj słuchamy piosenek magicznych przecież. Chłopaki z baraków, chłopaki z sąsiedztwa. Zuza Zielińska, Jędrzej Rosiewicz.
1: Daj już... No, dzięki.

0: do something like this. I guess you can call that magic. Getting off of Section 8. Welfare. Nas, Rolls Royces, private jets. That's magic. Let me know what's magic to you. Yeah.
1: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
7: Wręczę ci mandacik.
8: O nie, my tak nie gramy.
9: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
10: Czwórka, to słychać.

0: Bozie jest babeczką. To była Ariana Grande, a mamy godzinę 20.
1: Pogoda.
2: Wspaniały entuzjazm. Widzę, że Marcin jest tutaj w
0: Adam,
2: pełni.
0: Adam,
2: no?
0: Spokojnie tam, tak?
2: No
0: nie świruj.
2: No. Jestem spokojny.
0: No, już widzę. Ja już widzę, to się za bardzo...
2: Do pewnego czasu, już więc się testuj cierpliwości.
0: No,
2: Kolega nie zna takich długich słów, przepraszam za niego. Także co? Pogoda,
0: co
2: pogoda. Afirmacje.
0: A, tak.
2: Przypominam, godzina 20, czas na afirmacje pogodowe, a w nich... Jak byś chciał? Dobra, już, uspokój się.
0: To przywołuję deszcz, bo ja bym chciał odrobinę deszczu, taką mrzawkę.
2: Miałeś ostatnio deszcz.
0: Tak, w nocy był piękny, o Jezu, w nocy był taki wspaniały deszcz. Taka wspaniała burza, która tak ochłodziła całą atmosferę i zdała mi taki przyjemne powietrze. I rano jak się wychodziło, to jeszcze było czuć tą burzę z nocy. I ja bym teraz potrzebował czegoś takiego, takiej lekkiej, delikatnej mrzawki, która trochę ostudzi asfalt.
2: Czekam na deszcz, który oczyści ulicę mego miasta, no wiadomo. Ale jeśli chodzi o mrzawki, to doczekasz się, wiesz gdzie?
0: Gdzie?
2: W Katowicach.
0: O, to tutaj mnie nie denerwuj. Mamy nadzieję oczywiście, że Katowice będą suche, ciepłe, słoneczne i to co najmniej od piątku do niedzieli.
2: To ja w tym momencie zerkam na prognozę i co źródło, to inna pogoda, żeby nie było.
0: No to dawaj tutaj też jakąś wystrzałową.
2: No nie, w tym momencie patrzę na IMGW i tam rzekomo w piątek rano, typu od 4 do 7 ma trochę popadać, a potem już w porządku, co prawda trochę chmur, ale ciepło i potem ma się rozpogodzić.
0: No to idealnie, więc tego się trzymajmy i w razie czego dzwonimy do kierownika, jeśli się nie sprawdzi. Słuchajcie, no dzisiaj też jest na pewno w Warszawie będzie gorąco, bo The Weeknd gra na Stadionie Narodowym.
2: A ja myślałem, że gorąco dlatego, że Marcin Jankowski dał swoje afirmacje. No proszę, taka pogoda.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.

0: Eight Fingers, Futurephobic, tego słuchaliśmy. Marcin, on czuje do mnie pociąg, to nie PKP. Kto tak rapował?
1: Dziarma.
0: Dziarma już jutro u nas w audycji.
1: A, mogę coś jeszcze powiedzieć, zanim wejdzie dżingiel? Że jeszcze tylko godzina i dwa dni do audycji Przester.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Po podstawowej matematyce Marcin poznał kalendarz. Dzięki temu macie te informacje.
1: Dzięki temu mamy też wiele innych informacji. Nie wiem w ogóle, czy kojarzysz, ale też w piątek zaczyna się o festiwal. Nie wiem, czy wspomniałem.
0: Serio?
1: Już, tak? Wspomniałem ci, że jadę na festiwal.
0: Co? Ale to ty dzwonisz.
1: No. O festiwal, super sprawa. Dzisiaj jest audycja Chłopaki z sąsiedztwa. Zresztą od poniedziałku do czwartku to się bardzo często zdarza. Między godziną 19 a 21 wtedy przychodzimy tutaj do studia i mówimy o rzeczach różnych, najczęściej związanych z muzyką.
0: Najważniejszych rzeczach.
1: Najważniejszych rzeczach. No i tutaj dzisiaj na przykład wybraliśmy sobie taki temat, proszę państwa, muzyka.
0: Serio?
1: Muzyka i magia.
0: Muzyka i magia, tak.
1: A czy magia to dla ciebie muzyka?

0: Zależy, raczej nie, chociaż gdybyśmy zajrzeli do Silmarillionu, czyli do Biblii Śródziemia pisanej przez Tolkiena, to ona zaczyna się od tego, że Bóg śpiewał.
1: Okej. Okay.
0: Więc wtedy muzyka może być związana z magią.
1: Super. Co dalej?
0: Ja wiem, nikogo to nie obchodzi.
1: Nic, ani trochę.
0: A najmniej twórców serialu Pierścienie
2: Władzy. Magical Mystery Tour, tak się nazywa utwór Beatlesów, który za chwilę zagramy.

0: Suzy and the Banshees, Spellbound. Ty, Delem, znasz taką muzykę starą w ogóle?
1: No, wiesz co, mnie wtedy jeszcze nie było na świecie.
0: No, to prawda.
1: Ja się urodziłem później.
0: A gdy Timbaland tworzył?
1: Tak, dokładnie wtedy.
0: To już byłeś? Czy...
1: Wtedy już byłem, no.
0: A, okej. Okay.
1: I nasiąknąłem tym... Yeah! O!
0: No i tymi bębnami.
1: No i tymi bębnami.
0: Perkusją.
1: I żałuję, że nie słyszałem tego wybitnego koncertu w Łodzi na Summer... Jak to się nazywało? Summer Festival?
0: Łódź Summer Festival.
1: Łódź Summer Festival. Jak cały czas przez 2 minuty utworu, czy nawet 3 powtarzał. Yeah! Yeah!
0: Wspaniałe, to jest to prawda.
1: I jak patrzyłem na to nagranie, nie mogłem uwierzyć.
0: Ale co byś zrobił w takiej sytuacji, kiedy cały track opiera się na tym, że no, beat musi lecieć z playbacku w tym momencie, główny wokal, śpiewa ktoś inny, a ty masz tylko to E, które robisz.
1: Chyba byś
0: wtedy zrobił?
1: Chyba bym wybrał inny utwór.
0: No ale ludzie chcą to słyszeć na pewno na imprezie, czy w koncercie.
1: No dobra.
0: Tylko wiesz, to jakbyś go wykonał w sumie? Poskakałbyś po scenie, tak otwarcie, że leci z playbacku wszystko 100%, ale nic nie robisz, tylko skaczesz?
1: No,
0: ja zastanawiam się, jak on mógł to uratować.
1: No nie mógł tego uratować, no to jest po prostu... Znaczy myślę, że ogólnie problematyczne są koncerty Timbalanda. Jak to zrobić, żeby to dobrze wyszło, no nie?
0: Myślę, że posłuchałby swojej rady.
1: A co miał w utworze... co zrobił w utworze Six Minutes? Tylko po prostu to intro i outro? Six Minutes.
0: Nie sprawdzałem tego.
1: Ja też nie. No trzeba było... Jak następnym razem się pojawi w Polsce, a chyba się pojawi, bo zrobił niezłe wrażenie na Polakach, to ja bym chętnie już następnym razem się tam wybrał.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, wasze najlepsze źródło potwierdzonych informacji. I tym samym przechodzimy do następnego utworu.
1: Jakiego?
0: Takiego, że tu jest pewna małpa. Życie się rozciąga, a wena, no wiadomo czyja jest.

0: Mop i Seweryn, a wcześniej Mop i Młody Budda, wcześniej King Kong, a teraz magiczny ołówek.
1: Moim zdaniem Mop to jest absolutny klasa songwriter i ja bardzo propsuję i dziękuję, że jesteś Mop.
0: Dziękuję również Mop, że jest.
1: Ja, jeśli słyszałeś kiedyś go na koncercie, to też wiesz, że to jest znakomity performer.
0: To prawda, tak, słyszałem. Polecam w ogóle artystów niezależnych w tym przypadku. A Marcin, czy ty oglądałeś coś takiego jak Zaczarowany ołówek?
1: Nie, no chyba tak, ale dawno i nie pamiętam nic. To jeszcze chyba było, też musiałem być bardzo mały, no nie?
0: No, mogło być, bo to w latach 60. powstawało, więc no mogłeś
1: właśnie,
0: być malutki.
1: Mogłem być malutki.
0: Taki tyci, tyci.
1: Taki tyci, tyci.
0: Dokładnie.
1: W latach 60. człowiek.
0: Dokładnie. Semafor, Polskie Studio, także to nawiązanie oczywiście do tego, co byśmy sobie narysowali.
1: A on
0: taki...
1: przecież, on nie jest od nas młodszy jeszcze?
0: No jest.
1: I to skąd on wytrzasnął takie niby porównania, co?
0: Z poprzedniego wcielenia może.
1: Tak.
0: Może.
1: No. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że ty teraz mnie kłamiesz.
0: Że zmyślał?
1: Że ty teraz myślisz.
0: A, no ja zmyślam.
1: No,
0: to
1: no,
0: prawda.
1: Okej, ustalone.
0: A wiesz, co przed nami?
1: Przed nami Joan Jett.
0: Tak.
1: I co
0: w coverze?
1: To jest?
0: To jest artystka,
1: uh-huh.
0: Ale najważniejsze jest to, że kawałek Season of the Witch,
1: uh-huh,
0: w jej wykonaniu,
1: uh-huh,
0: no to jest kawałek, który się pojawił w jednym seriali Netflixa, Dobra Dobra, było trochę wersji tego utworu, Lana Del Rey też śpiewała do jednego filmu. To jest w ogóle jeden z takich klasyków, trochę jak I Put a Spell on You, które słuchaliśmy na początku.
1: Że dużo coverów i nikt nie pamięta, kto zrobił oryginał?
0: No, troszkę tak, bo Donovan to jest oczywiście super artysta, ale no, wydaje się, że jednak covery są.

0: The Weeknd, What You Want z pierwszej jego epki, pierwszego mixtape'u House of Balloons. Epki, która zmieniła tak naprawdę historię współczesnego R&B.
1: No to wyjaśnij teraz wszystkim, dlaczego? Co się stało? Co ona zmieniła?
0: To były wczesne lata 2010. Tak można powiedzieć. I wtedy Abel, czyli The Weeknd, po prostu z dnia na dzień wrzucił do sieci, na jakieś blogi właśnie swoją epkę House of Balloons z bardzo takimi przestrzennymi down-tempo produkcjami, z jego nieskazitelnym, pięknym, no takim falsetowym głosem, no i do tego wszystkiego z dosyć wyuzdanymi piosenkami i tekstami.
1: W R&B?
0: W R&B, dasz wiarę?
1: Niemożliwe.
0: I tutaj pełnymi oczywiście no, poligami, pełnymi dziwnych imprez, narkotycznych klimatów. No i to wszystko sprawiło, że zwrócił na siebie uwagę kanadyjskiego rapera Drake'a, który wtedy już akurat już się wybił, świeżo się wybił, no i postanowił, że będzie z The Weeknd współpracował, no i trochę pomógł mu się wybić. Od tamtej pory Drake trochę ukradł styl The Weeknda, pracowali razem na

0: album Take Care Drake'a i 7 utworów z tego krążka miało być pierwotnie utworami The Weeknda na jego album, no ale była umowa, no i Drake rzeczywiście te utwory przejął. No ale cóż, Abel na pewno nie narzeka, bo dzisiaj jest jednym z największych i najpopularniejszych artystów na świecie tak naprawdę, a dokładnie dzisiaj i jutro gra na Stadionie Narodowym gigantyczny koncert, więc jeśli widzicie na ulicach Warszawy mnóstwo dziewczyn, no to właśnie dlatego, że Weeknd gra koncert.
1: Aha.
0: Naprawdę, tłum dziewczyn szedł dzisiaj przez Pragę Północ.
1: Widzicie, i to było potrzebne, żeby Delema pobudzić właśnie.

Siedzę w oknie i dopijam gorzki sok z granatu. Życie nie jest sprawiedliwe, weź to powiedz światu. Leci trochę smutów, leci trochę trapu. W rok wylałem tutaj menolodę i morze traków. Jutro z Emiratów biorę lot do Baku. Myślałaś, że mnie przerośnie i

pracy pewien zysk mam. Co mi po nim myśli, zawsze muszę być sam. Bo nocami piszę teksty, robię gry, plan. Minie trochę czasu, nim uczucie komuś wyznam. Mogę kupić nowy zegar, nowy rydwan. Czas ucieka mi, tak samo jestem bez szans.

tylko parę złotych monet. Znowu siadam, bo zapisać muszę nowy sonet. Chwytam butlę, myślę o niej, gdy podnoszę korek. Znów chcę do niej pisać w sumie, ale nie wiem, czy to jest na pewno dobry moment. Miałem odzwonić, wielkie sorry, ziomek. Proszę wybacz, tato. Znowu miałem się odzywać, znów się skrywam pracą. Nawet na cmentarzu usłyszałem, siema tako. Gdy dziękują mi, że jestem, mówię, nie ma za

0: Co to za trele wieloryba, mój drogi?
1: To jest, mój drogi, jeden z wielu utworów w polskim rapie, gdzie mamy niestety do czynienia z przypadłością ciągłego nawiązywania do Harry'ego Pottera. To jest aż niedorzeczne, jak dużo nawiązań do Harry'ego Pottera jest w polskim rapie. Cały czas albo Sectum Sempra, albo coś.
2: A ten znowu o rapie.
1: No wiesz, rapy, tylko to ono, nie? Tam rapy kiedyś było. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o nawiązanie do Harry'ego Pottera, to w polskim rapie jest tego oczywiście bardzo dużo, ale nikt nie przebił jeszcze Chief Keefa.
3: Tak?
1: I utworu Harry Potter. Jak usłyszysz ten beat, umrzesz, stary, umrzesz. Zobaczysz, będziesz zaskoczony jak nigdy. I nie mogę się doczekać, aż utwór Harry Potter wybrzmi na antenie
0: polskiego radia. Czy to prawda, że Chief Keef sam wyprodukował ten kawałek?
1: Tak.
0: Super.
1: Stary, najśmieszniejsze jest to, że Chief Keef, jak się okazuje, produkuje bardzo dużo swojej muzy.
0: Jest, to dobrze, czy nie?
1: Dobrze,
0: ale
1: czasami,
0: już
1: czasami,
0: słucham, no.
1: Czasami masz takie wow, i wybrałeś to?
0: No, czemu nie?
1: Posłuchajmy.
0: Czemu nie? Posłuchajmy. Chief Keef, Harry Potter, to propozycja.
1: Skupcie się oczywiście na świetnie dobranym samplu.
0: Od Delema oczywiście. Posłuchajmy.

0: Tyler, the Creator, New Magic Wand. Jeśli rozmawiamy o magii, no to nie mogło zabraknąć tego utworu.
1: Nie mogło, nie mogło. A wiesz jeszcze czego nie mogło?
0: Czego nie mogło?
1: Jakiegoś folkloru dobrego nie mogło zabraknąć. Moim zdaniem przynajmniej.
0: Okej.
1: Okay. A wiesz, ciekawe, w którą stronę mnie to prowadzi, mój drogi? No w prostą stronę oczywiście, na wyspy do Irlandii.
0: Okay.
1: Tym samym posłuchajmy.

0: Bardzo ciekaw, co by powiedział o tym Bartek Czarkowski przy swojej audycji Degustibus.
1: Może coś powie.
0: Może coś powie.
1: Może słucha i wspomni o tym po godzinie 21
0: mam nadzieję,
1: swojej audycji.
0: Mam nadzieję.
1: Ja też mam nadzieję, że nie pozostawię tego bez komentarza. Kto by się spodziewał? Tilaw? W chłopakach z baraków?
0: No ja bym się akurat spodziewał, zwłaszcza gdy używamy tego tytułu. To jak najbardziej. Ale możliwe. To jest tylko drobny wstęp do utworu, którym zamkniemy dzisiejszą audycję. No bo skoro magia, skoro istoty magiczne, skoro folklor, no to leprekony, czyli innymi słowy skrzaty z Irlandii właśnie. O tych stworzeniach, uwaga, piosenkę napisał zespół Lady Punk.
1: I z tym was pozostawimy.
0: Jeszcze jak.
1: Słuchajcie, przy mikrofonie DLM.
0: Ja nazywam się Zuza Zielińska.
1: I tak, Zuza Zielińska, super mi się z tobą prowadzi audycję.
0: A realizował nas Nikita Similiet. Także w tym składzie dzisiaj byliśmy. Karina Terconi również wydawała. Za moment Bartek Czarkowski i Degustibus. A wiecie, co za dwa dni? Co pojutrze?
1: Co?
0: O 21?
1: Wiem. No. Wiem, nie podpowiadaj.
0: No powiedz.
1: Przester.
0: Wow, tak jest. Dlatego słyszymy się ponownie jutro, słyszymy się ponownie pojutrze. I co więcej, nie wiem czy wiecie, ale do zobaczenia na festiwalu oczywiście.
1: Oh yeah.
0: Także zagrajmy teraz Lady Punk.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj Czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Słyszę ten temat muzyczny z Gwiezdnych Wojen i od razu mam ochotę poukładać coś z klocków Lego. Ale jest 21, w związku z tym trzeba zrobić prognozę pogody.
1: Pogoda.
0: No i tak, kiedy 2 tygodnie temu wracałem po audycji z radia, to prawie zamarzłem. Kiedy dzisiaj przyjeżdżałem na audycję, to prawie się roztopiłem. Biorąc pod uwagę, że jest sierpień, to wolę jednak ten drugi scenariusz. No ale patrzę, że o godzinie 20 najcieplej w Polsce było we Wrocławiu. 33 stopnie. Najchłodniej było, no współczucia dla tych, którzy cały czas wybierają polskie morze jako teren do odpoczywania. Oczywiście jest tam pięknie, natomiast 19,5 stopnia. No i tak jest to w miarę wysoko jak na ten fragment Polski. 15,5 stopnia to była najchłodniejsza temperatura o godzinie 20. Jutro będzie lepiej, nawet nad morzem, bo dociera do nas fala upału. Właściwie już jest, ale jutro będzie dość krytycznie w wielu miejscach kraju. Termometry będą pokazywały blisko 40 stopni w cieniu, rzecz jasna, bo w słońcu będzie jeszcze cieplej. Właściwie od całego pasa środkowego, centralnego, jak zwał, tak zwał, na wschód i na południe Polski. No tak, kolorystyka to wygląda nawet nie na taką ciemno-czerwoną, tylko wręcz na czarną. Warszawa, Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, tam wszędzie grubo powyżej 35 stopni. Szczegółowo może pogadamy sobie o tym za godzinę o 22, a teraz czas przejść do audycji muzycznej.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: audycję Degustibus. Degustibus. Zaprasza Bartek Czarkowski. Bartek Czarkowski.
1: Dobry wieczór, 7 minut po godzinie 21. Degustibus na antenie radiowej czwórki przez całe wakacje do końca września. Od 21 do 23. Moja autorska audycja muzyczna. Czasami tematyczna, czasami z gościem, czasami z bardzo luźnymi skojarzeniami, ale dzisiaj akurat wybrałem dla was tę pierwszą wersję, czyli audycję tematyczną, którą, uwaga, zainspirowała płyta, której w ogóle nie posłuchałem, bo nie chciałem posłuchać. Dwa czy trzy single zrobiły na mnie tak średnie, żeby nie powiedzieć fatalne wrażenie, że uznałem, że po co właściwie mam sobie niszczyć dobrą pamięć o tym zespole ich kolejną nie do końca udaną płytą. Założyłem, że nie do końca udaną, skoro trzy single podobały mi się umiarkowanie. Mowa oczywiście o wydanym 2 tygodnie temu albumie Reality Awaits formacji The Strokes. 25 lat temu, za kilka dni dosłownie, będziemy świętować 25. rocznicę ukazania się ich debiutu zatytułowanego Is This It. Tam są drobne korekty w dacie premiery tej amerykańskiej, drobne w dacie premiery tej europejskiej. Nie mówię już o Polsce, bo do nas ten album trafił z dość sporym opóźnieniem. Niemniej 25 lat temu Strokesi byli najważniejszym rockowym zespołem, jaki wtedy funkcjonował. Dzisiaj są zespołem, który budzi kontrowersje. Przez fakt, że duża część tego nowego albumu, i to słychać także w singlach, to

muzyka i wokal Juliana Casablancasa sterowany przez autotune, czyli wtyczkę albo instrument. Jak zwał, tak zwał. Różni ludzie oceniają autotuna, ale zazwyczaj kojarzą to konkretne brzmienie. I znowu się rozpoczęła w internecie dyskusja, czy autotune jest potrzebny muzyce, czy on polepsza, czy pogarsza odbiór utworów naszych ulubieńców. Za bardzo nie chcę w to dzisiaj wchodzić i to nie będzie dyskusja akademicka o tym, czy autotune jest potrzebny, czy nie, bo gdybym chciał taką dyskusję rozpocząć, to na pewno w tym studiu pojawiliby się goście. Ale pomyślałem, że będzie to taki punkt wywołania tematu tej audycji, czyli skoro Strokesi wydają album oparty na autotunie, to może ja przyjrzę się utworom, które bardzo lubię, a które ten autotune w sobie mają. I tak spędzimy czas do godziny 23. To będą utwory, które bardzo lubię, to będą utwory, które kiedyś może więcej szanowałem niż dzisiaj, ale na pewno nie będą to jakieś przypadkowe strzały. I nawet ten pierwszy przypadkowy strzał takim nie jest. Może na antenie czwórki brzmieć to jako przypadek, ale jednak utwór z 1998 roku, gigantyczny przebój Cher, zatytułowany Believe, to jest pierwsze takie świadome, komercyjne użycie programu autotune w muzyce popularnej. Utwór, który zszokował publiczność, bo wszyscy doskonale znali dotychczas do 98 roku głos Cher i nagle ona, promując nowy album, wyskoczyła z czymś takim. Podobno nie było dyskusji nawet w studiu. Jej tak podobała się propozycja producentów, że bez żadnego szemrania powiedziała: chcę, żeby ten utwór i chcę, żeby mój wokal tak brzmiał. No i tak dowiedzieliśmy się blisko 30 lat temu, czym i jak właściwie brzmi autotune, czym jest jak brzmi autotune. Spędzimy z nim dzisiaj 2 godziny, ale obiecuję, że nie będą to aż tak jaskrawe, w kilku przypadkach oczywiście, przykłady jak w utworze Believe. Swoją drogą mam wrażenie, że po raz pierwszy, odkąd prowadzę audycje radiowe, a robię to już ho, ho, ho i jeszcze więcej, zagrałem Believe na antenie. I to nieważne, czy publicznego, czy komercyjnego radia, ale chyba po raz pierwszy prowadzę audycję, w której usłyszałem, puszczając sam, bez jakiegokolwiek przymusu, ten utwór. Dobra. I chciałem jeszcze zaznaczyć, że ta audycja jest prowadzona bez autotuna. Mój głos po prostu w waszych odbiornikach będzie tak brzmiał. Billie Eilish z albumu 2025. Jeden z moich ulubionych utworów w jej repertuarze. Fantastyczne użycie autotuna.

Odmłodziłem o rok album Hit Me Hard and Soft Billie Eilish. To jest oczywiście premiera z 2024, a nie z 2025 roku. Moja ulubiona zresztą swoją drogą płyta, która ukazała się w ciągu tamtych 12 miesięcy. Także dzięki temu utworowi, chociaż w takiej wersji na płycie go oczywiście nie słychać. Oczywiste jest to dla fanów Billie Eilish. Tam utwór L'amour de ma vie trwa 5,5 minuty, ale ponad połowa tego utworu to jest spokojny wokal i niemalże instrumentalne takie nagranie na pianinie, a potem zaczyna się ta lekko dyskotekowa czy elektroniczna część, która została rozwinięta ze względu na swoją popularność. Być może także taki był zamysł Finasza, czyli producenta i przy okazji brata Billie Eilish, żeby zrobić inną wersję tego utworu. Ona ukazała się przy okazji premiery płyty jako singiel. Trwa nieco ponad 4 minuty i jest już od początku do końca bardzo elektroniczna, bardzo taneczna i głos Billie Eilish właściwie przez cały utwór jest odrobinę przesterowany, w niektórych momentach trochę nawet mocniej przesterowany dzięki efektowi autotuna. Pomyślałem, że to są dwa takie utwory, czyli Share Belief i Billie Eilish, które ze sobą korespondują mimo ponad 25 lat różnicy, 98-2024. To pierwsze nagranie Cher otrzymało w 99 roku nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę taneczną. No to jest tam kategoria dance. Ten utwór Billie Eilish akurat nie był nominowany, ale sam album i kilka singli z niego oczywiście i nominacje do Grammy miało i wygrywało tę najważniejszą, no podobno w ogóle w światowej muzyce, ale myślę, że jednak bardzo amerykańska to jest nagroda. W każdym razie obie panie mają na swoim koncie statuetki Grammy. No dobrze, autotune jako główny bohater dzisiejszego The Gustibus będzie brzmiał w różnych wydaniach i w różnych latach, bo byliśmy już w wieku XX, w XXI również. Czy to był jedyny? No chyba tak, chyba to Belief i ta Cher to jest nasza jedyna podróż do roku, do lat 90. Sam autotune jako propozycja dla muzyków, jako program pojawił się na rynku w 1997, w związku z tym no to jest sama końcówka XX wieku. Dlatego też powiedziałem, że Cher z Belief była tutaj protoplastką popularności tego programu. Potem trafił na stoły producenckie tych producentów, którzy siedzieli w amerykańskim hip-hopie i tam ta wtyczka została rozpropagowana. Uber popularna, ale od razu chciałbym zaznaczyć, że właściwie z tych takich najważniejszych rapowych, autotunowych utworów, czyli nie wiem, Lollipop, Lil Wayne'a, czy duża część twórczości T-Pain'a, nie będziemy dzisiaj korzystać. To jest jednak audycja, w której będzie przewaga utworów elektronicznych albo utworów wręcz z części alternatywnej tego muzycznego pola. Jesteśmy gdzieś pośrodku właśnie tej alternatywy i tej elektroniki za sprawą znowu albumu z roku 2024. Zresztą to świetna koleżanka Billie Eilish. Mają razem fantastyczne

O, tutaj było to słychać bardzo dobrze. W utworze Sympathy is a Knife Charlie XCX używa autotuna, budując takie emocjonalne, nienaturalne brzmienia. Swoją drogą, czy to nie było tak 2 lata temu przy okazji premiery tego albumu, że mówiono, że Sympathy is a Knife jest utworem diss-trackiem na Taylor Swift? Chyba tak było, prawda? No, ale to już taki poboczny wątek. Na brat autotune słychać właściwie w każdym utworze, natomiast różnie ona i jej podstawowy producent tego wydawnictwa, czyli A.G. Cook, wykorzystują ten efekt, bo czasami po prostu do przetworzenia partii wokalnych, a czasami tylko do jakiegoś takiego elementu wygładzającego. Zresztą w ten sposób używa się autotune właściwie przy wszystkich produkcjach. To, że nie słychać go tak wyraźnie, jak no chociażby właśnie w tym przykładowym utworze Cher, to nie znaczy, że autotune jest wykorzystywany tylko sporadycznie. Nie, jest jednym z podstawowych elementów pracy studyjnej producentów, którzy dostają do swoich rąk wokale artystów, albo siedzą z nimi w studiu, pracują, wymyślają, tylko czasami autotune jest tylko tym elementem wspomagającym, gdzieś tam delikatnie wygładzającym jakieś kontury utworów, a czasami jest po prostu pomysłem artystycznym. I dzisiaj duża część utworów w The Gustibus to są właśnie utwory, gdzie autotune taki przejaskrawiony, wyraźny w swoim brzmieniu jest zamysłem artystycznym, a nie wypadkiem przy pracy czy chęcią ukrycia jakichś niedoskonałości głosowych. Charlie XCX świetnie wykorzystuje autotune na znakomitej płycie Brat. To nie było zresztą jej pierwsze spotkanie z autotunem, ponieważ na wcześniejszych płytach tych nagrywanych jeszcze przed latami 2020 także sięgała po ten efekt w studiu. I zawsze chyba wykorzystywała go dobrze. Ona nie ma praktycznie złych albumów na swoim koncie. Brat, czy wydany 2 tygodnie temu. No tak, już prawie 2 tygodnie temu. Nowy album to są rzeczy, które zapiszą się na stałe w historii współczesnej muzyki. Na nowej płycie tego autotuna praktycznie nie ma, ale Brat jest świetnym przykładem, jak można doskonale radzić sobie z tym gatunkiem. Charlie XCX.

Mieliśmy także Billie Eilish. One wszystkie musiały w pewnym momencie swojej pracy twórczej albo muzycznego dorastania trafić na płytę MIA zatytułowaną Matangi.

Głowa dzisiaj przeciążona od upału. Oczywiście chodzi o singiel XXXO z albumu Maja, a nie z albumu Matangi. No ale ta dziewczyna miała takie dość konkretne pomysły na tytułowanie swoich kolejnych albumów. Najpierw czerpała z imion swoich rodziców, potem już przeszła do swoich. Czasami może się to pomylić, wybaczcie, ale chodziło mi konkretnie o album z 2010 roku zatytułowany Maja, ale właśnie nie MIA. I fantastyczny singiel XXXO. Wczoraj przygotowując się do tego programu, do dzisiejszego wydania The Gustibus, przesłuchałem naprawdę całe mnóstwo utworów, w których użyto autotuna, ale zawiesiłem się na dobrych kilkanaście minut na płycie MIA z 2010 roku. Szalenie dawno jej nie słuchałem, ale tam są naprawdę złote traki. Jest kilka fantastycznych utworów i XXXO także zalicza się do tej grupy. Tu to wykorzystanie autotuna nie jest tak wyraźne jak chociażby kilka chwil temu u Charlie czy u Billy, ale jestem przekonany, że sama atmosfera, takie brudne, punkowe brzmienie, przefiltrowane, elektroniczne, które na tej płycie ona ze swoimi producentami uzyskała, to był pewnie w pracach studyjnych nad kolejnymi płytami Billy czy nad kolejnymi albumami Charlie XCX jakiś punkt, do którego się obie te artystki ze swoimi producentami i producentkami odwoływały. Świetna rzecz i z przyjemnością wrócę do tej płyty po kilku latach. Od tego jest też ta audycja, żeby sobie przypominać różne rzeczy, które kiedyś bardzo lubiliśmy, a które być może zostały przykryte koniecznością non-stop odsłuchiwania nowych rzeczy. Przenosimy się, uwagę, do roku 2001. Przez moment myślałem, że to jest może płyta z lat jeszcze

jeszcze XX wieku, ale przecież wtedy ukazywało się inne wydawnictwo formacji Daft Punk. I to jest taki utwór, który do dzisiaj potrafi poróżnić publiczność w internecie. Jak wejdzie się na Reddit i poszuka jakichś wątków dotyczących autotuna, to jest spora kłótnia pomiędzy tymi, którzy uważają, że Daft Punk w utworze One More Time nie wykorzystywali autotuna, a są tacy, którzy uważają, że oczywiście to jest autotune. Co w takim razie mogłoby być przeciwieństwem autotuna dającym podobne efekty? No jest talkbox oraz jest vocoder. Chyba niektórych próbuje pogodzić sam duet Daft Punk, który w jakimś wywiadzie przyznał, że akurat w One More Time został użyty efekt autotuna, ale w pozostałych albumach... W pozostałych utworach z tego albumu używano już instrumentu takiego, jakim jest na przykład vocoder. No to posłuchajmy tego zapalnego utworu. One More Time, jeden z najbardziej klasycznych elektronicznych utworów ostatnich 25 lat, a może powinienem powiedzieć, że ostatnich 50 lat. Daft Punk już teraz w czwórce.

Mimo ogromnej popularności wydanej w 2013 roku płyty Random Access Memories, myślę, że ten utwór Daft Punk jest jednak cały czas ich najbardziej klasyczną pozycją w dyskografii. One More Time z roku 2000, jeśli chodzi o wydawnictwo singlowe, z roku 2001, jeśli chodzi o wydawnictwo studyjne. To ciekawe, że to jest utwór, który załapał się jednocześnie jeszcze na wiek XX i jeszcze już na wiek XXI, bo jako singiel ukazywał się w poprzednim wieku, jako utwór na płycie Discovery w marcu 2001 roku. No tutaj tych wątpliwości naprawdę nie powinno być. To jest najbardziej klasyczne, najbardziej znane użycie autotune, jakie można sobie wyobrazić, słuchając płyt czy słuchając radia. Wokal Romantoniego został tutaj zautotunowany albo spiczowany, czyli podkręcony do granic takich możliwości studyjnych, które dla niektórych wydają się po prostu nie do przejścia, że są osoby, które nie mogą słuchać tak zniekształconego głosu, jak na tym utworze, ale wydaje mi się, że w wypadku One More Time, nawet jeśli ktoś na początku nie lubił tego efektu, nie lubił tego brzmienia, to po prostu przez 25 lat zdążył się do tego kawałka przyzwyczaić. Fantastyczna płyta przy okazji, jeden z najlepszych albumów, jaki ukazał się do dziś w XXI wieku. Bezsprzecznie także jedna z tych najlepszych płyt roku 2001, ale mieli wtedy dużą konkurencję, chociażby za sprawą albumu zespołu Radiohead, płyty Amnesiac, która, uwaga, również zawiera autotune.

swoje takie najbardziej charakterystyczne eksperymenty z brzmieniem rozpoczęli na trzecim albumie, czyli na OK Computer z 1997 roku, ale wtedy autotuna nie było jeszcze w powszechnym użyciu. Kto wie, może gdyby to było rok później z płytą albo rok wcześniej z autotunem, to już na OK Computer byśmy dostali fragmenty takich inspiracji. Natomiast trzeba było poczekać na kolejne dwa albumy, na wydany w roku 2000 Kid A i na jego następcę, ale nagrywanego dokładnie w tym samym czasie, czyli na Amnezjaka z pierwszej połowy 2001 roku. I tam ten autotune pojawia się w kilku utworach, ale chyba w takim najpiękniejszym wydaniu, bo trudno byłoby sobie wyobrazić, że ktoś może narzekać na użycie tego efektu w tym konkretnym utworze. Wydarzyło się to w Packed Like Sardines in a Crushed Tin Box Radiohead. Z albumu, który docenia się po latach, w starciu z Kid A'em w ciągu tych kilku miesięcy po premierze zdecydowanie wygrywała ta pierwsza płyta, ta wydana jeszcze w roku 2000, znowu wydana w XX wieku, a ten następca w XXI wieku miał może trochę trudniejszą drogę na początku, ale ta płyta dorasta wraz ze swoim wiekiem do bycia jednym z ulubieńców wśród fanów zespołu Radiohead i ja chyba także należę do tej grupy, natomiast oczywiście Kid A'a nikt mi nie zabierze z tej pierwszej pozycji wśród ulubionych płyt zespołu Radiohead, jednych z najważniejszych płyt, jakich słuchałem w życiu. Przenosimy się kilka lat do przodu, czyli jesteśmy w roku 2012, jeśli dobrze pamiętam. Ta płyta trafiła do mnie z pewnym opóźnieniem, ale jak już trafiła, to została ze mną na bardzo długo i tu również fantastycznie wykorzystano autotune, też w dwóch czy trzech nagraniach, ale tu mamy akurat kluczowy przykład tego, jak fantastycznie można sobie poradzić z tym efektem. Chromatics, The streets will never look the same.

Chromatics, absolutnie wybitnego, jeśli chodzi o gatunek synthpop, albumu zatytułowanego Kill for Love, rok 2012, i utwór, który nie wiem, czy był singlem, nawet jeśli nie był, to na pewno brzmi jak wymarzony singiel. Utwór zatytułowany The Streets Will Never Look The Same. Johnny Jewel jako producent oraz wokalista w tym utworze spiczował swój głos dzięki autotune'owi. I podobnego zabiegu, chociaż nie będzie to tak słyszalne, dokonał na swojej płycie z roku 2019 Tyler, The Creator. Jego album zatytułowany Igor to jest płyta, podobnie jak Daft Punk, album koncepcyjny, natomiast tam stworzona postać wymagała tego, żeby zmienić trochę głos Tylera, i on dokonywał także tego dzięki autotune'owi.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żeby

0: byście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
6: Despacito. O nie, my tak nie gramy.

0: Pierwszą godzinę De Gustibus kończymy rapem, drugą zaczniemy także od rapu. Minęła 22.
1: Pogoda.
0: W nocy na południowo-wschodniej połowie kraju będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie tam małe. Na pozostałym obszarze będzie umiarkowane, przejściowo duże i przelotne. Mogą pojawić się opady deszczu oraz burze, takie lokalnie, nawet z gradem, więc uważajcie tej nocy. Sprawdzam, gdzie najmocniej możemy liczyć na takie ochłodzenie i przynajmniej kilkanaście minut uspokojenia od upału. No to jest na przykład województwo kujawsko-pomorskie, Toruń, Bydgoszcz. Możecie dzisiaj w nocy spodziewać się burz. Także w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze czy we Wrocławiu może w nocy zagrzmieć. A jutro, no dla niektórych fantastyczny, dla niektórych bardzo srogi dzień, bo będzie upał od 31 stopni w Szczecinie do 38 na krańcach południowo-wschodnich Polski. No, będzie to naprawdę ekstremalny dzień. Jeśli wybieracie się w podróż, to spróbujcie zabrać ze sobą tyle wody, ile możliwe, bo no, trzeba się też po prostu nawadniać, jeśli jedziecie pociągiem. Z tymi pociągami Intercity to różnie bywa, jeśli chodzi o klimatyzację. Uważajcie na siebie po prostu jutro. Wszędzie słonecznie i wszędzie bardzo, bardzo gorąco.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. Do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środy od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: I to jest właśnie ta audycja. Trwa do godziny 23 na antenie radiowej Czwórki. Bartek Czarkowski, kłaniam się i zapraszam na drugą część naszego spotkania. Nie ulega wątpliwości, że najlepsza, jeśli chodzi o mnie, płyta Kanye Westa to jest My Dark Beautiful Twisted Fantasy z roku 2010, ale jest w jego dyskografii kilka albumów, które przynajmniej w połowie są wybitne i taką płytą jest także 808 and Heartbreak z roku 2008. Płyta, z której moglibyśmy wybrać co najmniej kilka utworów, żeby pokazać, jak doskonale użył ten artysta autotuna, żeby pokazać trudne emocje, pokazać odseparowanie, pokazać chłód, pokazać żałobę, która nastąpiła w tamtym okresie jego życia. To jest jeszcze ten Kanye, który był bardzo ludzki, to jest Kanye, który cierpiał z powodu nagłego, zdecydowanie przedwczesnego odejścia jego matki, to jest Kanye, który cierpiał z powodu zerwania ze swoją ówczesną partnerką. To był Kanye, którego emocje wydawały się zdrowe i to był Kanye, który potrafił tymi emocjami zarządzić właśnie na tym prawie że wybitnym albumie, jakim jest 808 and Heartbreak, rok 2008. Wybrałem Heartless, ale z powodzeniem moglibyśmy także posłuchać Amazing, moglibyśmy posłuchać Love Lockdown czy Say You Will, no ale jest ten jeden konkretny utwór, zdecydowałem, że dzisiaj nie tracę czasu na podwójne wizyty na albumach, tylko staram się skonkretyzować opowieść o autotunie w muzyce. Może bez wielkich konkretów, ale dlatego, że chcę po prostu pokazać, że nie zawsze jest to przykład kontrowersyjnego użycia, ale bardzo ciekawego jako elementu stylistycznego, który fantastycznie wzbogaca muzykę. Kanye West, Heartless, a pierwszą część naszego spotkania w De Gustibus skończyliśmy na albumie Astroworld z roku 2018, Travis Scott i Stargazing. Taki suplement do tego, co wydarzyło się jeszcze chwilę wcześniej, czyli Tylera, The Creatora z utworem I Think. To są trzy, moim zdaniem, kluczowe, rapowe użycia autotuna w dyskografii tych artystów. Tylera, The Creatora, Travisa Scotta na albumie Astroworld i Kanye'ego na płycie 808 and Heartbreak. Oczywiście on nie stronił od tej wtyczki, od tego efektu także na swoich kolejnych płytach, natomiast ten konkretny album moim zdaniem pokazuje tutaj najwłaściwsze użycie autotuna. No właśnie, bo ten album z roku 2010, My Dark Beautiful Twisted Fantasy,

0: zawiera m.in. gościnny udział Bon Ivera, a także sampluje Bon Ivera z tego konkretnego, fantastycznie autotunowego kawałka Woods.
1: I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time.

płyty For Emma, Forever A Ghost 2007 roku, tej płyty, którą nagrał w odosobnieniu w małym domku w Wisconsin. A potem powrócił krótkim materiałem w roku 2009, epką zatytułowaną Blood Bank, na której zachwycił zaledwie 4 kompozycjami, ale przede wszystkim

znaczenia, jeszcze bardziej spopularyzował muzykę Justina Vernona, czyli właśnie człowieka stojącego za projektem Bon Iver. Kolejna płyta 2011, także lekkie autotuna i potem kolejne albumy, na których on wracał do tego elementu, który stał się właściwie chyba w jego folku znakiem rozpoznawczym. Jeszcze jest całkiem niezła szansa, że Bon Ivera w tej części audycji usłyszymy, ale na razie oddajemy głos płycie, która ukazywała się zaledwie kilkanaście miesięcy po premierze Blood Bank Bon Ivera. Ale ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się na wyspy, jesteśmy w Wielkiej Brytanii i jesteśmy w studiu, gdzie swój debiut przygotowuje James Blake.

15 lat ma ten album, ale spokojnie moglibyśmy pomyśleć, że został wydany zaledwie kilka tygodni temu. Tak nadal nowocześnie brzmi i może to jest zasługa tego pomysłu, który zastosował 15 lat temu, pracując nad swoim debiutem, James Blake. Ten kruchy głos, ten taki odrealniony, intymny klimat, który pozwolił na albumie stworzyć autotune, to jest bezsprzecznie jeden z elementów, który świadczy o ponadczasowości tej płyty. James Blake dwukrotnie, tutaj zrobiłem wyjątek, ale dlatego, że zagraliśmy utwory podzielone na dwie części na tym debiucie zatytułowanym James Blake Linz Farne jest przedstawione jako część pierwsza i część druga, w związku z tym uznaliśmy, że dobrze zagrać po prostu te dwa utwory jako całość. James Blake chwilę po sukcesie swojej debiutanckiej płyty stał się nadwornym producentem amerykańskich raperów. Pracował i z Frankiem Ocean, i z granym kilka minut temu Travisem Scottem. W studiu bywał z Kanye Westem i z wieloma innymi artystami. Nie wiem, czy podrzucał im pomysł na to specyficzne użycie autotuna, czy raczej celował jednak w pomoc z dźwiękiem i z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami produkcyjnymi. Natomiast sobie bardzo pomógł tym, że stał się jednym z najlepiej wykorzystujących autotune współczesnych artystów muzyki alternatywnej i popu. James Blake spotkał się w studiu z Bon Iverem. No właśnie, to jest ten moment. Obiecałem, że jest szansa na powrót Bon Ivera i to będzie ten moment, kiedy obaj panowie mniej więcej przy okazji swoich największych sukcesów solowych spotkali się na chwilę w studiu i nagrali ten utwór Fall Creek Boys Choir.

To taki skromny dodatek do dwóch wystąpień solowych tych panów. Najpierw Bon Iver i Woods, potem James Blake ze swojego debiutu i w końcu nagranie, które było chyba dodatkiem do wersji Extended debiutanckiej płyty Jamesa Blake'a, ale bodajże ukazywało się także jako singiel, jeśli dobrze pamiętam. James Blake i Bon Iver, Fall Creek Boys Choir przed momentem na antenie czwórki w specjalnej audycji Degustibus poświęconej autotune'owi, audycji, która ma udowadniać, że ten wymyślony ponad, prawie 30 lat temu program do korekcji dźwięku jest także fajnym pomysłem na to, jak można aranżować utwory, jak można zmieniać ich emocjonalny w gruncie rzeczy charakter. Tak stało się także w tym kawałku, chociaż tutaj Frank Ocean, swoją drogą także współpracownik w pewnym momencie Jamesa Blake'a, postanowił podzielić swój wokal na dwie części w tym kawałku, część autotunową i część, w której słychać go po prostu tak, jak chciałoby się słuchać Franka Ocean. Nikes.

Fantastyczną playlistę można by złożyć z tych utworów, które udało nam się zagrać dzisiaj od godziny 21 do 22.34 z małym okładem. Kilkanaście utworów pokazujących, że autotune to naprawdę nie jest żaden malowany diabeł i że można wyciągnąć fantastyczne rzeczy, korzystając z tej propozycji z 1997 roku, bo wtedy na rynku pojawił się autotune. W studio, gdzie siedzą muzycy, producenci, którzy mają coś więcej do wymyślenia przy pracy z tym programem niż tylko poprawienie jakichś drobnych nieścisłości w wokalu. Naprawdę to może być fantastyczny instrument. Nike's Frank Ocean to przedostatni utwór w naszym dzisiejszym spotkaniu. Jak to możecie zapytać? Ano tak to, że warto szukać zawsze...

wymówek, żeby zagrać ten utwór, który już za moment rozpocznie się na naszej antenie. Z płyty The Age of Ads z roku 2010. Swoją drogą dużo utworów gdzieś w okolicach tego 2009-2010 roku 11 dzisiaj zagraliśmy. Chyba najlepszy moment dla tego autotuna, mam wrażenie. Albo jakiś taki dobry moment, który ja zapamiętałem i dlatego wybrałem utwory z tego przedziału czasowego. W każdym razie zawsze warto szukać powodów, żeby zagrać w całości utwór, który kończy płytę Sufjana Stevensa, The Age of Ads. To jest Impossible Soul, które składa się z 5 części, w sumie 25 minut muzyki, więc zacznijmy. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i wrócę w Degustibus dokładnie za tydzień o 21 we wtorek. Do usłyszenia.

0: being red.
1: Oh, my God.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki? Walizeczkę od czwóreczki. Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj Czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja. Twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

piołunek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunek. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brut, omegi, mówią mi. Fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manny Messi Steel.

0: Pyta! Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: W zespole TGR prace są całkowicie zmechanizowane.
2: Okay. Damn. Nachmet. Where'd you find?

0: Zakon, kaste. Jeste,
1: chyba to,
2: chyba zapalę to.
3: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

Czwórka. Polskie Radio.

piszę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie.

godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skorponiesie. Najlepsza żona, królowa.

Nigdy im nie pozwoliłem na prosztamy imię. Nawet jak dostajesz lezif, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź, jestem

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Francuski. Voilà.
2: Michasiu?
1: Tościk francuski dla pana?
2: O, stary, no.
1: Zapraszam na zewnątrz.
3: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
3: To daj jeszcze komuś, stary, i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Wypadają w milczeniu pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuje się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Why you acting strange? Why you a designer but you never say my name? Playing with my head, I think I'm going insane.
2: Keep it on the low.
1: I've been unsure, I have a destination but I don't have transport. You know that I